na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

potrebna ništa.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec i zgłoszenie Marcina, które wybrałem. Witam cię, Marcinie.
2: Witam.
1: No tu jest smutna historia, dość poważna, bo czytam, że od miesiąca już was nie ma. Rozstałeś się z żoną, która jak ma na imię?
2: Monika.
1: A co się źle potoczyło?
2: Zaczęły się problemy z mieszkaniem i brałem, pokryłem mu kredyt. Żona się dowiedziała. W wynajmowanym domu wypowiedzenie dostaliśmy.
1: Bo nie płaciliście?
2: Nie. To nic z tych rzeczy, tylko no, dom na sprzedaż widzieli.
1: Czyli ten, kto wam wynajmuje, postanowił sprzedać dom i wypowiedział wam wynajem. Rozumiem. To jeszcze nie żadna tragedia. Takie rzeczy to są sprawy normalne.
2: No i było bardzo nerwowo. Zaczęło się nerwowo obsłudzić. Mówiłem żonie, żeby się wyprowadziła sama, żeby szukała.
1: Marcin, tak. Poczekaj, Marcin, weź się skup.
2: Tak.
1: Co ja mam z tego zrozumieć? Wszystko mi wyjaśniaj. Mamy mało czasu, a ty odwlekasz jakby esencję problemu. Postanowiłeś żonie poradzić, żeby się sama wyprowadziła?
2: Znaczy nie, zaczęły się od nas problemy takie, że właśnie mieszkania szukać. Ja mówię, poczekamy jeszcze chwilę, znajdziemy gdzieś albo weźmiemy kredyt i wykupimy mieszkanie. Żona po tygodniu mówiła, że ona sama pójdzie gdzie indziej mieszkać, no i się zaczęły problemy i tak.
1: Dlaczego sama miały pójść?
2: Nie układa nam się od tam pół roku i...
1: No to nie ma nic wspólnego z domem, który wynajmowaliśmy. To nie mówi...
2: Najbardziej się zaczęły problemy od tego, nie?
1: Że wynajmujący wam dom postanowił go sprzedać i poprosił was, żebyście się wyprowadzili?
2: No i żona bardzo nerwowa, że nie zdałem sobie rady i tak się zaczęły problemy. Później
1: że
2: dowiedziała
1: ty nie
2: się,
1: dajesz
2: że
1: sobie rady?
2: Kredyt.
1: Wziąłeś kredyt na co?
2: Kredyt, no na domowe potrzeby. Pokryjemy, wziąłem kredyt na 30 tysięcy i żona się dowiedziała i powiedziała, że nie chce mnie znać.
1: A na co poszły te pieniądze dokładnie?
2: No praktycznie
1: szczerze.
2: To poszły, no szczerze mówię, poszły na budżet domowy.
1: Czyli normalnie na życie?
2: Tak,
1: a co,
2: tak.
1: Słabo zarabiasz? Nie starczało ci?
2: Nie,
1: czy...
2: nie. Też mamy inny kredyt wspólny i to tak było tak, że...
1: Chciałeś być bohaterem w swoim domu.
2: No, dokładnie.
1: To trochę źle świadczy o Monice, chyba że nie powiedziałeś mi czegoś, bo takie duperele nie powinny rozwalać małżeństwa. Jak długo jesteście ze sobą?
2: No, 11 lat.
1: Chłopie, to nie jest powód rozpadu i rozstawania się, że ktoś wziął kredyt po to, żeby kobieta, z którą mieszka, nie odczuwała, że jest źle. Tylko, że ten kredyt, przypuszczam, i raty dobiły wasz budżet domowy.
2: Znaczy, znalazłem drugą pracę i spłacą to. I nie mam je w domu też przez weekendy, nie mam je w domu, bo jestem w pracy.
1: Czyli spłacisz?
2: Jasne, że tak.
1: No to jest problem przejściowy, drobny, no. Słuchaj, ale co się z nią stało, że ona taka jest, że od razu cię skreśla? Nie powiedziała ci, że rozumie, że starałeś się pomóc budżetowi rodzinnemu, ale źle zrobiłeś? Nie była ci nawet wdzięczna, że chciałeś coś ukryć, żeby żyło się jej lepiej?
2: Szczerze mówiąc, że mówi, że nie umie mi zaufać. Wyprowadziłem się do taty na tydzień czasu. Niekiedy było tak, że no, nie zabierałem jej nigdzie. Później już pod koniec tak było, że chciałem zabrać, ale ona już nie chciała, bo mówiła, że nie ma czasu, że ten i tak się potoczyło.
1: Brzmi to tak, jakby koniec małżeństwa nastąpił, jakby szacunku i chęci bycia ze sobą, Marcin. Ty też opowiadasz to tak trochę w zrezygnowany sposób, wiesz? Nie wierzysz w to, chyba że to się uda, nie?
2: No dokładnie.
1: No ale to tylko dlatego, że pieniędzy brakuje?
2: No, przypuszczam, że też jest tak.
1: Wiesz, wychodzi na to, Marcin, że jesteś z Moniką, która jest z tobą tylko na dobre. Jak jest źle, to cię opuszcza z dzieckiem.
2: Myślę, że tak.
1: No to po coś ty sobie taką żonę za przeproszeniem znalazł?
2: Nie no, kocham ją.
1: No nic złego o niej nie powiedziałeś, ale pomyślałem sobie o niej źle. Bo dziewczyna jest tylko na dobre.
2: Nie mogę powiedzieć, że jest zła.
1: Moniko, kochamy się w Marcinie. Nie rzucamy jeszcze.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Witam, Moniko. Pawelec z tej strony z Radia Vox FM.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Trafiło się i tobie, czyli mała spowiedź i przeprosiny na antenie naszej stacji i prośba o wybaczenie. On nieśmiały, wiele go to kosztowało. Przyznaje się do tego, że w ogóle się nie angażował. Że mogłaś naprawdę mieć wrażenie, że mu to lotto, czy ty z nim jesteś, czy nie jesteś. Mówię o sytuacji, w której pan wynajmujący wam dom postanowił go sprzedać. Musieliście coś zmienić w swoim życiu, zmienić lokum. No i on się absolutnie po tych 11 latach małżeństwa nie wykazał. I cię to załamało, bo wcześniej też to miało miejsce. A pomimo tego, że pisze mi, że jest nieśmiały, to przyznał mi się, że dogryzał ci. Że często bardzo żartował niefajnie. Podjudzał. To nie były żarty dla ciebie. Mówiłaś mu o tym. A on sobie nic z tego nie robił. Wziął kredyt 30 tysięcy złotych. Nie na jakieś tam pierdoły nie przepił, nie wydał, tylko na sprawy domowe. Tylko mógłby ci powiedzieć, nie, bo potem trzeba spłacać z domowego budżetu. Taka sytuacja. Przeprasza cię, Monika. Prosi cię o to, żebyś zwróciła się znowu w jego kierunku, bo on już ci we wszystkim będzie pomagał. Pisze mi tu o tym, no. I że będą
1: pisać, a robić to są dwie rzeczy, prawda?
2: No tak, tak. Ty wiesz najlepiej.
1: Wie pan, jak się straci zaufanie, to tak już nie idzie odbudować.
2: No tak.
1: Brak wsparcia, to też jest dużo, prawda?
2: Czy ty jesteś w stanie zaufać mu, jeśli facet obcemu człowiekowi, czyli mi, mówi o tym, co robił złego, jak nie interesowały go sprawy, które powinny go interesować, bo są najważniejsze, bo dotyczą was. Czy ty wierzysz w to, że on mógłby się odkręcić po prostu nagle i otworzyć i tryskać energią, chęcią, bo on pisze, że on cię kocha. Nie wiem, czy w to wierzysz.
1: Kochać może i kocha.
2: No. Jeszcze w święta zapraszałaś go na kawę i ciastko.
1: Bo mamy gości
2: no
1: z
2: właśnie.
1: Anglii.
2: No 2-3 tygodnie, może 4 tygodnie separacji. Wiem, że nie chcesz mu ufać.
1: Ale pan dużo wie, pan wszystko wie, widzę.
2: No musiałem dopytać, no bo wiesz, no to są te rzeczy, które są istotne w rozmowie z tobą, żeby nie było tak, że rozmawiasz z facetem, który w ogóle nie ma pojęcia. Proszę cię, powiedz mi, że go kochasz. Pogódźcie się, zamieszkajcie razem. Zaangażuj go w te wszystkie roboty. Wróć.
1: Czy to jest jakiś żart?
2: Nie, poważnie mówię.
1: Porozmawiam z mężem.
2: Naprawdę? Czyli jesteś na tak, żeby podyskutować?
1: No musimy podyskutować.
2: Bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
2: Poczekaj, tu jest druga niespodzianka. Marcin Kolana, przepraszamy. Niech Polska się dowie.
3: Monika, naprawdę. Zmienię się, naprawdę kocham cię i myślę, że damy radę.
2: To ona na pewno, z tobą czy bez ciebie. Tu chodzi bardziej o to, co ty wiesz na ten temat. Marcin,
1: dobra,
2: to jest,
1: i
2: to jest tyle?
1: Dnia.
2: I to jest tyle, co ty masz do powiedzenia? Czuję się jakiś taki trochę wykorzystany, jak wcześniej Monika, wiesz?
3: Nie, naprawdę.
2: No, tak jakbyś mnie w robotę wrobił, ja ją wykonałem za ciebie, dokładnie jak Monika ze swoją córką szukając sobie mieszkania, bo ciebie nie było. Teraz ja to wykonałem i ty masz tyle do powiedzenia w tej sprawie?
3: Nie, mam dużo więcej.
2: No to co się dzieje? Myślisz, że ta kobieta nie chciałaby usłyszeć naprawdę kilku fajnie złożonych zdań? No nie po to ja jestem?
3: Nie, tak. Kocham cię i myślę, że zadbam o was jak najlepiej, żebyś się poczuła wartościowa.
1: Nie wiem, to nie są rozmowy na telefon.
3: No, dokładnie.
2: To trzeba było zastanowić się, zanim do mnie napisałeś. Dziękuję, Monia, za rozmowę. Marcin,
1: dziękuję bardzo,
2: załamany.
1: Miłego dnia.
2: Szkoda czasu.
1: Do widzenia.
2: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

worek z farsą. A ja, ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Prezydent Krakowa i Rada Miasta odwołani wskazują na to wstępne wyniki referendum. Są pieniądze na leczenie Maksia, Adasia i Wojtka. Kolejny sukces akcji charytatywnej Łatwo Ganga. Ucierpiały w rosyjskich atakach. Polskie instytucje z Kijowa proszą o pomoc.
4: Jest poniedziałek, 25 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Są najnowsze wyniki po krakowskim referendum. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. W referendum w Krakowie wzięło udział 31% i 80% mieszkańców. Tak wynika z badania Late Poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News. Zdecydowana większość, blisko 98%, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Michalskiego i Rady Miasta. Jeżeli te sondażowe wyniki się potwierdzą, referendum będzie ważne i prezydent Krakowa zostanie odwołany. O szczegółach Oleg Gruszkowski.
5: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Michalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exit polla przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Michalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%. Do czasu wyboru nowych władz Krakowa miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd.
3: Sondażowe wyniki referendum wskazują, że krakowianie pokazali władzom czerwoną kartkę. O komentarz poprosiliśmy mieszkańców Krakowa.
6: Wie pan co dla mnie? Szczerze? Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
7: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Michalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczyć go będzie można na koniec jego kadencji.
5: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Michalski zostanie odwołany.
8: Świetnie.
3: Przez najbliższych 90 dni władzę nad Krakowem będzie sprawować komisarz wyznaczony przez rząd. Następnie odbędą się przyspieszone wybory na nowego prezydenta miasta. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop Łatwo Gang dotarł do Gdańska. Jak nam powiedział, gdy dojedzie do domu, pierwsze co zrobi, to zje bigos albo kebaba.
9: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
8: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów, bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce. No chłopak jest rok starszy ode mnie i robi niesamowite rzeczy dla dzieciaków i to jest naprawdę...
10: Fajnie być częścią tej historii.
11: Dziękujemy! Dziękujemy!
3: Podczas przejazdu Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną przekazane na rzecz trzech chorych chłopców, Maksa, Adasia i Wojtka. Ściana hali trampolin zagrażała stacji transformatorowej. Do wieczora była rozbierana. To skutki ogromnego pożaru, do którego doszło na wczoraj rano w Gorzowie. Przy ulicy Targowej z sali zabaw zostały zgliszcza. Na miejscu do wieczora pracowali strażacy, policja i prokuratura. Teren został odgrodzony, prowadzona była rozbiórka ściany, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
12: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów. Laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy halę warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią, mamy zabezpieczenie agregatami.
3: Ogień gasiło 26 zastępów Straży Pożarnej. Kijów liczy straty po potężnych atakach Rosji z soboty na niedzielę. Ucierpiały w nich siedziby dwóch polskich organizacji. Uszkodzona została sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru. Ten zespół od ponad ćwierćwiecza promuje polską kulturę ludową. Zniszczone zostały także sale organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego. Na koniec jeszcze wielka celebracja. Po 4 latach w pierwszej lidze Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, aby wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
13: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego, myślę, że w końcu nadejdą.
3: Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: W pogodzie dzisiaj dobre wieści dla fanów upałów, bo 27 stopni nawet może pojawić się...
4: To jeszcze nie są upały, no nie przesadzajmy.
14: 27 stopni?
4: W 30 to jest, to zaczynamy upały.
14: Okej, to sorry, będzie bardzo ciepło.
4: O, to mi się podoba.
14: No i niestety bez deszczu. Dla niektórych stety, dla wielu niestety. Nie zapowiadają się dzisiaj opady. Miało padać wczoraj, ale to też tak...
15: No popadało trochę.
14: Tak?
15: No.
14: O, to ja chyba przespałam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
17: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam o poranku. I dzisiaj w magazynie informacyjnym Voxa w pigule najważniejsza informacja. Sporo się działo, zwłaszcza w niedzielę. Były wydarzenia kryminalne i pożar hali trampolin, a także ważne podpisanie umowy w Kostrzynie i o tym wszystkim już teraz. Kompleks hali przy ulicy Drogowej w Gorzowie po pożarze przez jakiś czas będzie niedostępny. W niedzielę rano sala trampolin doszczętnie spłonęła, nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyn ognia. Przy obiekcie trampolin mieszczą się budynki miejskich spółek. Biura Gorzowskiego Rynku Hurtowego zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Z kolei Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest cały. Obok znajdują się także sklepy, mówi Jacek Wodzicki, prezydent Gorzowa.
12: Hala jest w bardzo złym stanie technicznym. Będzie trwała rozbiórka ściany, która najbardziej ucierpiała, która zagraża stacji transformatorowej. Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów w całym kompleksie. Wygrodzenie terenu po tej rozbiórce, dalsze decyzje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Ze względu właśnie na połączenie funkcjonalne, między innymi siecią energetyczną, cały kompleks jest wyłączony. Pracujemy nad tym, żeby zabezpieczyć pozostałe lokale, dlatego że w laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy halę warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią i mamy zabezpieczenie agregatami. Staramy się to jakoś ogarnąć i tak naprawdę myślę, że z dwa dni potrzebujemy na to, żeby część obiektów pewnie wróciła do normalnego funkcjonowania. Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Poza Nowa Parkiem, bo Nowa Park ma swoje zasilanie. Część obiektów szkoły, czwórki tutaj na Grobli też będzie wyłączona ze względu na potencjalne zagrożenie konstrukcją hali, która uległa spaleniu. Czyli zajęcia sportowe będą odwołane w sensie w hali, bo przecież jest ładna pogoda i młodzież z elektryka może korzystać z parku. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Po tym wyburzeniu powiatowy inspektor Katarzyna Piechocka będzie decydowała, w jaki sposób dalej zabezpieczać obiekty, dlatego że hala numer 2, ta będą w środku, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu. No i tutaj będzie decyzja, kiedy można będzie wejść. Raczej te pierwsze sklepy typu ISK, to jest raczej kilkanaście, a może kilkadziesiąt dni. No teren wokół będzie musiał być wygrodzony, że musi być to zabezpieczone. Tu jest oczywiście i Straż Miejska i dodatkowe służby ochrony, żeby zabezpieczyć. No i postaramy się jak najszybciej przywrócić teren w koło. Ekspertyzy pokażą, co dalej z obiektem hali. Czy on będzie nadawał się do jakiegokolwiek remontu, czy raczej do wyburzenia.
17: Cały kompleks przytargowej to 12 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 3 tysiące spłonęły. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze zniszczoną halą. Kilkanaście godzin akcje prowadziły służby. 26 zastępów strażaków gasiło pożar. Warunki były trudne, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
18: Pierwsi strażacy, którzy przyjechali na miejsce, zastali w pełni rozwinięty pożar dużej hali. 3 tysiące metrów kwadratowych wewnątrz płonęło. Duża hala, w której znajdowała się sala zabaw, park linowy, a więc materiały, które były zgromadzone, stanowiły materiał łatwopalny, pianki, różnego rodzaju zabezpieczenia. Stąd ogromne zadymienie, które było widoczne z dużej odległości poza miastem. Na szczęście dosyć szybko udało się pożar opanować. Po blisko dwóch godzinach sytuacja została została opanowana. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, jeżeli chodzi o zadymienie. Nie ma również zagrożenia dla pobliskich budynków, a w niewielkiej odległości od tej hali znajduje się kolejne skupisko różnego rodzaju hal przemysłowych, blisko 9000 metrów kwadratowych. To stanowiło ogromne zagrożenie dla strażaków związane właśnie z akcją gaśniczą, bo trzeba było prowadzić nie tylko działania związane z gaszeniem pożaru, ale również z obroną budynku. Na szczęście nie doszło do przeniesienia ognia. Oczywiście przyczyna pożaru nie jest znana, będzie ją badała policja z prokuraturą oraz będzie z pewnością na miejscu biegły z zakresu pożarnictwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało, w środku nikogo nie było i to jest najważniejsze. Na miejscu w szczytowym momencie brało udział 26 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Mieliśmy również do dyspozycji 3 podnośniki oraz drabiny mechaniczne. Część dachu została zarwana, około 1/5 dachu wpadło do środka. Dużym zagrożeniem w chwili obecnej jest jedna ze ścian budynku. Ona częściowo się zawaliła, natomiast nadzór techniczny oceni straty, podejmie decyzję, czy budynek nadaje się do użytkowania.
17: Teren został ogrodzony i zabezpieczony. Mundurowi prowadzą sprawę, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
15: Policjanci zabezpieczają miejsce pożaru. Równolegle prowadzone są czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
17: Przypomnijmy, w niedzielę o godzinie 5:34 zalarmowana została straż pożarna. Kłęby czarnego dymu było widać z daleka.
16: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
17: Miasto chce rozebrać bike park, a gorzowianie tego nie chcą i zbierają podpisy pod petycją. Co będzie z dzikim torem rowerowym przy ulicy Dąbroszyńskiej w Gorzowie? Wykonawca rozbiórki już jest. Będzie miał w sumie 4 obiekty do usunięcia. Najwięcej emocji budzi bike park. Szczegóły Konrad Baranowski.
19: Prace rozbiórkowe przeprowadzone zostaną przy Dąbroszyńskiej. To tam w listopadzie ubiegłego roku zginął 17-latek. Wywrócił się na rowerze i upadł. Magistrat czekał na decyzję prokuratury, która umorzyła sprawę. Teraz nielegalne miejsce można zlikwidować. Przeciwko są użytkownicy bike parku, którzy zbierają podpisy w sieci. Jak argumentują, tor do downhillu jest kilkaset metrów od gorzowskich murów, a innego w Gorzowie nie ma. Można by go zalegalizować, obwarować regulaminem.
17: Co na to magistrat? Czekamy na odpowiedź. Rozbiórką zajmie się firma Poraj z Gorzowa za nieco ponad 40 tysięcy złotych. Chodzi także o tory w Parku Słowiańskim, w Parku Czechówek i na terenie gorzowskich murów. Kto kierował Mercedesem, który wjechał w auta, ustala gorzowska policja. Kierowca i dwójka pasażerów uciekła z miejsca zdarzenia. Pojazdy zostały zabezpieczone. W czwartek przed godziną 22 na ulicy 30 stycznia auto uderzyło w zaparkowane Audi. W środku siedział mężczyzna. Nie doznał poważnych obrażeń. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
20: Doprowadził kierowca do kolizji i uciekł po tym zdarzeniu. Nikomu się nic nie stało. Dwa auta zaparkowane, rozbite auto, Mercedes zabezpieczone. Docieramy do kierowcy.
17: Oprócz Mercedesa i Audi uszkodzony został stojący obok Ford oraz Citroen. Zniszczona została także skrzynka elektryczna. Trwa szacowanie strat. 4 kierowców pod wpływem alkoholu w Kostrzynie nad Odrą stracili prawa jazdy i będą się tłumaczyć. Grozi im do 3 lat więzienia. Działania przeprowadzono w piątkowy poranek. Mundurowi zorganizowali 2 punkty na ulicy Gorzowskiej i Sportowej. Alkomaty poszły w ruch i wyłapały 4 kierowców po spożyciu. 2 osoby odpowiedzą za przestępstwo, bo w organizmach mieli ponad 0,5 promila. Najwyższy wynik miał 33-latek na motorowerze, prawie promil alkoholu. Policja apeluje: piłeś, nie jedź. Alkohol zaburza działanie zmysłów i jest przyczyną wielu tragedii na drogach. Poszukiwany z zakazem i pod wpływem alkoholu. 44-latek wpadł w ręce policjantów na gorzowskim Zawarciu. Kierowca został zatrzymany i trafi do zakładu karnego. Mundurowi patrolowali ulicę. Na Fabrycznej zatrzymali do kontroli kierującego Fordem. Okazało się, że ma on sporo za uszami. 44-latek był pod wpływem alkoholu, miał 0,6 promila. Z policyjnych danych wyszło, że ma zakaz prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany do odbycia kary kilku miesięcy pozbawienia wolności.
19: 8 milionów złotych, które przybliży Gorzów do Szczecina, tyle kosztuje wykonanie projektu łącznicy kolejowej w Kostrzynie nad Odrą. Umowa została podpisana w piątek na dworcu w Kostrzynie. Łącznica to nowy, jednotorowy i zelektryfikowany odcinek linii kolejowej o długości około 860 metrów, który powstanie w rejonie ulicy Gorzyńskiej. Połączy linię kolejową 273 Wrocław-Szczecin z linią 203. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie Gorzowa ze Szczecinem, mówi Łukasz Hacyt, zastępca dyrektora rejonu zachodniego w PKP PLK.
0: Jeśli chodzi o to podsumowanie, to najistotniejsze dla nas jest tutaj współpraca z organami. W kontekście tego działania jest to dla nas jeden najważniejszy tutaj z ciągów transportowych dotyczący również, ja bym jeszcze uzupełnił linia kolejowa 273, która jest obecnie realizowana w ramach projektu KPO, linia 351, która już jest zrealizowana. Dlatego prosimy tutaj wspólnie i tutaj Państwa, żebyśmy ta współpraca i tak dalej przebiegała jak najszybciej, ten okres dokumentacji przebiegł jak najsprawniej i okres realizacji przyszedł od razu, że tak powiem, intensywnie w zakresie tej realizacji. I myślę, że tutaj z punktu widzenia, tutaj, że tak powiem, Państwo słyszeliście, jak zapowiedzi i tak dalej, jak to wygląda, jest to potrzebne dla tego regionu, dla tego województwa, żebyśmy mogli tutaj naprawdę prężnie ten ruch pociągów prowadzić i starać się, żeby tych ludzi też ściągać w ten rejon i pokazywać, że to naprawdę ten ruch towarowy, pasażerski, to wszystko działa. Dzięki temu właśnie inwestycji to się poprawi i my będziemy się starać, także bierzemy się do roboty.
19: Sama łącznica ma powstać w latach 2030-2035.
16: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
17: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość Grzegorz Biegański, Biegański Jamnik Gorzów, czyli Klub Sztuk Walk. Witam cię serdecznie.
21: Witam serdecznie.
17: Grzegorz, chciałabym cię popytać właśnie, no bo wiadomo, no klub, więc działacie, mnóstwo sekcji właśnie, różne dyscypliny, dzieciaki, młodzież. Powiedz, jak to się, jeżeli możemy w cudzysłowie tak no, podsumować ten jakiś okres czasu, dużo, mało, macie jakieś problemy, jak to właśnie wygląda?
21: Przede wszystkim dużym plusem była zmiana lokalizacji. Zmiana lokalizacji, więcej metrów, możliwość prowadzenia w jednym czasie 5 zajęć. No, mam takie kotary, które przedzielają nam dwie sale, które mamy. I co, no, doszła też do nas sekcja w międzyczasie bokserska, no to też nam pomogło. Jeżeli chodzi o problemy, no najważniejsze jest to, że każdy z trenerów robi swoją robotę tak zwaną. Każdy z trenerów jeździ na zawody, każdy z trenerów w razie czego zastępuje drugiego, czyli nie ma takiej sytuacji, bo jest nas razem 13 trenerów, więc w razie czego, jeżeli no, ktoś tam wyjeżdża albo zachoruje, nie ma problemu, od razu jest zastępstwo, więc cały czas działamy. Tych dzieci jest naprawdę sporo w każdej sekcji, dorosłych tak samo. Powoli, no, cały czas zdobywamy kolejne medale, więc działamy. No między innymi tutaj teraz liczymy na sporo medali, zobaczymy w czerwcu, tylko zajmujemy się wyjazdem do Katowic na Mistrzostwo Polski w jiu-jitsu. No w zeszłym roku zdobyliśmy tam ponad 10 medali, mam nadzieję, że w tym roku
17: trzeba
21: będzie.
17: Trzeba pobić tą liczbę.
21: Dokładnie, więc tutaj też z sekcji bokserskiej dziewczyna, mimo to, że tam krótko trenuje, zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, też fajnie.
17: Kiedy konkretnie te Mistrzostwa, czerwiec, kiedy?
21: 9 jedziemy na ten weekend, ten 9-8 chyba. Czerwca jedziemy na taki kamp w brazylijskim jiu-jitsu MMA do Borowic, a tydzień później jedziemy na Mistrzostwo Polski do Katowic, więc no, najpierw tam jeszcze posparujemy, a później mam nadzieję, że...
17: Czyli taki tydzień ostatni intensywny będzie.
21: Dokładnie.
17: Także... No super sprawa. Ilu zawodników tutaj z klubu jedzie w sumie?
21: Zbieram ekipę tak naprawdę, ale chciałbym pojechać małym autobusem, czyli 20 parę osób.
17: Ale jak są, że tak powiem, predyspozycje umiejętności, to trzeba brać jak najwięcej, żeby właśnie te medale się pojawiły.
21: No nie ukrywam, że tak. To cieszy. No, musimy się wykazywać. Właściwie nie musimy, chcemy się wykazywać też wynikami, nie oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też no, wyniki są jednak ważne.
17: Super, no myślę nawet, że istotą klubu sportowego jest osiąganie sukcesów, wyników, żeby to poszło w świat i tak dalej. A chciałabym cię zapytać właśnie, bo zawsze o tym rozmawiamy, o młodzieży, o dzieciakach. Wcześniej wiadomo, że ta nadwaga, bo to się pojawia, my też prym wiedziemy w tych jakichś rankingach, że otyłość i tak dalej. Czy ty widzisz, że to coś się zmienia na lepsze, czy wręcz odwrotnie?
14: Szczerze właśnie, uczciwie. Bo musimy powiedzieć też, przetrzeć może rodzicom trochę też oczy.
21: Znaczy tak, może zacząłbym od tego, że często rozmawiamy z trenerami, że my nie prowadzimy w tych grupach zajęć sportowych, tylko rehabilitacyjnych. Te dzieci są, no nie są sprawne. Może tutaj przytoczę dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. To są zupełnie inne dzieci. Te dzieci z Ukrainy są takimi dziećmi, które no my zaczynaliśmy, czyli czepak, bieganie gdzieś tam w kosza, w piłkę i tak dalej. I oni są właśnie tak jakby cofnięci. U nas przede wszystkim rodzice też są roszczeniowi. Coś tam dziecku, nie wiem, w paluszek się stanie, już jest katastrofa, już przepisuje do innego klubu. Tam też przechodzi z innego i tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Ale jest też młodzież i dzieci, którzy są faktycznie sprawni, którzy chcą. To nie ukrywam, że bardzo cieszy i wtedy z takich no jest szansa zrobienia dobrego zawodnika. A jeżeli chodzi o otyłość, no jest na przykład fajnym przykładem ten nasz Żabka, o którym rozmawialiśmy. Chłopak się wziął za siebie.
14: 30 kilo, tak? Pamiętam.
21: Szacunek dla niego i cały czas ćwiczy. Gdzieś tam dietę trzyma i można. No, także.
14: Tylko tak mi się wydaje, że to też właśnie jest tak zwane samozaparcie, tak? Dyscyplina. A niestety te młode pokolenia no nie mają tego, no co tu ukrywać. Zupełnie inne wychowanie, właśnie podejście rodzica, nie zawsze może takie adekwatne, że właśnie jak paluszek, czy coś innego, czy brzuch i tak dalej, no to dziecko faktycznie już tak biorą, nie idź na trening, nie, bo jeszcze coś ci się dodatkowo zdarza, to właśnie wpływa wręcz odwrotnie, bo zupełnie inne są tam, że tak powiem, bodźce poruszane i też dziecko nie myśli o pewnych sprawach, które mogą powodować z kolei te jakieś bóle, inne rzeczy, stresowe sprawy w szkole, bo to się też z tym wiąże i może właśnie to by przeciwdziałało, a to tak się zapętla, mi się wydaje, i to tak tkwi w tym i póki no coś się z tym nie zrobi, no to tak będzie.
21: No staramy się. Robimy co u nas jest, ile możemy, ile w mocy jako trenerzy. No staramy się, żeby jednak przy niektórych osobach ta rehabilitacja zrobiła swoje. Jeżeli są jakieś problemy, też oczywiście rozmawiamy z rodzicami, robimy zebrania. No też w sekcji na przykład judo u mnie jest problem. Człowiek chce, żeby byli zawodnicy, a rodzice podejście mają takie, że przyprowadzają dzieci fajnie, tylko że nie pchają na wyjazdy na zawody. Mamy coś takiego, problem. Wyjazd na obóz to samo, ja tłumaczę tym rodzicom, że jeżeli wy od nas oczekujecie, oprócz tego, że mają być sprawni, że chcecie, aby te dzieci zdobywały wyniki, no to niestety te dzieci muszą jeździć i na zawody, i na obozy.
14: Ale to rodzice nie chcą, czy dzieci mają jakieś obawy? Bo powiem ci, że ja z kolei znam takie sytuacje, abstrahując w sensie, nawet to właśnie nie sztuk walki, ale nie wiem, przykładowo tańce i tak dalej, że dzieciaki się uczą, szkolą, ale do takiego występu właśnie na macie, na parkiecie mają te obawy, ten stres, że to dziecko się bardziej denerwuje i dlatego tak pytam, bo pewnie rodzice też mają w sumie udział, ale te dzieci właśnie, no niestety są jakieś takie, ja nie wiem, z czego też tak dokładnie to wynika, no nie jestem psychologiem, że mają te lęki jakieś i obawy, że właśnie nie poradzi sobie, że jakiś stres go zje, no tak jakby jakiś egzamin, tak, na przykład pisał, tak, czy ósmoklasisty, matura, jak już starszym się jest, ale że te lęki przynajmniej mnie mobilizowały bardziej, a teraz w większości mi się wydaje, że to jest odwrotnie właśnie, że to deprymuje, boi się, nie wyjdzie, fizjologiczne zaczynają się jakieś też problemy, nie?
21: No wiadomo, no, jest to stres. Jest to stres, tak jak przed innymi egzaminami, no ale sport przede wszystkim ma tego uczyć, czyli walki ze stresem, walki z postawieniem się do tego, żeby coś osiągnąć, bo no niestety nie od razu się wygrywa, nie zawsze się gdzieś tam ten egzamin zdaje, ale no po to jest ten sport, a innej możliwości nie ma, jak częste startowanie w zawodach, czy uczestniczenie w obozach, bo wtedy te dziecko, czy tam młodzież, czy tam dorosły, on się już oswaja z tym wszystkim i startując w jakichś tam których zawodach, już będzie do tego zupełnie inaczej podchodził. A u mnie wygląda to tak, że rodzice mają wpływ. Wziąć za rączkę, jedziesz i tyle. No. Nie trzeba było, to było na odwrót. Jak mi nie pozwalali, to ja
14: To tym bardziej chciałaś.
21: To ja no, bardziej chciałem. No,
14: tak to jest, tak ale to te jest. Dzieciaki właśnie, te, no mówię, są takie, że za rękę teraz też się mówi o tym tak, że nie powinno się przymuszać i tak dalej, ale to wszystko trzeba wypośrodkować, bo to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przegiąć. A bywa różnie.
21: No to nie może być tak, że rodzic słucha, co dziecko mówi i koniec. No, bo to tak,
14: a też tak jest.
21: Tak jest, więc do nas też przychodzą właśnie, i to nie powiem, że nie większość dzieci, że one nie wiedzą, co się dzieje, że tutaj ktoś na nich krzyczy, że każe im coś robić. On mówi, że on nie będzie robił. Na samym początku my tak naprawdę, może tego nie powiem, układamy te dzieci, żeby to ładniej zabrzmiało, żeby one wiedziały, co mają robić, że jak ja mówię, zrób przewrót w przód, to one ma zrobić przewrót w przód, a nie, bo mu się nie chce, bo no tak właśnie mamy z takimi dziećmi. No.
14: Czyli zupełnie taki w ogóle jakieś oderwanie, no, że tak, tak powiem. Po co przychodzi, to jest trening, tak? To nie jest lekcja na przykład ZP-ów, tylko właśnie ćwiczenia i to trzeba wykonywać ćwiczenia.
21: No dokładnie, no, ale to też gdzieś tam myślę, że
14: czyli dodatkowa jeszcze taka wychowawcza praca.
21: Tak, dokładnie. Więcej, są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że proszę mi, chcę
14: pomóc, bo nie sobie nie radzę?
21: Oni chcą, żebym ja go wychował. Jak? Proszę panią czy pana, oczywiście u mnie na zajęciach będzie chodził tak, jak trzeba, albo po prostu...
14: No tak, jest grupa.
21: Tak, albo po prostu zrezygnuję, bo rzadko to się zdarza, ale niestety niektóre dzieci są nie można ich ułożyć, jak ja to mówię, i niestety musimy zrezygnować z współpracy, ponieważ nie będziemy narażać całej grupy tych 15-20 osób, że trener musi się cały czas zajmować tym jednym dzieckiem.
14: No tak, bo to w ogóle zaburza cykl w ogóle zajęć i ćwiczeń i wszystkiego.
21: Poza tym tutaj kolejny temat. Jest coraz więcej dzieci, które przychodzą z ADHD.
14: No właśnie miałam zapytać się, bo tego jest i w szkołach bardzo dużo tych orzeczeń, tych stwierdzeń ADHD, czy właśnie jakieś spektrum autyzmu. Tak. Te wszystkie neuronormatywne różne sprawy tutaj się pojawiają. Właśnie i tu też macie dzieciaki z takimi jakby wskazaniami.
21: Dokładnie. Mam zresztą to od razu widać gdzieś tam podczas prowadzenia zajęć. Rodzice proszą, a się wcale nie dziwię, bo ciężka praca czeka tak naprawdę rodziców i to tak naprawdę przez całe życie. Jednak tak dwójka, trójka takich dzieci w grupie to już rozwala całe zajęcia.
14: Bo i chyba trzeba by było w osobną chyba taką jakby grupę.
21: Ale kilkuosobową.
14: Tak, dokładnie, mała grupa.
21: Ja nawet takie zajęcia z Krystiankiem, fajny chłopak, ale póki co pracujemy indywidualnie, bo na grupę to jeszcze nie ten czas, nie? Więc też działamy. Oprócz tego prowadzimy zajęcia, mamy taką jedną grupę dzieci 13-15 lat, a właśnie z zespołem Downa, różne dzieci, które tworzą taką grupę i też staramy się usprawnić te dzieci, także też takie zajęcia też mamy u siebie w klubie.
14: No ja myślę, że to jest super też sprawa, bo bywa różnie, nie zawsze kluby właśnie chcą takimi dziećmi nawet pod względem takiej fizyczności się zajmować właśnie, żeby były sprawne, bo to trzeba trochę inaczej podejść, inaczej to też zorganizować, nie?
21: Zupełnie inna praca jest z takimi dziećmi, zupełnie w trakcie tych zajęć, zresztą sam trener na te 15 czy tam 12 dzieci jest na zajęciach, ciężko mi było to wszystko ogarnąć.
14: To w takim razie bardzo dziękuję. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański z klubu Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
21: Dziękuję bardzo.
14: A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
16: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
6: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osesko.
7: Krakowianie wybiorą nowego prezydenta i nowych radnych, wskazują na to wstępne wyniki wczorajszego referendum. Kluczowa była frekwencja, która wyniosła 31,8%. To o prawie 5 punktów procentowych więcej niż wynosił próg konieczny do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Była też o ponad 1 punkt procentowy wyższa niż próg niezbędny do odwołania Rady Miasta. To jest zasługa nas wszystkich. Ja nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówi Łatwo Gang, który od piątku non-stop jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy zebrał ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
8: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem być na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
7: Pieniądze trafią na leczenie Maksia, Adasia i Wojtka. 62 mieszkania zostały zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Ogień pojawił się prawdopodobnie wzniecony od pozostawionego na balkonie grilla gazowego, poinformowała fińska policja. Szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku wybudowanego przed 10 laty. A kierowcom przypominamy, dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46. Cena maksymalna oleju napędowego to 6 zł i 85 groszy.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Od rana z Vox FM.
10: No cześć.
9: Hejka.
11: Cześć.

0: 22 minuty do godziny 7. Dzisiaj, jak wiemy, jest Dzień Piłki Nożnej oraz Światowy Dzień Futbolu.
1: No więc piłkarze mają już wakacje. We wszystkich ligach skończyli grać, w tym najlepsza liga świata.
2: Zaraz. Jakiś mecz ma być w środę.
1: Jak donosi Przegląd Sportowy, sezon wielkich firm. Na pierwszej stronie Lech Poznań świętował zdobycie tytułu. Górnik Zabrze awans do eliminacji Ligi Mistrzów i drugie miejsce. A Wisła Kraków i Śląsk Wrocław powrót w szeregi ekstraklasy.
0: A Lechia Gdańsk odwołała się od decyzji. Że spada do pierwszej ligi.
2: Odwoływali się, naprawdę?
0: Tak. A jeżeli chodzi jeszcze o sukcesy, Ewa Pajor, nasza dumna Polka,
2: strzeliła.
0: Zaprezentowała puchar, bo wygrała Ligę Mistrzów.
1: Była najlepszą piłkarką w czasie finału Ligi Mistrzów. 2 gole MVP. I asysta.
2: Jak mówicie tak, to zobaczcie. Lewandowski strzelił swoją 120
0: bramkę. I trafił do top 10 strzelców Barcelony.
1: W historii, tak.
2: Proszę
1: najlepszych
2: bardzo.
1: Strzelców. I w ogóle wspaniałe pożegnania Roberta Lewandowskiego. Nawet kibice Walencji go tak machali, mu żegnali, nie krzyczeli na niego, nie gwizdali. Tak,
2: nie mieli żalu za tą jedną. Bo...
1: Nie, właśnie, to jest najciekawsze, bo on Walencji strzelił chyba najwięcej goli, jeżeli chodzi o bramki w La Liga.
2: No to mieli szacunek. To się nazywa szacunek i strach. A jak wróci?
1: Poza piłką nożną też wiele rzeczy się w weekend działo. Na przykład gościu na rowerze przejechał z Zakopanego do Gdańska, ale o tym też pewnie jeszcze
0: czyli
1: będzie.
0: Też sportowo. To miał, kolejny ogromny
2: ale
0: sukces.
2: Ale on miał zebrać tylko 3,5 miliona, a zebrał więcej.
0: Tak, zebrał 20.
2: Zeszło mu.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Dzisiaj wyjątkowo specjalistyczne zgłoszenie.
4: Witam, chciałam zgłosić mojego partnera, napisała Ania, który robi wędzarki, drzwiczki do wędzarni, paleniska itp.
3: Oho. To się świetnie składa, bo my się totalnie nie znamy ani na wędzeniu, ani na wędzarniach.
4: Ale kiełbasa albo jakieś mięso.
5: A to wędzarno, lubimy. Ale już wędzarki,
4: no to co się tak. Nie znamy? Oczywiście, że się znamy. Dzwonimy.
6: Słucham.
4: Halo, dzień dobry, Mirosław Sławiński. Czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
6: Tak.
4: Panie Piotrze, u pana można wędzarnię naprawić?
6: A co tam się stało?
4: Wie pan co, no w weekend był szalony, ze szwagrem trochę narozrabialiśmy, no i kółko spadło.
6: A to ode mnie wędzarnia?
4: Tak, tak.
6: A weźmie pan mi pięknie zdjęcie.
4: Dobra, to ja zaraz weźmę. No wie pan, no takie kółko no leży, ja nie wiem skąd to się kółko wzięło. Szwagier mówi, że on też nie kojarzy, no i się teraz boimy odpalać.
6: Ale ja nie mam wędzarni z kołami.
4: No ale to jakaś, może wie pan, ja nie wiem, no skąd to nole kółko leży.
6: A może kto przyniósł z kieszeni?
4: No kółko ktoś przyniósł z kieszeni, no pan normalny jest. Proszę pana, nie wiem, czy to mówi pan, że można to odpalać, ale to na pana odpowiedzialność, bo ja się boję po prostu.
6: Ale wyśle pan mi zdjęcie tej wędzarni i tego koła, bo ja nie mam wędzarni z kołami.
4: Nie, no pewnie, no zrobisz zdjęcie, Marek?
7: Dobrze, zaraz zrobię, poczekaj.
4: To jest takie koło.
6: A wy skąd jesteście?
4: Z Łukowa.
6: No wyślijcie zdjęcie, to może będę wiedział, o co
4: dobra,
6: chodzi.
4: Dobra, to my zaraz wyślemy, wybranę. Ja powiem, to jest takie koło, ono jest okrągłe i to... A weź pokaż to koło jeszcze.
3: Możecie powiedzieć, po co wam wędzarnia w poniedziałek rano?
7: Żeby się do weekendu przygotować.
4: Właśnie, to się, że kiełbasa to raz, dwa się zrobi?
7: To się wędzi, przecież to czas zajmuje.
4: Co tym święta coraz bliżej grozynko.
6: Ale jeszcze się nie skończyły.
3: To, czy wy możecie iść do normalnej pracy, a nie?
7: Aha,
3: takie coś?
7: Aha.
3: Żarty
7: wymyśliła.
3: Sobie
4: jesteśmy w pracy. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Cześć, Piotrek.
6: Cześć.
7: Cześć, Piotruś.
3: Nie zepsuła nam się wędzarnia jak coś.
6: Tak?
3: No.
7: Wow. No bo nie mamy żadnej wędzarni, no.
4: Ale mamy za to 500 zł na prezent marzeń dla ciebie.
6: Ale nie, ja nie rozumiem, no skąd wy macie mój numer w ogóle?
4: Ania ciebie zgłosiła do radia i radio do ciebie dzwoni teraz.
6: Ale jaka Ania?
4: Twoja partnerka.
7: Żebyśmy my wiedzieli, czy na pewno.
6: Tak?
4: No, tak się zostawiła.
7: Ludzie tam takie numery robimy rano.
6: Aha.
3: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy.
6: Dzięki.
8: Pierwsza Cześć. Zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: 3 minuty do godziny 7, no i nadszedł czas na ten konkurs.
2: Jak spojrzałem na wasze skrzywione twarze, jak usłyszeliście
3: zabawa, która rujnuje mi radość w tej pracy, no.
0: Ej, właśnie, Pawelec wysunął się na prowadzenie. Dziękuję ci, że odebrałeś mi zaszczytny tytuł.
3: Ja nie wiem, czy prowadzę, czy nie prowadzę.
0: Wydaje mi się, że tak.
3: Ja zapominam po prostu, bo ty se wymyślaj, a ja se dalej będę robić swoje, dobra?
2: Bardzo dobrze. A słuchacze będą nas łapać na gorącym uczynku, bo na tym polega ta zabawa. Jeżeli powiemy słowo mieć w odmianie.
3: Mieć, mam, na przykład. Miała, aha, mieli.
2: Mamy, tak, o, to wszystko.
0: Świetnie.
3: Mamy.
2: Tak, to wtedy piszecie na 609-869-869.
3: I uważaj, Julka, bo on już ma przygotowane pytanie.
2: Jakie pytanie?
3: A w trakcie programu, że...
2: Myślę, że nie będę musiał.
3: Żeby powiemy,
2: myślę,
3: wiesz,
2: że nie będzie trzeba się starać.
0: Nie mów tylko, że ma.
3: A, no tak.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
4: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
4: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
4: Autopromocja. Reklama.

Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Reklama.
6: Władze w Krakowie do wymiany. Wstępne wyniki wskazują, że prezydent i Rada Miasta zostali odwołani. Trzeba namierzyć sprawców prowokacji i przejrzeć procedury. Rząd reaguje na fałszywe zgłoszenia od służb. Do służb dotrzeło one osób publicznych. Sukces akcji Łatwo Ganga zebrał 20 milionów dla 3 chorych chłopców.
7: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
6: Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie. Według badania Late Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla Polsat News, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się prawie 98% krakowian, a za odwołaniem Rady Miasta 96% uczestników referendum. A jak krakowianie przyjęli wyniki?
8: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione. Uważam, że chodzi o raczej przejęcie władzy w Krakowie.
9: Frekwencja bardzo wysoka. My niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum. Wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
10: To dobrze?
9: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone.
6: To zapytani przez naszego reportera mieszkańcy Krakowa, jak wynik komentują organizatorzy głosowania. Zaskoczyła nas skala sukcesu, przyznaje Jan Hoffman z Komitetu Referendum KRK.
11: Ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
6: Mówi Jan Hoffman. Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzę w Krakowie przejmie wyznaczony przez rząd komisarz. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur. To informacje po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą. Po tym, jak się później okazało fałszywym zgłoszeniu, w środku nikogo nie było, a więcej o tym Michał Skolimowski.
12: To kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
13: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy Państwa o naszych efektach.
12: Mówi komendant główny Policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
14: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
12: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
6: Relacjonował Michał Skolimowski. Poranna rozmowa w Vox FM, m.in. o działaniach instytucji państwa w obliczu fali fałszywych zgłoszeń do służb dotyczących osób publicznych. Gościem Jana Wróbla będzie Jarosław Krajewski, poseł PiS. Początek minuta po 8 w Vox FM na voxfm.pl i kanale Superring na YouTubie. W Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola, w tym 101 potwierdzonych. Poinformował o tym szef WHO. Liczba podejrzewanych zgonów z powodu wirusa Ebola w tym kraju wyniosła 119. Jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska przez prawie 53 godziny. W tym czasie Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych dla 3 chorych chłopców. Pieniądze te trafią na leczenie m.in. Maxa z Podkarpacia. Na finiszu Piotrkowi towarzyszyli rodzice tego chłopca.
5: I jeszcze teraz to do nas nie dociera. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale gdy w ogóle dowiedzieliśmy się, że Piotrek chce pomóc Maxowi, no to nie liczyliśmy aż na tak wielki odzew.
10: Cud, prawda? Bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud.
6: Mówili rodzice Maxa. Do Rogatek Gdańska Łatwogang i jego ekipa dotarli punktualnie o 21:14.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Może nie aż z takim rozmachem, ale na rower można się dzisiaj wybrać.
7: Zapraszamy.
16: Będzie bardzo ciepło, bardzo, bardzo bym powiedziała. Nawet 27 stopni może się pojawić w Katowicach, w Zielonej Górze, we Wrocławiu. W Koszalinie zaledwie 17. Taki dzisiaj w Polsce rozstrzał. No i opadów deszczu synoptycy nie przewidują.
17: A to niesamowite, że najcieplej będzie o 17, a nie o 14 jak zawsze. Zwróciłem na to uwagę i to akurat mnie zajęło.
16: Czyli jeszcze poczekamy chwilę na to.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Julia Hren,
7: Konrad Piwowarski,
17: Paweł Pawelec, witamy Was.
16: Dzień dobry.
18: Pierwsza zmiana. Odmiana z Vox FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 7. Mamy poniedziałek, przypominamy dla tych wszystkich, którzy szukają jakichś mało sympatycznych informacji.
1: Dlaczego niesympatycznych od razu?
0: A poniedziałek to jest dobra informacja? Piątek to jest dobra
2: informacja. Zależy, co cię czeka.
1: No, jeżeli ktoś tęskni za pracą albo ma urlop, to poniedziałek jest dobrą informacją.
2: Bardzo często jest tak, że wiemy, że na przykład na koniec tygodnia, a od poniedziałku ciężko zapracujemy sobie na coś fantastycznego, co będzie miało miejsce już w piątek, w sobotę i w niedzielę.
0: A, no dobra.
2: I wtedy cię to cieszy.
0: Nie, w ogóle.
2: Nie, bo czekasz, nie? A nadzieja jest najważniejsza.
1: Dobrze, to poprawiaj humor w takim razie tym, którzy mają popsuty humor z powodu poniedziałku.
0: Ja chciałam opowiedzieć o panu, który wybrał się na spacer. Nic takiego w sumie.
2: Tak. Przejdę się na spacer.
0: Wybrał się na spacer i tak sobie ogląda, prawda, inne domy, chodzi, patrzy, tutaj taki dom.
2: Skromny
0: no i na jednej posesji stoi auto. Mhm. Fajne Mitsubishi.
2: No.
0: Podchodzi, patrzy, otwarte.
2: Otwarte w ogóle.
0: Więc zagląda, no. Mówi, kurczę, przejadę się na wycieczkę.
1: A co, kupił by nie ukradł?
0: No tak.
1: No jak otwarte?
0: Tak.
1: No,
0: były kluczyki.
1: No tak, no.
0: Wziął Mitsubishi, pojechał na wycieczkę, no i za chwilę wrócił. No. Aha. Przejechał się do Kazimierza Dolnego. Pojechał.
1: Super.
0: Tak, za chwilę wrócił.
1: Zjadł człowiek.
2: Obiad zjadł, loda zjadł.
0: Tylko kurczę, miał niefart, bo już policja czekała tam na tej posesji.
2: Bo właściciel zgłosił kradzież, to jest normalne, nie? Patrz, był samochód, nie ma samochodu, no.
0: Tak, no i pan powiedział, że chciał poczuć się bogaty, chciał trochę luksusu zaznać.
1: Ale to przecież można było łatwiej zrobić. Pójść do miejskiej toalety w Białymstoku, one kosztowały 400 tysięcy złotych. Albo jak za daleko do Białegostoku, to mógł iść po prostu do marketu, stanąć przy butelkomacie i się przyglądać.
2: Jak się inni bogacą.
3: Pierwsza zmiana.
2: Też mi radość.
0: Może wtedy policja by się nim nie zainteresowała.
4: Marian, to jest jakby luksusowo.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Mamy poniedziałek, przypominamy dla tych wszystkich.
0: Ja wiem, że można było powiedzieć, jest poniedziałek. Wiem, że można było.
3: Ale po co? Ale... po co ludzi trzymać niepewności?
0: Ale jak się zapomniało?
4: Godzina 7:09. Wtedy to właśnie Jula powiedziała zakazane słowa, czyli no długo nie wytrzymaliśmy.
0: No bo było dzisiaj słowo bardzo trudne, bo tego się używa.
3: Używane, tak.
0: Popularne. Więc zapomniałam, jak to się zdarza mi często.
3: Ja chciałem podziękować. Wyprzedziłaś mnie, bo chyba ja zaraz później powiedziałem również.
0: Nie ma za co. Przywitałabym się z Moniką, ale to Monika napisała SMS-a, że to ja, więc obrażam się.
3: Aha. Czyli foszek malutki.
5: Nie tak. Trzeba, naprawdę nie trzeba. Powiedziałeś to tak swobodnie, że można było to jakby przeoczyć.
4: Właśnie.
0: A ty się cieszysz z tego, że mamy poniedziałek?
5: Bardzo się cieszę, ja lubię poniedziałki. Zawsze czekam z usklęcnieniem na poniedziałek.
4: Można.
0: Do jakiej dobrej osoby się dodzwoniliśmy w poniedziałek. Cudownie, a ty jesteś w pracy?
5: Tak, jestem w pracy.
0: No to jest podwójnie dziwne.
3: Jaka praca daje tyle radości z poniedziałku? Możesz się pochwalić?
5: Ja sobie pakuję paczuszki, robię wysyłki, także to jest to, co lubię. Także...
4: możesz
5: bez
4: posłuchać
5: problemu
4: Radia
5: przychodzę bardzo wcześnie, tak. Oczywiście, bardzo was lubię słuchać i jestem czujna. To już drugi raz, kiedy udało mi się złapać. Poprzednio był Pawelec. Bardzo lubię mieć podwójnie kubki.
0: No to muszę ci powiedzieć, że jestem w szoku. Jeszcze osoby, która cieszy się z poniedziałku, to nie spotkałam.
3: No tak, to prawda.
5: A ja taka jestem.
4: A ja też się bardzo cieszę. Zwłaszcza, że ty przegrałaś.
0: Super. Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: Zestaw gadżetów oczywiście dla Moniki.

0: No właśnie, ja słyszę tam halo.
1: Ja się załamie.
0: Tam on śpiewa halo, pracować? A nie walo.
1: Myślisz? Halo. Może on do kogoś nie może się dodzwonić.
0: No właśnie.
1: Może on jest z fotowoltaiki i dzwoni i zaproponować.
0: I już wiedzą i go zablokowali.
2: Halo, taksóweczka czeka.
1: Trzy minuty do godziny 7:30. Bądźcie z nami, naprawdę, nie jest tak źle. Później tak. Się trochę polepszy.
2: Do nas można dzwonić, śmiało, zachęcamy was serdecznie. 609-8-6-9-8-6-9. Ten numer telefonu do waszej dyspozycji, możecie też pisać. Tak, bo... jest taka teoria.
0: Pamiętajcie, że jesteście czasami naszą inspiracją na kolejne wejście.
2: W SMS-ie taka inspiracja przyszła.
0: A i widzisz, proszę, jest przykład.
2: W poniedziałku cieszą się chyba tylko te osoby, które mają romans w pracy.
1: A ty się cieszysz.
0: Ty
1: mówiłeś, że się cieszysz.
2: I
1: co teraz?
0: No i teraz
1: jak się wybronisz?
0: Musisz ze kogoś wybrać, poczekaj, ja przeliżę włosy, w brudkę ładnie ułożę.
2: A czy mogę wybierać poza studiem? Nie, wiecie po prostu.
1: Nie, no ale popatrz, Pawelec, jak malowany brudkę zrobił.
0: Jak malowany? Zrobiłem brudkę. No jak?
2: Czy mogę wybierać poza studiem? To jest pytanie.
0: A co będziesz się szlał po korytarzach? Masz tutaj twój dom.
2: Jeżeli macie romans w pracy, dajcie znać.
1: Dajcie znać, wesprzyjcie
2: Konrada. Albo chcielibyście. Chciałybyście nawet.
0: Tak.
1: Dobra, bo już dwie minuty do 7:30 i pytanie od Ryśka. Nie wiemy niestety.
0: Ale gdybyście się chcieli przyznać do tego romansu, nie zdradzimy numeru telefonu. Od razu.
2: Możemy nawet głos zmienić. To nie jest problem. No. Dobra, pytanie od Ryśka, tak?
1: Tak.
3: Ile waży pociąg?
1: No o, jakie łatwe. 609-869-869.
0: Dlaczego łatwe?
1: No bo wystarczy sprawdzić, policzyć.
0: Wystarczy go zważyć.
4: Pierwsza z niepiepiana.
5: Od rana z Box FM.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Reklama. 7.30 na Voxowym zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Dawid Osysko.
8: Po przegranym referendum głos zabrał prezydent Krakowa. Mieszkańcy podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał Aleksander Miszalski. Według wstępnych wyników referendum prezydent i radni miejscy muszą ustąpić po nieco ponad 2-letnich rządach. Stany Zjednoczone zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżujących wracających z Afryki. Są kierowani na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. Te działania są reakcją na szybko rozwijające się ognisko eboli w Demokratycznej Republice Konga i krajach ościennych. Poseł PiS Jarosław Krajewski będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Rozmowa Jana Wróbla minutę po 8:00 Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w 3 setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest również Magdalena Fręch, która grała z Eleną Gabrielą Rusę. Rumunka skreczowała w drugim secie. A dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacz. LKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają także Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Przypomnę, bezpośrednie awanse walczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodyni, a drużyna Stefano Lavarniego zajęła drugą lokatę. Niedziela była w nim pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva i szkoleniowiec Pep Guardiola.
7: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
7: 28 do 8. Pytanie od Rysia.
10: Ile waży pociąg?
7: 6098698869.

0: 22 minuty do godziny 8. Pytanie od Rysia.
1: Ile waży pociąg?
0: Pociąg osobowy waży od 300 do 700 ton, a towarowy od 2000 do 4000 ton.
2: Dziękujemy za tę informację. Jakiś,
3: to maszynista musiał być.
2: Albo ChatGPT.
0: Albo.
3: A, no tak.
0: Jak od PKP to nieważne, bo i tak będzie spóźniony.
2: A do tego jest też taka kontrowersyjna dosyć opinia, albo wręcz filozoficzna, można powiedzieć, od Alisy. Każdy pociąg jest inny.
3: To bardzo ładne.
0: Nie ma drugiego takiego samego pociągu. Żaden pociąg
3: tyle,
0: się nie powtórzy.
3: Dwa konie trojańskie.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Ile waży pociąg? 1,5. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządny chłop.

0: chyba mamy inną definicję romansu po prostu.
1: Nie, no bo słuchajcie, ja powiedziałem tak.
0: Radio Romans.
1: Radio Romans jest bardzo fajny. Romans może być, ale przecież nie trzeba od razu iść do łóżka. A Kodziu, co?
2: I co, i jak nie pójdziesz do łóżka, to znaczy, że to nie zdrada, tak?
0: Do łóżka nie, a konkretnie nie musi być to łóżko.
1: My mamy takie bardzo fajne toalety, chciałem
2: mówimy
1: powiedzieć.
2: O tym, bo podobno z poniedziałku cieszą się chyba tylko ci, którzy mają romans w pracy, tak, napisał nam słuchacz. No i rzeczywiście trochę o tych romansach pisaliście.
1: Julka, wyobraź sobie, zamknij oczy i wyobraź sobie.
2: Ale ja
1: sobie.
2: Nie chcę.
1: Ale poczekaj, jest facet, który przynosi ci ciasteczka, od czasu dostajesz od niego kwiat. Zaraz, no, lubi cię, pisze ci wierszyk, otwiera ci drzwi.
2: No to jest mój facet, po co mi drugi?
1: Nie, to jest facet w pracy, któremu się podobasz i nie ma żadnych szans, ale on z tobą romansuje, podrywa cię. On się cieszy, że do pracy jedzie.
2: Przez
1: nie zabieraj mu tego!
2: Pracy w piekarni spotykałem się z 7, 4 były oficjalnie i oczywiście nie w tym samym czasie, a z 3 w międzyczasie miałem romans.
1: Brawo.
2: Po latach jest mi wstyd za to, podejrzałem do pewnego wieku i już nie zdradzam.
1: Zaraz. Nie, on zrobił tak zwany naturalny przesiew. Patrzył, jakie są kobiety i szukał wzoru na żonę.
0: Piekarni.
1: No co?
0: Przesiew. Dobra. Słuchajcie, bo napisać SMS-a to każdy może, ale tak. Znalazła się jedna odważna osoba, która do nas zadzwoniła w sprawie tego romansu w pracy.
2: O!
0: Jak obiecałem, tak głos zmieniłem,
1: zmieniłeś,
0: żeby nie było.
1: Głos. Dobrze, bardzo dobrze.
3: Dzień dobry, z tej strony Karolina. Ja mam romans w pracy ze swoim szefem.
1: Brawo.
3: To jest moim mężem. Pozdrawiam.
1: Wszystko zepsułaś ostatnim zdaniem.
4: Pierwsza zmiana.
2: Ale skoro ona ma romans z mężem, to czy kochanek wie?
0: Czyli dobrze, że zmieniłem głos.

0: dostałam pytanie i nie mogę przestać o tym myśleć.
1: Dawaj.
0: Czemu robaki włażą do domu, skoro mają do dyspozycji cały świat na zewnątrz?
1: Bo ciepło jest tam.
0: No, ale to, przepraszam, w Tajlandii na plaży

0: Też jest ciepło. Ludzie grube pieniądze płacą, żeby zwiedzać świat.
1: Tak.
0: No to co? Ale mają skrzydła, mogą lecieć gdzie chcą, a wybierają akurat nasz dom. Taka
2: polska mucha, wiesz, jakby się zmęczyła, gdyby musiała na Tajlandię lecieć?
0: No to do Hiszpanii.
2: No to do Hiszpanii 2000 kilometrów.
1: To jest niebezpieczne dla takich robaków, bo one są pożywieniem, wiesz, wybierają dom.
0: No ale ja tego nie rozumiem.
1: Lubią cię.
0: Po co? Tyle pięknych miejsc. Ale ja ich nie chcę poznawać. Ja nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. No,
2: mi się wydaje, że ja znam odpowiedź na twoje pytanie.
0: Tak? A jaka jest odpowiedź?
2: Po prostu masz brudno w mieszkaniu.
0: To wiesz co?
1: Sprzątać przestanie im się podobać.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Reklama.
14: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta jednak zostaje. Wskazują na to oficjalne wyniki podane przez Miejską Komisję Referendalną. Sprawdzana będzie konstrukcja hal. Po wielkim pożarze kompleks budynków w Gorzowie wyłączony z użytkowania. Fałszywe zgłoszenia do służb w sprawie osób publicznych. Między innymi o tym za chwilę w porannej rozmowie w Vox FM.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
14: Prezydent odwołany, Rada przetrwała. To oficjalne wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych kilkanaście minut temu przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, zabrakło ułamków procenta. Potwierdzane są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego. Było skuteczne. Przyjmuje tę decyzję z szacunkiem, skomentował Aleksander Miszalski.
16: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, Rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym Rady.
17: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
16: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
14: Informował Mateusz Gołębiec. Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim przez jakiś czas będzie niedostępny. To po wielkim pożarze, który wczoraj przez wiele godzin gasiło 26 strażackich zastępów. Ich działania trwały do wieczora. Rozbierano ścianę, która zagraża stacji transformatorowej. Przy obiekcie trampolin mieszczą się budynki miejskich spółek. Obok znajdują się także sklepy. Cały kompleks zostanie wyłączony z użytkowania. Minutę temu minęła godzina 8. Czas na poranną rozmowę w Vox FM. W studiu Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
18: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nieodwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
18: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
1: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
18: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
1: To trudno jest znaleźć tych ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
18: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki. O nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
18: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane. Rozgryziemy ten problem, ale w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM zapraszamy.
14: Dalsza część rozmowy, jak słyszeliście, do wysłuchania na voxfm.pl i na kanale Superring na YouTubie.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Pogoda top.
21: Powiedziałabym, że będzie ciepło, ale tak naprawdę to już jest ciepło, no, mimo tego, że dopiero godzina 8.
22: To byłby cud, gdyby w całej Polsce było mniej więcej 25-27
20: tak
22: stopni.
20: Będzie.
22: Ale nie, no bo są poszkodowane rejony nad morzem.
20: 24-23 dzisiaj maksymalnie.
22: A nie wszędzie.
21: Ale nad morzem też musi być najzimniej dla zachowania tradycji.
20: Dużo słońca nad morzem, na zachodzie kraju, wszędzie dużo słońca, chociaż gdzieniegdzie może się za chmurką ukryć, w Zakopanem nawet może jakiś deszczyk zrosić lekko.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Ale tak, to jeszcze nieoficjalnie mamy lato. Julia Hren.
20: Konrad Piwowarski.
22: Paweł Pawelec, witamy was.
21: Dzień dobry.
23: Pierwsza zmiana.
24: Od rana z Vox FM.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: wy się nie możecie zdecydować, co kupić mamie na jej dzień, który już jutro przypominamy. Jeżeli nie musicie kupować. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl.
1: I jak nie zdążyliście, to będzie idealny prezent. 2000 na wypoczynek w hotelu dla mamy do wygrania.
0: Mm-hmm. Wchodźcie, no, my jeszcze przed godziną 9 komuś wręczymy właśnie taki prezent.
1: Możemy wam zdradzić, że wręczymy go jakiejś mamie.
2: Nie, to żeś
0: przynajmniej pośrednio wręczymy dziecku, które przekaże mamie. Ale a propos mam, ja chciałem się poskarżyć na pana Łatwoganga.
1: A co się stało?
0: Że on w ogóle się nie troszczy o swoją mamę. Co ta mama musiała przeżywać, jak on na ten rower wyszedł i przejechał z Zakopanego do Gdańska.
2: Przecież to cały czas z górki, wiesz, to, a ja się bałem o hamulce.
0: No i pod górkę też było Paweł dużo.
2: Parę razy. Ale on się jeszcze odgrażał, że on wróci i to już mnie przeraziło
1: totalnie.
2: Ale to
1: podobno on przez mamę ma taką zajawkę do charytatywnych akcji.
0: Nie, żartujemy sobie, ale znowu wielkie serca, wielkie W dla Łatwoganga, który rozbił bank razem z Polakami. 20 milionów złotych udało się wczoraj, ponad 20 milionów zebrać na dzieciaki chore na dystrofię mięśni. Bardzo drogie leki, które no, trzeba jakoś sfinansować, a państwo tego nie finansuje, więc Polacy wzięli wszystko w swoje ręce.
2: Wiem, że grzebałeś, by się dowiedzieć, ile kosztuje wyleczenie jednej osoby i podałeś mi jakąś sumę, która mnie zwaliła z nóg.
0: 15 milionów złotych kosztuje taki lek, który jest lekiem genetycznym.
2: To niesamowite,
1: ale pan Łatwogang kazał powiedzieć, że to nie dzięki niemu, tylko dzięki nam wszystkim. On jechał, ale właściwie wszyscy jechali i te 20 milionów to zasługa nas wszystkich.
2: Dzięki naszym 2 złotym, 5 złotym, 10 złotym, ale jest nas wielu,
0: mało
2: więc się
0: tego
2: zbiera.
0: Jest jeszcze jedna dobra informacja. Jeżeli wczoraj wpłaciliście, oglądaliście ten stream, to możecie powiedzieć, że w weekend byliście na rowerze.
3: Pierwsza zmiana.
0: Od razu.
2: I to ładny kawałek. Two ships in the night. Dead drops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: muszę się przyznać, kto śpiewał, że Sara Morda zniszczył Klopa?
1: Ja. A co?
2: A kto tam w tekście miał coś ze stroboskopem?
1: To Azik i Opa Opa. Ten tekst akurat jest super, bo można go dopasować po polsku, a lepiej się śpiewa oczywiście, wiadomo, po polsku.
0: A propos
1: polsku.
0: Klopa.
2: Tak. Czyli trenera?
0: Nie! No. Nie! Będzie okay, o tym, co tam się zazwyczaj znajduje. Ale spokojnie, spokojnie, nie, bo chciałem przenieść nas do Torunia w tym momencie. Tam na moje jedynka? Ulubione osiedle Zakole.
2: No, mhm. Zakole. Mhm.
1: No ciesz się, że jeszcze masz.
0: Dwa.
1: No,
2: ja już nie mam.
1: No właśnie.
2: Odeszły.
0: I na osiedlu Zakole w Toruniu pojawił się nowy znak. Teren prywatny Zakole, przepraszam, teren prywatny spółdzielni mieszkaniowej Zakole.
2: Okej.
0: Okay. Zakaz wyprowadzenia psów na terenie osiedla.
2: No daj spokój, nie,
1: trzeba
2: naprawdę.
1: Trzeba nauczyć psy robić do toalety.
0: Dokładnie.
1: Tak jak dzieci się uczy do nocnika.
2: Tak. Ale czy tak można w ogóle tak dyskryminować? Co te ławki winne są?
0: Jak wyczytałem, te znaki nie mają żadnego pokrycia prawnej mocy prawnej.
1: Można je sobie wziąć i nimi pomachać.
2: To tak jak nie deptać trawników, słyszałem.
0: A co na to koty?
2: Jak zawsze górą.
3: Pierwsza zmiana.
2: One

0: 4 minuty do godziny 8.30. Jeszcze jedno? Już nie. Przeglądamy sobie właśnie zgłoszenia. Daj mamie odpocząć. Przypominamy, że taki konkurs trwa. voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać po 2000 na odpoczynek dla swojej mamy.
1: Po godzinie 8.30 będziemy do kogoś dzwonić, także zachęcamy serdecznie do wchodzenia na voxfm.pl.
0: Z tego, co widzę, na razie mamy rekordzistki. To jest 8 dzieci, bo ja szukam rekordu.
2: A, ty szukasz.
0: Tak. Jest 8 i
1: ale
0: podziwiamy.
1: Ale pamiętajcie, nie ilość, tylko jakość.
2: W związku z tym pamiętajcie, my zadbamy o prezent dla waszej mamy, ale wy powinniście sprzątnąć, dobra, ugotować, laureczkę samemu własnoręcznie
0: Boże,
2: wykonać.
0: Boże, biedna mama. Przecież tego się nie będzie dało rady zjeść. Będzie brudno.
2: Nakarmi.
1: Bo ja chciałem z tobą poruszyć taki temat, ale taki tylko dla dorosłych.
0: To ja zatkam uszy.
2: Oj, ale nie łączy się z moją mamą.
1: Nie, czy ty masz jakieś leki na pamięć? Bo bym pożyczył.
2: Słuchaj, mam.
1: Masz?
2: Mam.
0: A co się stało?
1: Właśnie sobie przypomniałem, że nie zjadłem śniadania.
2: Mam, tylko żebym ci nie zapomniał przynieść.
0: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.
10: 8.30 na woksowych zegarach. Na wiadomości Radia Vox FM zaprasza Dawid Osysko.
11: A rozpoczynamy od utrudnień na S2. To po dwóch wypadkach, do których doszło na wysokości węzła Wałmiezeszyński w Warszawie. W tym miejscu najpierw dwa pojazdy zderzyły się na lewym pasie, blokując ruch na jezdni. Niedługo później w tym samym miejscu doszło do kolizji dwóch kolejnych pojazdów osobowych, tym razem na prawym pasie. Nie ma informacji o rannych. Z prawego pasa pojazdy zostały usunięte, dlatego ruch został już częściowo przywrócony. Nadal w tym miejscu są utrudnienia. Korek zaczyna się już na węźle Lubelska. 71% respondentów chce, by Polska pozostała w Unii Europejskiej. Taki wynik przyniósł sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych. Badanie przeprowadzono 5 i 6 maja na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno tanieją. Według maklerów Stany i Iran są coraz bliżej zawarcia porozumienia, na podstawie którego może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Baryłka ropy WTI Brent wyceniana jest o ponad 5% niżej niż w piątek. Premier Węgier obniży swoje wynagrodzenie. Peter Modziar oświadczył, że jego pensja wyniesie poniżej połowy obecnej. Znacznie obniżone zostaną także wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów.
12: Pierwsza zmiana.
10: Na kolejne wiadomości zapraszamy już za niespełna 28 minut, bo tyle pozostało do godziny 9. A zapraszam w imieniu Dawida Osysko. Modern Talking. Jakiż to jest klasyk.

0: 21 minut do godziny 9. Ja myślę, że kolekcje znaczków, kolekcje jakichś karteczek, kolekcje płyt winylowych, to już jest przeszłość.
1: Mhm. W Polsce
0: myślę, że będzie można zacząć zbierać suknie ślubne byłych żon Michała Wiśniewskiego. A pomyślałam o tym, ponieważ jego najnowsza była żona, czyli piąta, czyli Pola Wiśniewska, tak? Sprzedaje właśnie swoją suknię.
1: O. No to dobrze wróży, tylko...
2: Dobrze wróży?
0: No komu? Tej nabywczyni?
1: Oczywiście, że tak.
2: Suknia ślubna po byłej żonie Michała Wiśniewskiego dobrze wróży?
1: Tak. Popraw jej historię, z tym hasłem bym ją sprzedawał, no bo tu nie wyszło.
0: Myślisz? Ja jestem ciekawa, czy te pozostałe suknie też są do sprzedania.
1: A to muszą być piękne suknie, przecież Michał nigdy nie żałował pieniędzy dla swoich kobiet, a to, że mu miłość nie wyszła,
2: uważam, że ona powinna zostawić Michałowi tę suknię, żeby była taka suknia ślubna przechodnia. No,
0: żeby to była suknia ślubna Michała Wiśniewskiego i później następnej żonie on mógłby ją przekazać.
1: Dobry pomysł z tą różnicą, tylko że on powiedział, że on już nie będzie brać żadnych ślubów, bo mu tam miłość nie wychodzi.
0: Wydaje mi się, że on mógł tak powiedzieć po pierwszym ślubie.
1: Powiedział, tak? A potem zmienił
2: zdanie.
1: Drugi raz
2: powiedział i trzeci, i czwarty, i piąty.
1: Bo prawdziwy wojownik się nie poddaje.
2: Ale całe szczęście, że to Michał Wiśniewski nie sprzedaje swoich strojów ślubnych, bo mógłby otworzyć jakiś butik.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Albo i sieć butików z

0: 14 minut do godziny 9. voxfm.pl, tam odsyłamy, tam się, możecie zgłaszać swoje mamy.
1: Tam się popisujecie.
0: I napisał do nas Paweł. Po długim sezonie przydałby jej się odpoczynek. Oczywiście o mamy chodzi, ale...
1: Ciężkiej pracy
0: co,
1: sezonie.
0: No właśnie, co to za sezon, Paweł?
1: To.
2: Witam serdecznie. To jest sezon piłki nożnej. Mama moja jest kibicem warszawskiej Legii.
3: I co drugi tydzień na Legię jeździ z Mrągowa 200 km. Nie jeździ sama, prawda?
2: Tak, nie jeździ sama, jeździ teraz ze mną, a zaraziła również bakcylem moją córkę, czyli swoją 14-letnią wnuczkę.
1: Jestem w szoku, ja myślałem, że ty pytasz, czy jeździ, a ona, ty stwierdzasz, ona jeździ.
0: Jeździ, jeździ na mecze Legii i jak ona ochrania swoją wnuczkę przed tymi wszystkimi słowami, które padają na meczu?
4: Szalikiem.
2: Nie musi ochraniać, z dźwięku odzywa się, szanowni państwo, prosimy o używanie słów kulturalnych oraz o skupienie się na dopingu dla swojej drużyny.
3: Dobra, powiedz, jak tam emocje w czasie ostatniej kolejki Ekstraklasy u was wyglądały?
1: Już było bliziutko.
2: No było blisko, człowiek się witał z kąską, ale taki pan z takimi włosami kręconymi, myślę, niech teraz odpowie za to, co zrobił.
3: Dla tych, którzy nie wiedzą, to wyjaśnijmy. GKS Katowice w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zdobył gola i wywalił Legię z pucharów europejskich.
1: A już byliśmy mogli grać.
0: A byliście na tym meczu, Paweł?
2: Oczywiście, byliśmy.
3: Jak bardzo mama
2: 4-0.
3: Jak się mama zestresowała? Bardzo, bardzo krzyczała później?
2: Używała słów powszechnie używanych za obelżywę.
3: Dobra, to słuchaj,
0: mama musi odpocząć.
3: Tak, tak
0: 2000 zł na wypoczynek w hotelu.
1: Proszę
2: super,
1: bardzo.
2: Super, dziękuję bardzo.
5: Daj mamie odpocząć.
3: Przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl, a dzień mamy już jutro.

0: Witam, napisał do nas Dawid z Rawicza. Mi z wami mija każdy dzień w pracy szybko, bez radia dzień stracony i nudny. Dawid i inni słuchacze, teraz można troszeczkę wolniej i wytężyć uszy, bo będzie kochaj albo rzucaj po dziewiątej.
1: Bez którego dzień też stracony.
2: Podobno.
1: Jak to dziś?
2: Podobno.

0: Podobno Dawid i Kamila będą dzisiaj walczyć o swoją miłość. Dawid napisał, że proszę was o pomoc w próbie odzyskania miłości życia swego. Niestety kilka moich złych decyzji bardzo zmieniło podejście mojej dziewczyny do mnie samego. Staram się więc teraz odzyskać ją pomimo porażki.
1: Jakie to decyzje, przekonamy się po dziewiątej.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert dalej masz.
6: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
7: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: Reklama.
19: Organizatorzy odnieśli połowiczny sukces w krakowskim referendum, odwołano prezydenta. Rada Miejska zostaje. Sytuacja jest poważna. Za chwilę nowe informacje o epidemii eboli w Afryce. Polityczna burza po siłowym wejściu służb. Chodzi o interwencję w rodzinnym mieszkaniu prezydenta.
1: Jest godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
19: Aleksander Miszalski oficjalnie odwołany z roli prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała oficjalne wyniki głosowania. Frekwencja wyniosła prawie 30%, to więcej niż wymagane 27,1% do odwołania Miszalskiego. Jednocześnie krakowianom nie udało się odwołać Rady Miasta, do tego wymagana jest frekwencja na poziomie 31%.
20: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
19: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, a wzięło w nim udział ponad 175 tysięcy mieszkańców.
20: Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, wyniosła 176 107. Liczba głosów ważnych to 174 723.
19: Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Nieważne jest z kolei głosowanie w referendum w sprawie odwołania burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza, powodem zbyt niska frekwencja. Z danych opublikowanych przez PKW wynika, że do głosowania poszło o 28 osób za mało, aby wypełnić próg frekwencyjny. Za odwołaniem Jucewicza były 2004 osoby, przeciw 85. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano do tej pory w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 100 z nich potwierdzono, przekazuje szef WHO. Według kongijskiego rządu w całym kraju z powodu eboli mogło umrzeć ponad 200 osób. A w związku z epidemią amerykańskie lotniska wprowadzają obostrzenia dla przylatujących z Afryki. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
14: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nie toperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa Ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
19: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIZ, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Politycy PiS-u w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
21: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
15: To cynizm lub głupota nazywać interwencję straży pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
22: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
15: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
19: Relacjonował Michał Skolimowski. Nowe Centrum NASK powstanie w Warszawie. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. Ośrodek ma być miejscem współpracy badaczy i naukowców nad innowacyjnymi projektami.
23: Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy.
19: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowe centrum ma kosztować 360 milionów złotych.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Pogodę mamy taką normalnie, jakby był koniec maja.
25: Jest koniec maja, wszystko się zgadza, pogoda się zgadza.
24: 27 stopni dzisiaj może się pojawić na termometrach, to szczególnie na zachodzie. Najchłodniej dzisiaj na Pomorzu i na Suwalszczyźnie. 17, tak no nie przekroczy 20, chociaż w Gdańsku dość ciepło. No i co, słońce w całej Polsce, deszczu synoptycy nie przewidują, więc
25: proszę pamiętać,
24: ja bym korzystała.
25: O kremach z filtrem i o spożywaniu płynów. Chodzi o wodę.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
24: Julia Chren.
26: Komrad Piwowarski.
24: Dzień dobry.
26: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
27: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Ja wiem, ona ma na imię Kamila. Bohaterka dzisiejszego Kochaj albo Rzucaj. 15 minut po 9.
1: To się nie liczy, podejrzałaś. No co, no chłopina stracił dziewczynę, ponieważ jak pisze, kilka jego złych decyzji bardzo zmieniło podejście jej do niego.
2: Jakie to decyzje?
1: No nic tu nie ma na ten temat, jak zawsze, czyli ja już dobrze wiem, bo znam życie, że jeśli ktoś nie jest w stanie napisać mi, co złego zrobił swojej kobiecie. No słucham?
2: Było grubo.
1: No było grubo i głupia się będzie przyznać i pewnie no niewiele się od niego dowiem, a pewnie ona powie wszystko. No
2: dobra,
1: i...
2: ale nie zakładajmy tego wszystkiego. Znaczy, może muszę. Dawid...
0: Zadzwoń do niego, tak. Wyciągnij z niego jak najwięcej się da, żeby później dzwonić do Kamili z informacjami.
1: Dobra.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Pawelec dzwoni do Dawida. Cześć Dawidzie.
4: Dzień dobry.
1: Młody mężczyzna jeszcze przed 30, tak bym powiedział. I kobieta jeszcze młodsza. Ile ma lat?
4: 24.
1: Dawidzie, jak ma na imię miłość twojego życia?
4: Kamila.
1: Powiedz, dlaczego musimy odzyskiwać jej miłość?
4: Ponieważ kilka moich złych decyzji, no niestety przekreśliło nasz związek i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No liczę tutaj na pomoc, że tak powiem, radia, no bo moje starania jakiekolwiek do tej pory, no niestety nie przyniosły żadnego rezultatu. Potrzebuję, że tak powiem, fachowej ręki.
1: Co się wydarzyło?
4: Na pewno skłamałem i to był też jeden z głównych powodów, dlaczego padło mnie takie, a nie inne podejście. Na pewno może trochę nieszczerości z mojej strony. Trochę za bardzo emocjonalnie podchodziłem do pewnych spraw.
1: Dobrze, tylko poczekaj Dawid, bo to, że skłamałeś, w jakiej kwestii?
4: Nie powiedziałem wszystkiego dokładnie o sobie, co ona by chciała wiedzieć i ukryłem pewien rąbek tajemnicy, którego no może nie chciałbym uchylać tutaj, ale na pewno chodziło o kłamstwo związane z moim charakterem. Może udawałem, że jestem bardzo opanowany, a czasami reaguję impulsywnie na pewne rzeczy. Nakrzyczałem na nią, no kurczę.
1: Tak, nakrzyczałeś.
4: Tak, tak, zgadza się.
1: I co, przestraszyła się ciebie?
4: No, czy może nie przestraszyła, no, może lekki uraz do mnie przez to, no bo kurczę, chciała, żebym się zmienił, zacząłem się dla niej zmieniać, no ale no niestety, no nie daje możliwości mi nawet pokazania tego. Chciała, żebym się zmienił, obiecywała mi, że wszystko będzie dobrze, jeżeli pokaże, że się zmienię, no ale no niestety, na razie nie ma możliwości udowodnienia tego, ponieważ no, kontakt nas jest bardzo ograniczony.
1: Jak go ograniczyła?
4: No, blokadą numeru, no ja też nie będę nachalny, nie wiem, jeździł pod dom, czy wydzwaniał, czy jakiś takich kretyńskich decyzji robił, ponieważ no bo jeżeli kogoś się kocha, to się puszcza, jeżeli wraca, no to zawsze był ten ktoś dla ciebie coś znaczył, tak no. Jeżeli nie wróci, no to takie jest powiedzenie według mnie.
1: A jak długo byliście parą, zanim się to wydarzyło?
4: To jest bardzo krótko, bo 2 miesiące.
1: To troszkę za krótko jak na takie błędy.
4: Wiem.
1: Ona może leciutko z ciebie zrezygnować. Tam niewiele się dzieje w tym serduszku, bo zbudowała sobie wizerunek ciebie i żeś go zdeptał.
4: Tak, tak, zgadza się.
1: I jeszcze nie ma żadnego zaangażowania emocjonalnego, nie ma żadnych przeżyć, niczego, co byście mieli ze sobą.
4: Pokazywałem jej, że staram się o nią i tak dalej. No, powiedziała, że mi się starał dalej, że będzie wszystko okej, okay, jeżeli pokażę jej, że się staram i że próbuję zmienić. No ale niestety nie wiem, czy tam jej grono jakichś doradców, czy jakaś może przyjaciółka i doradziła, bo ona chciała, w pewnym momencie ucięła kontakt, powiedziała, że nie chce. Też nie wiem, na czym stoję, że tak powiem.
1: Może dowiedziała się właśnie tego czegoś, co ukryłeś. Ukryłeś prawdę o sobie jakąś, więc znaczy, nie chcesz mi powiedzieć.
4: Ona już się tego dowiedziała, ona już się o tym dowiedziała, jak zerwaliśmy ze sobą. Nie wiem, jak do tego podejść, tak?
1: Zablokowała cię i to ile trwa?
4: No już około tygodnia. Mógłbym, bo wiem, że mógłbym tam ewentualnie jakoś się do niej z jej znajomych odezwać, no ale no nie chcę być nachalny, nie chcę też robić, że tak powiem, siebie wariata.
1: No tak,
4: tak,
1: patowa sytuacja, Dawid, muszę ci powiedzieć. Jakiś kontakt powinieneś mieć, a nie masz jej na Facebooku, Instagramie, żeby móc do niej napisać, też się zblokowała?
4: Nie używam social mediów, wie pan?
1: Powinieneś chociaż listy klasyczne do niej pisać, wiesz? Albo jak masz jej maila, to maile pisać.
4: Myślałem nad tym właśnie, myślałem nad listem, kurczę, i nie wiedziałem, czy to będzie dobra decyzja, czy nie.
1: Oczywiście. Staroświecki, bardzo dobry sposób, bardzo romantyczny. Papier przyjmuje zapachy, czyli twoje perfumy. Do listu można włożyć zdjęcie, jeśli macie takowe, jakiś bilet, który łączy się z tobą, z nią. To są wspomnienia. Polecam. Ja nie wiem, co mnie czeka. Ja nie wiem, jak mnie przyjmie Kamila. Ona na pewno, tłumacząc swoją niechęć ewentualnie do ciebie, powie wszystko to, czego ty nie chciałeś powiedzieć. Wytłumaczy się dlaczego. No i się zorientuje, że ja niewiele wiem. Proszę tu o spojrzenie w twoją stronę, ale nie miałeś odwagi powiedzieć mi, dlaczego już nie chcę patrzeć. Trzymajcie kciuki za Dawida, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Vox FM. Trzymajcie kciuki. Nie wiemy, czy warto, a ty mówisz, że trzymajcie.
1: No, chodzi o to, żeby
0: ale oni
1: się
0: pogodzili. Ale ja już zaczęłam trzymać.
1: Dziękuję
0: ja
1: bardzo.
0: Nie neguję tego i proszę, żeby słuchacze też trzymali, bo za chwilę telefon do Kamili. 6098 69 869. Piszcie, czy coś będzie z tej miłości.
2: Jak mają pisać, jak trzymają kciuki?
1: Tak. No mało powiedział. Mam żal do niego.

0: o tym Dawidzie i o tej Kamili. Co on takiego nawywijał, że ona go zostawiła?
1: No, że ukrył swoją cechę charakteru, ale nie chciał powiedzieć jaką. No, bo nie chciał powiedzieć jaką.
2: No, bo ukrył. No,
1: tak
2: oczywiste.
1: Jest, ukrył.
2: Skoro ukrył, no dalej to nie chce wyjawiać.
1: Wyszło też
2: no
1: na tak. to, że udawał spokojnego, kiedy ją uwodził, kiedy ją podrywał, a okazało się, że jest trochę furiatem, tak? No, wnioskuję, że oszukał też w tej kwestii. Wiemy tylko, że zakończył jej poprzedni związek, bo jej facet zachował się względem jej nieelegancko.
2: Oszukiwał ją o swojej cesze charakteru, ten
1: troszeczkę
2: poprzedni facet.
1: Troszeczkę chyba źle ją traktował, okay. co wkurzyło chłopaka i załatwił sprawę, jak to się mówi, na miejscu.
2: No, a teraz ona załatwiła sprawę z nim, bo już nie chce z nim być.
1: Dokładnie. No
0: ja dalej nic nie wiem. Ja Mam też. Nadzieję, że Kamila nam to wszystko wyjaśni.
1: Dzwonimy. Kochaj.
3: Albo rzucaj. Tak, słucham.
1: Dzień dobry, niespodzianka do Kamili.
3: Dzień dobry.
1: Witam Kamilę. Kamila, chyba był już twój chłopak. Napisał do programu Kochaj albo rzucaj. A ja się nazywam Paweł Pawelec i jestem prezenterem Radia Vox FM. No i taka niespodzianka i prezent w ramach przeprosin i przemyśleń trafia się tobie.
3: Tak.
1: Szok. Przyznał mi się, że nakrzyczał na ciebie. Że troszeczkę źle odbierał pewne rzeczy przy
3: Proszę
1: twojej...
3: Proszę pana, nie jestem zainteresowana nim.
1: Dlaczego?
3: Proszę pana, ponieważ wydarzyło się dużo różnych złych rzeczy i on bardzo dobrze o tym wie, dlatego nie chcę mieć z nim kontaktu.
1: A, okej. Okay. Czyli 2 miesiące stracone w życiu, to mi chcesz powiedzieć.
3: Cholera, dokładnie jasne. Tak, proszę pana. Dokładnie
1: no ja
3: tak.
1: nie jestem pan, Kamilka, spokojnie. Wiem, że jesteś młoda dziewczyna, jestem Paweł. Ten program służy nie tylko temu, żeby coś naprawić, ale też coś zakończyć.
3: No?
1: Tak, definitywnie. Żeby ci się ktoś, no nie narzucał. Wiem, że go zblokowałaś. Być może nie chciał mi powiedzieć wszystkiego, bo przyznał się tylko, że ukrył prawdę o sobie przed tobą, przez którą żeście się kłócili. Potem strasznie bronił swoich zasobów, jak to się mówi, czyli ciebie, Kamila, w nieelegancki sposób. Chyba też i w taki sam sposób próbował pomóc tobie, kiedy byłaś z nieodpowiednim facetem wcześniej, nie?
3: Tak, dokładnie. Okazał się taki sam jak poprzedni.
1: Okay.
3: Więc nie chciałabym mieć z nim kontaktu, niestety.
1: Na
3: Dlatego
1: pewno.
3: Też go zablokowałam. Dokładnie, proszę pana. Ostatecznie. To jest moja ostateczna decyzja. Proszę
1: Jasne.
3: Pana, papa.
4: No nie!
1: No okej, okay, no nie będzie z tego miłości, jak to ja żartuję sobie mański
3: Jestem
1: na pupę.
3: Jestem w pracy, więc tutaj każdy pana, oczywiście pana Pawła pozdrawia.
5: Znamy pana.
1: A, bardzo dziękuję.
5: Znamy pana.
1: Bardzo dziękuję.
3: Tak.
1: Bardzo dziękuję.
3: Paweł, ja tutaj wszystko wiem. Ja
1: Aha,
3: nie chcę mieć z nim naprawdę
1: wiesz.
3: Kontaktu. No,
1: Czyli to
3: nie
1: była
3: chcę
1: pomyłka.
3: Po prostu.
1: Nie chcę do takiego...
3: Tak, skoro ktoś został zablokowany, no to chyba nie chcę z nim kontaktu, tak?
1: No tak, myślałem, że po prostu odpoczywacie od siebie, nie?
3: Nie,
1: myślałem,
3: nie odpoczywamy.
1: Tak, czasami
3: ja
1: trzeba przemyśleć.
3: Ja po prostu
1: przemyśleć.
3: Zakończyłam tą relację definitywnie.
1: A to ty się go boisz trochę, Kamila.
3: Trochę, dokładnie tak. Proszę pana, to Paweł, on mi rozwalił samochód, tak?
1: Patrz.
3: Tego już chyba nie powiedział. To jest dużo
1: nie.
3: różnych sytuacji, o których nie będę mówiła może, żeby go
1: Kamila,
3: nie kompromitować.
1: Kamila, powiem ci tak. Na tyle jest niepoważny i nieodważny, że w momencie, kiedy my rozmawiamy, to on się rozłączył, kiedy usłyszał,
3: no,
1: że chcesz mówić o prawdzie tego
3: no,
1: związku.
3: No właśnie.
1: A ja
3: może
1: nienawidzę.
3: Dlatego nic więcej nie mówmy.
1: Nie
3: na
1: mówmy.
3: Ten temat.
1: Okej, okay, czyli przemocowy człowiek, furiat i moim zdaniem to, że nie miał odwagi mi tego powiedzieć, nie znaczy, Kamila, że on jest gotowy być spokojnym facetem, wiesz?
3: Dokładnie tak.
1: Znającym swoją wartość. Ja mu to powiedziałem, zanim do ciebie zadzwoniłem, że bycie razem nie polega na tym, że ktoś jest czyjś i do kogoś należy.
3: Dokładnie
1: tylko, że
3: tak.
1: Że te osoby żyć bez siebie nie mogą. I wtedy...
3: A ja wolę żyć bez niego, bo niestety, ale za dużo złego w moim życiu, gdy się pokazał, zrobił, tak?
1: No tak. Kurczę, patrz, ale zobacz, jak to się człowiek może dać oszukać w pierwszym wrażeniu. Tu obrońca twojego...
3: Dokładnie,
1: twojej godności,
3: tak.
1: prawda? Twojej
3: znaczy,
1: wolności.
3: Znaczy, wiesz, tutaj było tak, że jak my się kłóciliśmy, to on mówił swoim znajomym trochę przeinoczoną prawdę, żeby wychodziło, że to ja jestem tą osobą najgorszą. Potem dopiero wytłumaczył, że jednak to jest troszeczkę inaczej i że to on odwalał, ponieważ to była osoba, która bardzo dużo piła, która nie potrafiła przestać pić. On przestał pić, zaszył się i myślał, że jak przez tydzień nie pije alkoholu, to jest wszystko okej. Okay. Naprawdę nie chcę mieć z nim kontaktu.
1: O, masz ci los. W ogóle mi tego nie powiedział.
3: No, bo właśnie.
1: I nie był w stanie powiedzieć mi tak naprawdę niczego konkretnego o sobie, tylko że ukrył o sobie prawdę. Tylko tyle. No nie był w stanie powiedzieć mi jaką. No dobra, w porządku. No to ratuj się dziewczyną, on się rozłączył. Porażka. No i co? Życzę ci fajnego faceta.
3: Dziękuję bardzo.
1: Spokojnego, wyważonego, który cię będzie szanował, który nie będzie się czuł niepewnie i nie będzie cię ograniczać.
3: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, pa.
3: Do widzenia.
1: Trzymaj się. No cóż, Dawid, dałeś ciała po całości, chłopaku.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: No straszne. I jeszcze się rozłączył i uciekł.
1: No straszne to jest właśnie to, że prosi o pomoc, nie mówi wszystkiego, wypuszcza mnie na golaska, a potem się rozłącza, jak się okazuje, że ona go...
0: Pamiętajcie, z Pawelcem jak nas powiedzieć, trzeba być szczerym, zgłaszacie się na voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj, wraca już jutro.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale Lewans Polka to była taka dziewczyna z ogórkiem, która kręciła porem. Nie, z porem, nie z ogórkiem. Właśnie. A o ogórkach to teraz chcielibyśmy powiedzieć.
1: Porem.
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, co czuję w tym momencie. Czy czuję niesmak, czy czuję zdziwienie?
1: Zacofanie.
0: Ja dumę czuję.
1: Czuj ich zacofanie.
2: Ale jaką dumę? No baba zrobiła mizerię i je to pałeczkami. To ludzie, kochani.
0: Nie baba, Amerykanach. Tylko pani ze Stanów Zjednoczonych, Amerykanka, odkryła.
2: Tak,
0: śmialiśmy się z tego w zeszłym tygodniu, że odkryli kompot, rosół.
1: Teraz odkryli,
0: uwaga.
1: Dodali, że kompot z owocami.
0: Z truskawkami, dokładnie. I teraz odkryli mizerię.
1: Że to pyszne.
0: I rzeczywiście przepis wygląda tak w miarę dobrze. No bo on dodała grecki jogurt zamiast śmietany, dobra, żeby było
2: wszystko. Żeby było bardziej odchudzające.
0: Tak, i żeby były białko
1: posoliła,
0: jeszcze. Posoliła, powieprzyła. Dodała oliwy, to może być kontrowersyjne do tych ogórków.
2: To prawda, dziwne.
1: Leciutko pewnie.
2: Dziwne, bo... ale każdy ma swoje dziwactwa, więc
1: no
2: rozumiem
1: tak.
2: To.
1: Powinno się też
0: ale pałeczkami zjeść mizerię.
1: Posłodzić się też.
2: Dla mnie to jest szczerze poza jakąkolwiek krytyką. No, jeżeli już robisz polskie danie, no to proszę cię, naprawdę, no nie jedz tego pałeczkami, tak? No bigos zaraz będziemy jeść pałeczkami,
1: ale
2: no
1: ludzie.
2: Ale
1: oni się odnoszą do tego, że to jest polskie danie, tak? Odkryte...
0: Nie, oni tego nie wiedzą, że oni myślą, że to odkryli.
2: Oni myślą, że oni odkryli, że to będzie zaraz American Cucumber.
0: Odkryli Amerykę, no.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. Reklama.
16: Z gliszcza i popiół, z hali trampolin nic nie zostało. Co było przyczyną pożaru, ustalą specjaliści. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Okoliczności bada policja, prokuratura. W niedzielę rano przy Targowej w Gorzowie spłonął obiekt 3000 metrów kwadratowych. Nikomu nic się nie stało. Uratowano sąsiadujące hale. Straty będą ogromne. Kompleks po pożarze przez jakiś czas będzie niedostępny. Przy obiekcie mieszczą się budynki miejskich spółek. Biura Gorzowskiego Rynku Hurtowego zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Z kolei Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest cały. Obok znajdują się także sklepy. Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
17: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
16: Teren został ogrodzony i zabezpieczony. Mundrowi prowadzą sprawę, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
18: Policjanci zabezpieczają miejsce pożaru. Równolegle prowadzone są czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
16: Cały kompleks przy Targowej to 12 tysięcy metrów kwadratowych, z czego 3 tysiące spłonęły. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze zniszczoną halą. Przypomnijmy, kilkanaście godzin trwała akcja służb. 26 zastępów strażaków gasiło pożar. Warunki były trudne. W niedzielę o 5.34 4. Zalarmowany został dyżurny. Kłęby czarnego dymu widać było z daleka. Gorzów od poranka, słoneczny, z błękitem nieba, no i prawie zero chmur. I tak ma być do końca dnia, według zapowiedzi synoptyków. 26 stopni, ale w słońcu oczywiście będzie zdecydowanie więcej. Pamiętajcie, odpowiedni ubiór, kremy z filtrem, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne. Kierowcy, wy musicie także być bardzo rozważni, niech to słońce was nie rozprasza.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych

0: placówkach i na alior.bank.pl.
1: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
6: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
7: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie Waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Reklama.
10: Vox FM.
9: Vox FM.
10: Gorzów.
11: Aleksander Miszalski odwołany, a kto po nim? W Krakowie rusza karuzela z nazwiskami kandydatów na prezydenta. UOKiK w biurach Lidla i transportowców sprawdza, czy doszło do zmowy. Gdy robi się ciepło, jest szczególnie groźny. Podczas spacerów uważajmy na barszcz Sosnowskiego.
12: 10 już minęła, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
11: Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milknął echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. O tym, kto może wziąć udział w wyścigu po fotel prezydenta, Oleg Ruszkowski.
13: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
14: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę nad prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
13: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
11: Frekwencja w referendum wyniosła prawie 30%. Swój głos za odwołanie Miszalskiego dało ponad 175 tysięcy osób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców. Według urzędu firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
15: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
11: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Urząd sprawdza też, czy Lidl mógł pomagać w funkcjonowaniu tego mechanizmu, m.in. przez ograniczenie kierowcom dostępu do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy. Izraelska armia poinformowała o śmierci 19-letniego żołnierza w walkach w południowym Libanie. Według izraelskich mediów żołnierz zginął w ataku drona należącego do wspierającego Iran Hezbollahu. Inny żołnierz został ciężko ranny w tym samym zdarzeniu. zgliszcza i popiół, tyle zostało z hali trampolin w Gorzowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru wyjaśniają specjaliści, a okoliczności bada policja i prokuratura. Wczoraj rano przy Targowej spłonął obiekt 3000 m2. Nikomu nic się nie stało. Uratowano sąsiadujące hale, łącznie 9000 metrów. Teren został odgrodzony i zabezpieczony, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
16: Policjanci zabezpieczają miejsce pożaru. Równolegle prowadzone są czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
11: Kompleks hal, jak poinformował prezydent Gorzowa, będzie wyłączony z użytkowania przez mniej więcej 2 dni. Do rozbiórki poszła ściana, która została uszkodzona i zagrażała stacji transformatorowej. Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu powinni mieć się na baczności. Wraz z majowym słońcem powraca barszcz sosnowskiego, jeden z najniebezpieczniejszych intruzów łąk i dzikich ogrodów.
17: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
11: Mówi Jakub Wyka ze stowarzyszenia Ficedula. Jeżeli podczas spacerów albo na działce natkniemy się na tę toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Zgłośmy problem służbom, na przykład Straży Miejskiej.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: A trzeba przyznać, że pogoda taka bardzo zachęcająca do spacerów. Ładny poniedziałek, można by powiedzieć. Pogodowo na pewno. Najchłodniej na północy kraju 21-22, w centrum na południu 25-26 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Dzisiaj termometry tam maksymalnie mogą pokazać 27 stopni. No i w całym kraju zdecydowanie słońce będzie wygrywać. Chmurki od czasu do czasu się pojawią, ale nic nie popada.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: 4,5 minuty po godzinie 10. Zmiana tymczasowa, ale bardzo serdecznie zapraszam do godziny 14. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry. 25 dzień maja. Tak rozpoczyna się ten tydzień. Najważniejszym elementem, poza oczywiście piątkiem i rozpoczęciem weekendu, będzie jutro, bo jutro dzień mamy, proszę Państwa. Tak przypominam. A co zrobić, żeby było fajnie? No, to jeszcze będzie okazja poopowiadać.

ponieważ szczęśliwi czasu nie liczą. I nie ma też sobie co tak uświadamiać, ile lat faktycznie mamy. To ja nie przypomnę, z którego roku jest ta piosenka. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive w Vox FM w rytmie hitów. Na zegarze jest 18 minut po godzinie 10, ale inne ważne informacje są. Oczywiście, że są do przekazania, na przykład takie, że dzisiaj jest poniedziałek, czyli rozpoczęliśmy odliczanie do kolejnego weekendu, który już, jak wiemy, wszyscy niebawem po piątek się rozpocznie. Dzisiaj 25 maja imieniny Magdy i Grzegorza. Najlepsze życzenia oczywiście, no ale jutro jeszcze ważniejszy od piątku dzień w tygodniu, bo jutro we wtorek 26 maja oczywiście dzień mamy. Z racji tego, że w radiu już powiedzieli, to bardzo proszę przygotować się do tego dnia, żeby skuchy nie było. Mało tego, jeżeli pomysłów na przygotowanie brak, no to my, jak zwykle, z pomocą spieszymy. Mamy dla was zabawę, która jest zatytułowana Daj mamie odpocząć. No i właśnie w tej zabawie do wzięcia jest 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy właśnie. Kto zainteresowany, zapraszam serdecznie na naszą stronę voxfm.pl. Tam wszystkie szczegóły znajdziecie. No a za czas niedługi już spróbujemy właśnie taki prezent i komuś spokój na jutro właśnie w postaci prezentu, który mamie się podaruje zagwarantować. A my oczywiście w rytmie hitów gramy dalej. Nasze muzyczne plany na za moment to Lady Gaga, Alejandro, później zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji i Dara Bangaranga. A teraz taki miły, bujany kawałek Vox FM Group są na szczycie.

0: Gdyby stało się tak, że przy poniedziałku komuś energii zabrakło, no to takie nagranie powoduje, że się chce, prawda? To jest Cruise for Ride, a Hangover w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty pozostało do godziny 11. Jeżeli dobrych wiadomości potrzebując się więcej, proszę bardzo, już spieszę, bo zaglądając do kalendarza, już można mieć jakieś tam elementy radości. Bo owszem, ten tydzień, jeżeli chodzi o tę część roboczą, to jest takie normalne, ale przecież od kolejnego poniedziałku to już będzie mieli czerwiec. A w czerwcu mamy Boże Ciało. Tak jest. Kolejny tydzień z długim weekendem będzie, proszę Państwa. To są dobre wiadomości. Kolejna dobra wiadomość, proszę bardzo, Ava Max już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
14: Konrad Baranowski, 8 milionów złotych, które przybliży Gorzów do Szczecina. Tyle kosztuje wykonanie projektu łącznicy kolejowej w Kostrzynie nad Odrą. Umowa została podpisana w piątek na dworcu w Kostrzynie. Łącznica to nowy, jednotorowy i zelektryfikowany odcinek linii kolejowej o długości około 860 metrów, który powstanie w rejonie ulicy Gorzyńskiej. Połączy linię kolejową 273 Wrocław-Szczecin z linią 203. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie Gorzowa ze Szczecinem, mówi Łukasz Hacyt, zastępca dyrektora rejonu zachodniego Zachodniego w PKP PLK.
1: Jest to potrzebne dla tego regionu, dla tego województwa, żebyśmy mogli tutaj naprawdę prężnie ten ruch pociągów prowadzić i starać się, żeby tych ludzi też ściągać w ten rejon i pokazywać, że to naprawdę ruch towarowy, pasażerski, to wszystko działa. Dzięki temu właśnie inwestycji to się poprawi.
14: Sama łącznica ma powstać w latach 2030-2035. Przetarg na nowe autobusy elektryczne dla Gorzowa przesunięty. Magistrat dał więcej czasu producentom na przedstawienie oferty. Można je teraz składać do 18 czerwca. Różnica wynosi 3 tygodnie. Gorzów chce kupić 12 nowych niskopodłogowych elektrycznych autobusów klasy Maxi 12-metrowych. Do tego dwa mniejsze pojazdy 8-metrowe również z napędem elektrycznym. Producent autobusów większych będzie miał 450 dni na ich dostawę. Dwa mniejsze powinny pojawić się w ciągu 360 dni. Więcej newsów na voxfm.pl.
15: Początek tygodnia w Gorzowie będzie bardzo ciepły i gorący, o czym mówimy od rana. 26 stopni, ale oczywiście tam, gdzie grzeje słońce, zdecydowanie więcej. Pamiętajcie, trzeba się przygotować. Kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, nakrycia głowy. To przede wszystkim. Słońca nie można lekceważyć. Kierowcy, to dotyczy Was także, bo ono może Was razić.

0: hitów. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia

0: jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
3: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz Magar.pl.
4: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was

0: i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy. Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
2: Poszkodowanych jest pięcioro dzieci. To po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4. Może uruchomić lawinę referendalną. Za chwilę głos eksperta po podwołaniu prezydenta Krakowa. Jest całkowicie zamknięta nawet dla pieszych. Rozpoczął się remont drogi do Morskiego Oka.
3: A godzina 11 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osesko.
2: Pięcioro dzieci i kierowca został rannych w wyniku zderzenia z udziałem dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. W pojazdach było łącznie ponad 90 osób, głównie dzieci. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe.
4: Jeden najechał na drugi autobus. Na chwilę obecną nie ma 5 dzieciach poszkodowanych, które znajdują się pod opieką ZRM-u.
2: Mówi Wojciech Chojnowski ze straży w Mysłowicach. Nadal zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia oraz jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Korek sięga już okolic Bramek w Mysłowicach i Dziećkowic. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta. Ekspert przypomina jednak, że to już drugi przypadek odwołania prezydenta miasta Koalicji Obywatelskiej. Rok temu mieszkańcy Zabrza w referendum odwołali ze stanowiska Agnieszkę Rukniewską.
5: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego już próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
2: A wynik krakowskiego referendum zdaniem eksperta może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
5: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
2: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu niewystarczającej frekwencji. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów w ostatnim czasie. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w ukraińskiej stolicy uszkodzonych zostało około 300 obiektów. Większość z nich to budynki mieszkalne. Nasz konsulat przekazał informacje o uszkodzonych polskich placówkach. To sala do prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru, a także pomieszczenie organizacji Language Bridge. O uszkodzeniach klasztoru napisali Dominikanie, którzy pełnią misję w Kijowie. Zostały tam wybite okna i drzwi. Mieszkańcy mówią, że atak był na niespotykaną dotychczas skalę. Tym razem to było naprawdę dramatyczne doświadczenie. Uderzenia było słychać nawet w metrze w dzielnicy Łukniewka. Było zadymienie, wszystko się trzęsło, zaczęła się panika i wszyscy zaczęli ukrywać się w tunelu w jak najdalszych zakątkach metra. Według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Morskie Oko zamknięte dla turystów. Rozpoczął się kluczowy remont szlaku do najsłynniejszego miejsca w Tatrach. Przez najbliższe dni nikt nie będzie mógł wędrować szlakiem. O szczegółach Łukasz Bobek.
6: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
2: W tym okresie wyłączony z użytku zostanie także duży parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe jednak okrężną, dużo dłuższą drogą przez Rusinową Polanę i dalej szlakiem do wodogrzmotów Mickiewicza.
3: Okulary przeciwsłoneczne kolega redaktor ma?
2: Ja już zacząłem uciekać.
3: A, przepraszam, te okulary rozumiem, tak?
2: Po okulary, tak jest. Idę kupić okulary, a słońca jest pod dostatkiem.
3: Oj, pod dostatkiem, proszę państwa. Tutaj nie trzeba nawet w kolejce czekać, bo wszędzie dla każdego dzisiaj. No, chmury będą obecne, ale w takiej minimalnej ilości. Temperatury maksymalne też imponujące. Od 21 stopni nad morzem, 25 w centrum, po 27 nawet w Zielonej Górze. To miłego dnia, dziękujemy, Dawidzie.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
3: Za poniedziałkowy poranek. 4 minuty po godzinie 11 na zegarach. A jutro mamy dzień mamy, proszę państwa. Dajmy zatem mamie odpocząć, to nasza zabawa, która przygotowuje was na ten specjalny dzień. 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy. Czemu nie? Szczegóły znajdziecie na vox.fm.pl. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, do 14 zapraszamy.

0: Jack Jones w Vox FM w rytmie hitów. Jest 18 minut po 11.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Oj, zbliża się ten bardzo ważny dzień w roku, czyli 26 dzień maja. Dzień mamy to już jutro. No a oczywiście, żeby nic nie umknęło, to my przygotowujemy się już od dzisiaj. I stąd nasza zabawa Daj mamie odpocząć. Szczegóły znajdziecie się na voxfm.pl. Tam była i do naszej zabawy Monika się zgłosiła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty mamą jesteś?
2: Nie, ale dla mamy to wygrywa.
0: No właśnie, bo nie, w tym sensie się pytam, czy ty już wiesz, co twoja mama przeżywała, gdy ciebie pochowywała? Taki był mój tok.
2: Oj, trochę przeżyła.
0: No to opowiadaj, proszę bardzo, co tam się wydarzyło? Czy to po prostu strach już mówić?
2: Pewnie strach już mówić, lepiej nie.
0: Aha, okej, dobrze. To teraz bardzo proszę, w kilku miłych słowach, jakbyś mogła, bo inaczej oczywiście nie da się mamy opisać, to jest jasna sprawa, ale właśnie poprosimy, abyś nam króciutko opowiedziała o swojej mamie i dlaczego właśnie ten prezent dla niej powinien powędrować, czyli 2000 zł na wypoczynek wymarzony.
2: Myślę, że jej główną, największą cechą jest cierpliwość do nas dwóch. Jest najkochańszą osobą na świecie dla mnie. I myślę, że jej się to po prostu należy.
0: Tak jest, to są słowa, które też pewna mama wypowiedziała, co prawda w ujęciu do swoich ministrów, ale jednakże im się też to należało. Tutaj proszę bardzo, wzorowa córka Monika dla swojej mamy. A przepraszam, jak mama ma na imię, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
2: Lucyna.
0: Lucyna, mama Lucyna, 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu. Relaks pełen. Czy jeszcze jakieś inne prezenty dla mamy masz przewidziane? Czy już jest okej?
2: Okay? Oczywiście, że
0: no,
2: tak.
0: No, co jeszcze mamusia się to dostanie?
2: Dostanie ode mnie smartwatcha, żeby zawsze mogła ode mnie telefon odbierać.
0: Albo zobaczy, aha, Monika dzwoni, pewnie znowu czegoś chce.
2: Pewnie tak.
0: Monika, wszystkiego dobrego. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby dać mamie odpocząć? Jeśli tak, korzystajcie. Nasza zabawa trwa i dzisiaj, i jutro, a wszystkie szczegóły, no i zgłosicie się do zabawy na voxfm.pl.

Loco i Gordo. To nagranie w ostatnim notowaniu Bestlisty znalazło się na miejscu 9. No, taka tendencja spadkowa pomalutku się robi. Czyżby to już tak pomalutku był ten moment, kiedy ta piosenka jest już osłuchana i trzeba zrobić miejsce kolejnym? A może jeszcze nie? To oczywiście decyzje należą do Was. Zapraszam na Vox.fm, zakładkę Bestlista. Tam 20 notowanych piosenek, tam są propozycje. Gdyby któraś z tych piosenek była tak nie do końca jasna, czyli nie wiadomo, co to za piosenka, bo się nie pamięta, albo się nie słyszało, to jest guzik play, żeby sobie we fragmencie posłuchać, co to jest za nagranie i wtedy zadecydować, czy ta piosenka zasługuje na plus, czy na minus. Plusy, minusy zliczymy w piątek po godzinie 17. Na dobry początek weekendu kolejne notowanie Bestlisty. Na razie póki co to mamy poniedziałek, a to już z piątkiem, prawda? Wystrzeliliśmy, no ale oczywiście do Bestlisty trzeba się przygotować i spełnić swój weksowy obowiązek. I mało tego, jeszcze 12 nie ma w poniedziałek. Wiedziałem, że te dni, tygodnie łatwo się mylą. 22 minuty i już 12 będzie. Sean Paul, Alexis Jordan, Vox FM, za chwilę zostańcie z nami. We'll be right back.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
5: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
6: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: A jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

0: MOK bez telefonów i internetu. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, to szczegóły. Gorzowianie są utrudnienia w skontaktowaniu się ze spółką zajmującą się śmieciami. To skutki pożaru hali Trampolin, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby miejskich odpadów komunalnych. Nie działają telefony, a biuro nie posiada dostępu do internetu, co wpływa na wydłużony czas realizacji spraw i ograniczenia w kontakcie z pracownikami. Trwają naprawy, by jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie systemów. Mieszkańcy proszeni są o wyrozumiałość i cierpliwość. MOK monitoruje sytuację na bieżąco. O wszelkich zmianach będą informować za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji. Można poczuć się jak radny sejmiku. Gorzowska organizacja zaprasza na rozgrywki w karciankę Gra o Lubuskie. Stowarzyszenie Nowum czeka na zgłoszenia do końca lipca. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 6-8, średnich oraz studentów. Minimum trzeba zebrać 7 osób, a maksymalnie 20. Organizatorzy przyjadą do miejscowości, wytłumaczą zasady rozgrywki, a każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie egzemplarz gry. Mówi Mariusz Sobkowiak, prezes stowarzyszenia.
1: Naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest przetrwać całą kadencję bez utraty władzy. Więc pokazujemy w ten sposób, że sprawowanie władzy nie jest wcale takie łatwe i żeby to się udało, też trzeba ze sobą współpracować i kooperować.
0: Zaplanowane są 4 rozgrywki w Grę o Lubuskie, a szczegóły znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Nowum. Gorzów pełen słońca, błękitu i prawie zero chmur. No i tak ma być do końca dnia. Pamiętajcie, będzie grzało, więc okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem nakrycia na głowę, to nie są żarty. Słońce może też zaszkodzić, tylko umiar może nas uratować. Kierowcy także są czujni i bezpiecznie poruszają się po Gorzowie.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
14: Nie musisz.
13: Jak to nie muszę?
14: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease?
14: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
13: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
14: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
13: I to gdzie?
14: To tu. Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
17: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od

0: 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? Vet Art zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. Vet Art, Krótka 6. Wszystko dla Twojego pupila.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM.
8: Gorzów.
9: Nie milkną echa krakowskiego referendum. Aleksander Miszalski traci stanowisko. Są zarzuty dla nożownika z Kalisza. Za zabójstwo może dostać dożywocie. Uwaga na oszustów. Teraz podszywają się pod pracowników NFZ-u.
10: 12 już jest. W studio witamy Małgorzatę Łukawską.
9: Dzień dobry.
10: I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
9: Polityczne echa referendum w Krakowie. Prawo i Sprawiedliwość nie kryje satysfakcji, a Koalicja Obywatelska odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z koalicji po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
11: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
9: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zębaczyński z KO.
12: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
9: Wybory na prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Zadano jej 17 ciosów nożem, mówi Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
13: Opisał faktyczny przebieg zdarzenia. Wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
9: Kluczowa była opinia biegłego z zakresu badań entomologicznych.
13: To jest biegłego zajmującego się badaniem m.in. owadów nekrofagicznych typowych dla przebiegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu.
9: Oskarżony 63-latek od blisko roku jest w areszcie. Grozi mu nawet dożywocie. Uwaga na oszustów, podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, by zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mich.
14: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
15: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa.
14: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
15: Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości.
14: NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
9: A w razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ albo policję. Gorący początek tygodnia. Zdaniem synoptyków jutro miejscami będzie prawie 30 stopni Celsjusza. W taką pogodę trzeba będzie przede wszystkim pamiętać o nawodnieniu, mówi ratownik medyczny Mariusz Wielocha.
16: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
9: Przy wysokich temperaturach można nabawić się udaru słonecznego, a jego objawy to dreszcze, gorączka, a w niektórych przypadkach nawet majaczenie.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy French Open. Jej przeciwniczką jest Chinka z Wang Quyen. W tym momencie wynik to 6-4, no i trwa teraz drugi gem. Już za chwilę na kort wejdzie Iga Świątek. Polka zagra w pierwszej rundzie French Open z Australijką Emerson Jones. Z kolei na 14 zaplanowano mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Juame Munarem. I jeszcze wczorajsza wielka feta w Krakowie. Po 4 latach w pierwszej lidze Wisła wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
4: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo dzieci, rodzin. Jest wesoło i przyjemnie.
5: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
9: Wisła Kraków zwyciężyło w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
17: 30 stopni, ale to jutro. Dzisiaj maksymalnie 27 w Zielonej Górze, 26 na południu, 25 w centrum, najchłodniej na północy kraju 21 stopni. No a tak to słońce, słońce, słońce, słońce. Znalazłem taką mapę, która prezentuje opady dzisiaj. I tak co
9: to jakaś chyba słabsza wersja.
17: Ale poczekaj, bo to jest taki nudny film to jest, wiesz, bo tam jest co 15 minut pokazana taka klatka, jak będzie padać i tam przez cały dzień kompletnie nic się nie dzieje.
9: Czeski film.
17: Ja wiem, że to co innego, ale jak słyszę, że to jest czeskie i jest związane z filmem, to od razu Pat i Matt mi się przypominają, czyli sąsiedzi, którzy tam lubili sobie ponaprawiać. 11:05, mogło się poprosić o godzinę? Za godzinę, o kolejne.
9: Za godzinę, dobrze. Nie jak Pat i Matt, ale przyjdę.
17: Uff, po prostu uff.

Alessandra, Queen of Kings w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po godzinie 12 już jest na zegarach. Pięknie nam się poniedziałek, proszę Państwa, rozpoczął. No i dobra kolejna informacja jest taka, że już pół poniedziałku jakby nie było za nami. 25 dzień maja, dzisiaj Magdy i Grzegorze imieniny, 100 lat dla obchodzących urodziny. Pogodowo, no po prostu jest miodzie, proszę Państwa. Ale z pogodą to jest tak, że ona, ale fajna, zobaczcie jaka jestem, a za chwilę robi się nieciekawie. Postanowiłem więc dla Was i za Was także sprawdzić, co pogodowo w tym tygodniu się będzie wyprawiało. Bo tak, Małgosia w wiadomościach o 12 mówiła, że jutro to nawet 30 stopni może się przytrafić i to się zgadza, ale proszę być przygotowanym na środę, bo w środę, no, temperatura spadnie i to dosyć mocno, tak od 20 stopni będzie w kraju i deszcz pojawi się na wschodzie, ale to będzie tylko taki, powiedzmy, wyjątek potwierdzający pogodową regułę w tym tygodniu, bo już w czwartek będzie troszeczkę cieplej, tak już do 22, w piątek już tak od 20 do 24, no i zapowiada się, że ten weekend najbliższy ma być gorący, jeżeli nie powiedzieć, że upalne. No to mam nadzieję, że humory poprawione.

0: Ależ to klimatyczne nagranie. Cleo i Basto, zabiorę nas w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut pozostało do godziny 13. Wspominałem jakiś czas temu, że tutaj maj się kończy, że czerwiec i wakacje już za chwilę będą. A i tak postanowiłem zerknąć, co się dzieje nad polskim morzem. Korzystając z kamerek online, połączyłem się m.in. z Sarbinowem. A tam, proszę Państwa, no ktoś bardzo zapobiegliwy, ale parawany już rozstawione. Za moment wracamy z muzyką. Darius i Finlay, Do It All Night, Baltimora, Tarzan Boy. A jeżeli chodzi o rzeczy ważne, które wydarzą się nieco wcześniej niż wakacje 2026 roku, no to też coś, co ma związek z liczbą 26. A dokładnie z dniem 26 maja. Dzień mamy. Pamiętacie?
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Topifi 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czyli gałd kusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
20: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
20: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
21: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
0: Wielkie zmiany przed szkołą na Piaskach w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Szkoła podstawowa nr 21 przejdzie gruntowną termomodernizację. Magistrat ma dzięki temu oszczędzić na energii. Trwają prace projektowe. Do wymiany są okna, ogrzewanie, rury kanalizacyjne. Rewolucja nie ominie sali gimnastycznej. Budynek szkoły ma blisko 40 lat i zaczyna się sypać. Niestety odczują to uczniowie i nauczyciele. Godzinę zajęć będzie trzeba wydłużyć. Na szczęście szkoła jest otoczona zielenią, mówi Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły.
12: Jesteśmy krzewicielami lekcji outdoorowych, czyli bardzo dużo mamy lekcji na dworze, więc żeby tylko pogoda pozwoliła, to naprawdę pozwolimy wykonawcom robić to jak najprędzej.
0: Wszystkie prace mają zostać przeprowadzone do kwietnia 2028 roku. Łączny koszt projektowania, robót budowlanych oraz usługi zarządzania w przypadku inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Dołącz do żołnierzy i oddaj krew. We wtorek na Starym Rynku w Gorzowie wojskowa akcja z atrakcjami. Okazją jest Dzień Weterana Działań poza granicami państwa. Przede wszystkim chodzi o to, by jak najwięcej osób oddało krew. Pojawią się żołnierze weterani, którzy walczyli w Iraku i w Afganistanie. Do tego mini wystawa 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie także strzelnica pneumatyczna, gdzie będzie można sprawdzić swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktora. Akcja krwiodawstwa we wtorek w centrum Gorzowa w godzinach od 8 do 13. Trzeba być pełnoletnim i zdrowym. W Gorzowie żar leje się z nieba i to naprawdę nie są żarty. Bardzo ciepło, dzisiaj maks to 26 stopni, ale na słonecznym miejscu zdecydowanie więcej, więc szukajcie. Więc szukajcie cienia, ochłody. Są fontanny w paku Kopernika, na kwadracie. Ze słońcem trzeba ostrożnie.

0: reklama.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Wszystko.

0: lepiej.
1: W harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.
4: Burmistrz Ciechocinka zostaje, referendum uznano za nieważne. Benzyna i diesel taniej niż dziś, znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Te zwierzęta budzą uzasadniony strach. W reportażu Coraz bliżej siebie zobaczycie, w jak niedalekiej odległości od człowieka żyją niedźwiedzie.
5: Minęła godzina 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
4: Dwoje nastolatków i kierowca zabrani do szpitala po wypadku na czwórce na autostradzie w Mysłowicach. Zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci, relacjonuje Barbara Pluta ze śląskiej policji.
6: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
4: Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Maksymalne stawki za paliwa idą w dół. Ministerstwo Energii podało, że jutro za litr popularnej 90 pujątki zapłacimy nie więcej niż 6 zł 42 grosze, czyli o 4 grosze mniej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego potanieje aż o 10 groszy i zapłacimy za niego maksymalnie 6 zł 75 groszy. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca maja. Zachował stanowisko, ale włos. 28 osób zabrakło, by referendum w Ciechocinku było ważne. Wczoraj mieszkańcy przy urnach mogli zdecydować o losie burmistrza Jarosława Jucewicza. Chętnych było zbyt mało, więc referendum jest nieważne. Komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Oby burmistrz wykorzystał tę szansę, powiedzieli mi po referendum mieszkańcy jednego z najpopularniejszych kurortów w Polsce.
8: Zależy też, czy się nauczył czegoś po tych wydarzeniach ostatnich, czy nie.
9: No cóż, walczymy dalej. Zostało mu 3 lata, także liczymy go wtedy po pełnej kadencji.
7: Jest zadowolenie, ale i zaniepokojenie, przyznaje burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
10: Dużo osób poszło i wzięło udział w referendum. No i to też daje do myślenia, więc wnioski trzeba wyciągnąć.
7: Przeciwnikom burmistrza nie udało się go odwołać. Frekwencja była zbyt niska, by przekroczyć wymagany próg. Za odwołaniem burmistrza zagłosowały 2004 osoby, przeciwko było 85 osób.
4: Punktem zapalnym w Ciechocinku był pomysł budowy biogazowni, który nie spodobał się części mieszkańców. Ostatecznie burmistrz wycofał się z tych planów. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu lokalnych mieszkańców przed niedźwiedziami podchodzącymi coraz bliżej domów. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, takie jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłyston rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
11: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
12: Oczywiście, to tak, prawda, to oczywiście.
13: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
12: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuraciusze wychodzą, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
14: Nie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, około 8 wieczór.
4: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na superexpress.pl. Na koniec jeszcze zwycięstwo Polki na French Open. Maja Chwalińska pokonała właśnie Chinkę Quinwenzeng 6-4-6-0 i tym samym awansowała do drugiej rundy turnieju. O zwycięstwo walczy teraz Iga Świątek. Wynik to 1-6-2-4 dla Igi właśnie, a o 14 na korty wejdzie Hubert Hurkacz.
5: Jeżeli odczuwacie ciepło, jest wam po prostu ciepło, to jeszcze nie jest ostatnie słowo powiedziane przez pogodę dzisiaj, bo ten najcieplejszy moment to ma być około godziny 14.
4: Odpadam.
5: Tak? A przepraszam, do której w pracy jesteś?
4: Do 16.
5: No to może już zacząć wtedy robić się chłodno, ale jak będzie ten najcieplejszy moment dnia, to na 21 nad morzem, 25 w centrum, a Zielona Góra, wspominane dzisiaj często, no ale tutaj dzisiaj najcieplej 27 stopni nawet. Fajnie. Czekaliśmy na to.
4: Ja wiem. No oczywiście, właśnie. Bardzo miło jest. I wino rośnie na pewno w Zielonej Górze teraz. No, dużo słońca.
5: A we wrześniu co będzie z tego wina?
4: Nie wiem, czy ja to będzie wina.
5: Dziękuję, Małgosiu.
4: Dziękuję.
5: Poprosimy o więcej o 14, 4,5 po 13 teraz na zegarach i Luna.

All the people in the world, Safri Duo i Clark Anderson sprzed lat, ale to nagranie cały czas bardzo dobrze brzmi. No, w poniedziałek też dodając energii. 18 minut po 13, teraz na zegarach, 25 dzień maja. Magdy i Grzegorza imieniny, najlepsze życzenia. Oczywiście wszyscy wiedzą, że po 25 jest 26 dzień maja, a to już taki zwyczajny dzień w kalendarzu nie jest, bo to jest oczywiście dzień mamy. A skoro dzień mamy, to może warto dać mamie odpocząć, bo taki tytuł ma nasza zabawa, w której właśnie dla swojej własnej ukochanej mamusi możecie wygrać 2000 na wymarzony wypoczynek w hotelu. Zainteresowani? Zapraszam na naszą stronę voxfm.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły naszej zabawy. No proszę już teraz tam zerknąć, bo mimo, że dzień mamy jest jutro, no to my właśnie prezenty dla waszych mam rozdajemy i dzisiaj, i jutro. A w Vox FM teraz o kwiatkach Miley Cyrus. We were good.

0: No, genialna wersja. New Religion, Bibi Rexha. Oczywiście, genialna wersja piosenki Faithless sprzed lat. 25,5 minuty pozostało do godziny 14, a to nagranie, właśnie ta wersja Bibi Rexha, New Religion, w ostatnim notowaniu bez listy, wraca na podium. No nie na sam szczyt znowu, ale blisko, blisko, bo na miejsce drugie. To tak odsyłam od razu na naszą stronę voxfm.pl. Gdyby ktoś chciał pogłosować i podecydować, jak ma najbliższe notowanie bez listy wyglądać, to zapraszam. Krótka przerwa, a później po przerwie zagramy w rytmie hitów VoxFM. Doda melodia ta i lata 80.
1: Bad Boys Blue.
2: Reklama.
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: codziennie z Biedronką.
1: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz Magar.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
17: Reklama.
18: Trzydziestu pijanych kierowców na lubuskich drogach podczas weekendu. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. To niechlubny bilans działań policjantów podczas kontroli. Wszyscy stracili prawa jazdy i staną przed sądem. Lubuscy policjanci od piątku do niedzieli intensywnie działali na drogach. 28 osób kierowało w stanie nietrzeźwości, a 2 osoby w stanie po użyciu alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a nawet zrekwirowanie samochodu, gdy stężenie w organizmie przekroczy 1,5 promila. Policja apeluje, nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu. 14. edycja Biegu Trzech Jezior poświęcona będzie Korsakowi. Wkrótce ruszą zapisy. Biegacze zbierą się w Nierzymiu 26 lipca. Wydarzenie będzie połączone ze 140-leciem narodzin Włodzimierza Korsaka, przyrodnika, podróżnika, pioniera Gorzowa. Powstanie okolicznościowa koszulka, mówi Tadeusz Szyszko, Nadleśnictwo Kłodawa.
0: Ptak, którego wybieraliśmy co roku na koszulkę jako logo danej edycji rocznej, będzie związany z Włodzimierzem Korsakiem.
18: Co to za ptak? To na razie tajemnica. Na biegaczy czeka malownicza ponad 5-kilometrowa trasa w pobliżu jezior Nierzym, Ostrowite i Jesz. Start i meta w ośrodku. Zapisy ruszą wkrótce, mówi Włodzimierz Rój, dyrektor OSIRO.
9: Ten bieg się odradza po COVID-zie. Co roku jest większa ilość startujących. Myślę, że w granicach 300 osób to będzie deadline dla zamknięcia listy startujących.
18: Informacje o zapisach znajdziecie na stronie Ośrodka Sportu Rekreacji. Na termometrach w Gorzowie 22 stopnie, ale oczywiście w słońcu zdecydowanie więcej. Jakość powietrza bardzo dobra, więc można wychodzić na świeże powietrze, dotleniać się, łapać w promieniach słonecznych witaminę D. Dzisiaj naprawdę letnia aura, podobnie we wtorek, choć możemy nawet zobaczyć pierwszy raz 30 na termometrach. Kierowcy rozważnie, bezpiecznie...

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
10: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? VetArt zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. VetArt, Krótka 6. Wszystko dla twojego pupila.
0: Reklama.

0: Powiadamiania ratunkowego do sprawdzenia to po serii fałszywych alarmów. Przez 3 dni będą walczyć o swoje prawa. Trwa protest pracowników sieci Dino. Łatwo Gang nie zwalnia tempa. Trwa kolejna zbiórka na rzecz chorego dziecka.
1: Na zegarze 14:00 w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku. Wyrok wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza uszczelnić system powiadamiania ratunkowego. To wnioski pozwołanej w weekend specjalnej naradzie w resorcie w sprawie fałszywych wezwań służb. Jedno z nich dotyczyło pożaru w mieszkaniu zamieszkałym przez matkę prezydenta Karola Nawrockiego. W resorcie powołano więc specjalny zespół, który pracuje nad wyjaśnieniem tej sprawy, mówi naszemu reporterowi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
2: Wszystkie służby podległe MSWiA otrzymały dyspozycje dotyczące zmian w algorytmie, tak aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości po informacjach o wejściu służb do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego domagają się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych. Tragiczny poranek na Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj linii nr 9 na ulicy Rokicińskiej. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
3: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesia.
0: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Tramwaje zawracane są na pętli Augustów. Uruchomiona autobusową komunikację zastępczą. Zarzucają szefostwu łamanie prawa i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
4: Najpierw ludzie, potem zyski!
5: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w 2 sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
0: Na razie nie ma wielu protestujących, więcej ma się pojawić wieczorem w nocy, bo pracownicy i związkowcy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. A teraz związkowcy planują też spotkać się z zarządem, nie wiadomo czy dojdzie do tej rozmowy. Wielka akcja pomocowa wciąż trwa. Łatwo Gang tym razem zbiera pieniądze dla Wojtusia Martysza, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. YouTuber jeszcze w trakcie trasy z Zakopanego do Gdańska, podczas której zebrał miliony złotych dla Maxa z Leska i Adasia z Morzyczyn, uruchomił kolejną akcję. Aby do niej dołączyć, macie czas do końca dnia, mówi mama Maxa, chłopca, od którego rozpoczęła się ta wyjątkowa zbiórka.
6: Jeszcze dużo zbiórek, które potrzebują wsparcia, które potrzebują Państwa pomocy i o to też ogromnie prosimy, żeby pomyśleć jeszcze o tych chłopcach, którzy zbierają naprawdę ogromne, niewyobrażalne kwoty, które mogą dać im realną szansę na lepsze życie. Bo taką szansę dostał nasz synek.
0: A zbiórkę na rzecz Wojtusia znajdziecie na portalu siepomaga.pl.
7: 101 i 7.
8: Vox FM Gorzów.
9: 4 minuty po godzinie 14:00. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami, które to rozpocznie Love Message.

0: Sympatyczny skądinąd duet Andy Dust i Harris z Okaria. 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Musimy pewne rzeczy podsumować, mimo że przyjemne nie są. Emocje były ogromne, mówi właścicielka kwiaciarni, która sąsiaduje ze spaloną halą przy ulicy Targowej w Gorzowie. Dzień po pożarze obiekt otoczony był ogrodzeniem. Biegli badają aktualnie jego stan, liczone są straty. Sąsiadująca z halą kwiaciarnia pracuje jednak normalnie. Jej właścicielka była na miejscu, kiedy trwała akcja gaśnicza.
1: Emocje były tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. No ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
0: Mówiła Wioletta Legan-Karlicka. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura. Tymczasowo mieści się obok w Gocie. Więcej Maksymilian Chryckiewicz właśnie z GRH.
2: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
0: W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało. Działa normalnie. Z tego, co się dowiedzieliśmy, właściciele na pewno nie załamują rąk, tylko od razu biorą się do działania i za to mocno ściskamy kciuki. Państwo na pewno też, no bo te głosy w internecie były po pierwsze piękne, po drugie krzepiące, a po trzecie to w ogóle tak trzymać, damy radę.
3: To jest dzień z Vox FM. Vox FM. Vox FM.
0: Paul Wadi, Pinau Changes, trzeci wymiar i Oceana, tak zagramy teraz.

0: Oceana, Endless Summer, 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Proszę Państwa, przypominamy, że jutro specjalny dzień, bo jutro dzień mamy. Już teraz wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia, ale postanowiliśmy w tym roku, że Państwo przejmą antenę. W jaki sposób? Otóż od tego momentu czekamy na Wasze nagrania życzeń właśnie dla mam. Jak można takie życzenia wysłać? Wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku Vox FM Gorzów 101.7 FM. Taki mamy profil, proszę poszukać. No i tam w tak zwanej głosówce możecie nam poprzez Messengera wysłać właśnie takie życzenia i obiecujemy, że każde z nich w dniu jutrzejszym w paśmie 14-17 wyemitujemy. Mało tego, najlepsze nagrodzimy voucherem do jubilera Magar oraz pięknym bukietem kwiatów. Zatem czekamy na Wasze głosówki. Na naszym Facebooku post już jest. Nasza skrzynka do Waszej dyspozycji. Vox FM Gorzów 101.7 FM. Tak, szukajcie nas na fejsie. Nagrywajcie swoje życzenia dla mam. A jutro antena jest Wasza.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Elton John, I'm Still Standing, 24 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie, a do Londynu zadzwonimy razem z formacją Weekend po wiadomościach.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
6: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
7: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
8: Reklama.
9: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Emocje były ogromne, mówi właścicielka kwieciarni, która sąsiaduje ze spaloną halą przy ulicy Targowej w Gorzowie. Dzień po pożarze obiekt otoczony jest ogrodzeniem. Biegli badają jego stan. Liczone są straty. Sąsiadująca z halą kwieciarnia pracuje normalnie. Jej właścicielka była na miejscu, kiedy trwała akcja gaśnicza. Mówi Wioletta Legan-Karlicka.
10: Emocje były tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. Ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
9: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura. Tymczasowo mieści się obok w Gocie, mówi Maksymilian Hryckiewicz z GRH.
11: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
9: W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało. Działa. Przypomnijmy, w niedzielny poranek spłonęła hala z parkiem trampolin. To 3000 metrów kwadratowych. Policja i prokuratura ustalają przyczyny ognia. GZ Stal Gorzów lepsze od wicemistrzów Motora Lublin. W niedzielę u siebie pokonała go 46-44. Mecz trzymał w napięciu do biegów nominowanych. Dwa razy gorzowscy żużlowcy wyprzedzili Bartosza Zmarzlika. Udało się to Adamowi Bednarowi, który zdobył 6 punktów z 3 bonusami. Świetnie spisał się Holder, 13 oczek, Thompson 10, Holsztat 7 plus 1, Przedpełski 6 plus 3 bonusy, Paluch 4 punkty. W drużynie rywali zabrakło Lindgrena. Sensacyjna wygrana zamknęła czwartą rundę spotkań w PG Ekstralidze. Kolejne starcie w niedzielę z KS Toruniem. Kierowcy, ostrożnie, bezpiecznie poruszamy się po Gorzowie, no bo już jest w niektórych miejscach tłok i ścisk. Spokojnie, pośpiech to jest fatalny doradca. Pogoda bardzo przyjemna, ciepła, gorąc leje się z nieba, więc ci, co nie za bardzo za nim przepadają, trzeba chować się do cienia, bądź gdzieś w pobliżu wody, fontan. Tak ma być do końca dnia przyjemnie.

Gumbay Dance Band, Son of Jamaica. 10 minut przed godziną 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Pierwsze życzenia dla mam już mamy. A o co chodzi, gdyby ktoś nie był w temacie? Otóż jutro Państwo przejmują naszą antenę. Proszę na naszą skrzynkę na Facebooku wysyłać życzenia, pozdrowienia dla swoich mam. Każde z nich wyemitujemy w dniu jutrzejszym w naszym paśmie 14-17. Mało tego, mamy przygotowane vouchery do jubilera Magar oraz piękne bukiety kwiatów, żeby jeszcze wasze mamy docenić jeszcze bardziej. Czekamy na wasze życzenia dla mam, a my gramy dalej. Pitbull i Topki.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Boxfm.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Kastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
15: Padają już pierwsze nazwiska, to w sprawie objęcia urzędu krakowskiego komisarza. Górnicy z JSW nie zostaną bez niczego, znalazły się pieniądze na jednorazową odprawę. A w Jeworznie trwa turniej dronów, więcej o tej wyjątkowej imprezie powiem już za chwilę.
16: Już za chwilę, czyli w wiadomościach Vox FM punktualnie o 15, na które zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
15: Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio Vox FM, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Snakowska.
17: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym

0: czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Relacjonowała Katarzyna Snekowska. Dziękuję. Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzut oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
2: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeni stracili ponad 8 800 000 zł.
1: Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Znalazły się pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka podpisała w tym celu umowę z Ministerstwem Energii, mówi rzecznik JSW Wojciech Surę.
3: Będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tysięcy zł.
1: Jednorazowe odprawy są jednym z elementów programu, który ma poprawić trudność sytuację JSW. Potrwa 5 lat. W sumie skorzysta z niego ponad 4200 górników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 zł. Na koniec jeszcze Jaworzno, gdzie trwa droniada. W turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego. Młodzież sprawdza się w zadaniach ratowniczych.
4: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, Fly to Rescue, a druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
5: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
6: Czego to nauczy tych młodych ludzi?
5: Po pierwsze oswoić z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć. No, sytuacja, którą mamy za wschodnią granicą, pokazała, jak bardzo przydatna jest umiejętność korzystania z dronów.
7: Marek Poniewiera, jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
1: Zadania wymagają nie tylko precyzyjnego pilotażu dronów, ale też współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.
8: 101 i 7
9: Vox FM Gorzów.
10: 3 minuty po godzinie 15:00. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. M-Brother, Shakira, Łobuzy. To do posłuchania już teraz. I za chwilę pogadamy o tym, co się dzieje na gorzowskich drogach.

0: łobuzy i ona czuje we mnie pieniądz. 13 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja aktualnie. Niestety bardzo intensywny poniedziałek dzisiaj mamy. Most Lubuski korkuje się od strony zawarcia w kierunku Ronda Santockiego. Proszę sobie doliczyć 5-7 minut do czasu przejazdu. Na zawarciu najwięcej dzieje się od strony Fabrycznej i Przemysłowej przed Rondem Świętego Jerzego. Raz na jakiś czas zdarza się też, że zakorkuje się skrzyżowanie Woskowej, Zielonej i Grobla. W ścisłym centrum naszego miasta bardzo intensywnie od Galerii Jaskana do Ronda Kosynierów Gdyńskich. Dodajemy dzisiaj do tego skrzyżowanie przy dawnym kinie Słońce. Dojazd do Ronda Zgody również bardzo intensywny. Przy katedrze postoicie na 100% dłuższą chwilę. Raz na jakiś czas potrafi się także zakorkować w ulicach Spichrzowa. Zatem średnio ciekawie. Słowiańska jeszcze w miarę, ale Roosevelta i Andrzejewskiego dzisiaj bardzo intensywny ruch. Przed Rondem Gdańskim na Walczaka raz na jakiś czas korki się pojawią. Przed Rondem Górczyńskim raczej nieźle. Rondo Barlineckie też całkiem dobrze. Wylotówki z Gorzowa na Kostrzyńskiej nieźle. Na Kasprzaka z powiedzmy 2-3 minuty trzeba będzie poczekać. Hasła dnia brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Neptunika i Lizabel. Keep on running. 23 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy. Piękny dzień nam dziś nastał. 25 stopni aktualnie w Gorzowie. Jeszcze ta temperatura się utrzyma gdzieś do godziny 20 mniej więcej. Potem zacznie spadać. W nocy bardzo ciepło. 14-15 na plusie. Jutro, uwaga, 28 stopni. Lato w pełni, lato w mieście, bezchmurne niebo. Jutro naprawdę proszę uważać na te temperatury. W środę troszeczkę chłodniej, okolice 20 stopni i również bardzo dużo słońca. 21 w czwartek, nieco więcej chmur i powrót pięknego słoneczka i wysokich temperatur w piątek. 26-27. Według najnowszych prognoz pogoda niestety popsuje nam się delikatnie w sobotę, chociaż jeszcze bez opadów deszczu. W niedzielę 31 maja zacznie padać i zacznie się okres taki bardzo mocno deszczowy, który potrwa do połowy czerwca. Natomiast będzie w miarę ciepło, 20 stopni każdego dnia powinno być przekroczone. Ciśnienie aktualnie 1030 hektopaskali, ciśnienie niestety spada, jakość powietrza jest bardzo dobra, warunki biometeo korzystne, nic tylko na spacer.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Gordo i Rainer Sonnefeld, Loco Loco, 26 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości nasze lokalne. My wracamy z Axwellem.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
4: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
9: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
8: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL. Gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
10: Reklama.
11: Korki, paraliż na granicy, problemy lokalnych przedsiębiorców. Mieszkańcy i władze przygranicznych Słubic przyczynę widzą w kontrolach granicznych. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Samorządowcy podkreślają, że mające ponad 70 tysięcy mieszkańców polsko-niemieckie dwumiasto, Słubice-Frankfurt, jest męczone przez ciągły paraliż drogowy. Inaczej jest w Kostrzynie nad Odrą. Burmistrz Andrzej Kunt podkreśla, że większym problemem jest stan mostu granicznego.
12: Nie spotkałem się z nikim, kto by podnosił problem jakichś utrapień komunikacyjnych spowodowanych kontrolami.
11: W Kostrzynie korki też się zdarzają. Miasto odciążyć ma powstanie obwodnicy. Prace projektowe mają zakończyć się w sierpniu.
12: W roku 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Interkoro, który jest wykonawcą, będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin.
11: Koszt inwestycji to ponad 285 milionów złotych. Gorzowskie MZK ponownie zawiezie plażowiczów nad Jezioro Nierzem. W sobotę wraca sezonowa linia autobusowa 201. Autobus kurs zacznie na Lodyńskiej. Dalej jechać będzie m.in. przez Staszica, Matejki, Kosnierów Gdyńskich, Jagiełły, Pisuckiego, Szarych Szeregów, Walczaka, Różanki. Do zakończenia roku szkolnego autobus będzie kursował w soboty, niedzielę i święta, a od 29 czerwca codziennie, w dni pogodne. Dodatkowo linia zostanie uruchomiona również na Boże Ciało. Szczegóły na stronie MZK. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie przeczytać także na voxfm.pl. Kierowcy ostrożnie, bez pośpiechu, bo już dzisiaj była na przykład kolizja na ulicy Koniawskiej. Osobówka wjechała w tył busa. Ściągamy nogę z gazu. Niech to słońce nas nie rozprasza. No właśnie, pogoda jest bardzo przyjemna, słoneczna, ciepła. Czujemy pierwsze powiewy lata. Jutro jeszcze więcej, bo 29 kresek.
8: Vox FM. Gorzów.

Vinay i Le Pedre, I Was Made. Kwadrans przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Wygrana Warty Gorzów na wyjeździe w trzecioligowym pojedynku z MKS-em Kluczbork 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Jowin Radziński w 79. minucie. Kolejne starcie gorzowianie mają u siebie w sobotę. Podejmą Pniówek Pawłowice. Już teraz zapraszamy.

0: Topic EA7S. Breaking Me. 3,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 16.00, wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z formacją Akcent.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
1: Blik.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
13: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? VetArt zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. VetArt, Krótka 6. Wszystko dla twojego pupila.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
19: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
1: Reklama.
8: Vox FM.
1: Vox FM.
8: Gorzów.
20: Po serii fałszywych alarmów rusza śledztwo, to w sprawie mieszkania prezydenta Nawrockiego. Uratowali mu życie, później wystawili mandat. O akcji w Tatrach powiemy już za chwilę. Trwa liczenie strat po pożarze hali z trampolinami. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych.
21: Jest 16. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
20: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zadymieniu i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w mieszkaniu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, na czym skupiają się śledczy.
22: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
20: Relacjonował Mateusz Chłyston. Dziękuję.

0: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat, bo złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
1: Polski turysta wezwał na pomoc słowackich ratowników w niedzielę wieczorem. Schodząc z najwyższego szczytu Tatr, zgubił drogę i utknął w stromym żlebie. Nie potrafił określić przy tym dokładnie swojej lokalizacji. Z uwagi na trudne warunki pogodowe, Słowacy nie mogli użyć dronów, które pomogłyby w namierzeniu poszkodowanego. Dlatego ratownicy ruszyli na piechotę i w czasie wspinania się tak zwaną próbą batyżowiecką nawiązali kontakt głosowy z 69-latkiem. Po dotarciu do niego ogrzali go, zabezpieczyli i przy użyciu technik linowych zaczęli sprowadzać do Doliny Batyżowieckiej.
0: Akcja była wyczerpująca i trwała wiele godzin. Dopiero nad ranem na pokładzie śmigłowca Polak został zwieziony z gór do Starego Smokowca. Dostał mandat, bo wszedł w partię Tatr, które w tym okresie nadal są niedostępne dla turystów. Teren po pożarze ogrodzony, a na miejscu pracują biegli i liczone są straty. To w Gorzowie, gdzie w niedzielę spłonęła hala z parkiem trampolin. W sumie 3000 metrów kwadratowych. Kwieciarnia w sąsiedztwie pracuje dziś normalnie. Jej właścicielka, Wioleta Legan-Karlicka, była na miejscu, gdy trwała akcja gaśnicza.
2: Emocje były, tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. Ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
0: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura.
3: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
0: Informuje Maksymilian Chryckiewicz z gorzowskiego rynku hurtowego. W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało. Nadal działa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich. Zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
4: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mamy dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem. Najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
5: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać. To jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
0: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często też jedynym opiekunem.
6: Vox FM Gorzów. A propos mam, przypominamy, że na naszym lokalnym Facebooku Vox FM Gorzów 101.7 czekamy na wasze wiadomości głosowe z życzeniami dla mamy, które jutro będziemy emitować. Gwarantujemy, że każde wasze życzenia na naszej antenie się znajdą. Mało tego, wybierzemy też te najpiękniejsze i nagrodzimy voucherem do jubilera Magar, a także pięknym bukietem kwiatów. Zapraszamy na naszego lokalnego Facebooka. Wysyłajcie w głosówkach swoje życzenia dla mam. No i jutro świętujemy. Akcent i Kylie, Just Five i Ilenium. Tak zagramy teraz.

0: Vox FM to jest dzień w rytmie hitów.
1: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Millennium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Kwadrans po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Gazet Stal Gorzów objechała motor Lublin. Pokonaliśmy ich na własnym torze. 46-44. Sprawa rozstrzygnęła się w 14. wyścigu. Gorzowskim żużlowcom dwukrotnie udało się powstrzymać Bartosza Zmarzlika. Sztuka ta w 13. biegu, który był naprawdę kluczowy dla całego wyniku. Ta sztuka udała się Adamowi Bednarzowi, który zdobył 6 punktów z 3 bonusami. Świetnie spisał się Holder. 13 Thompson, 10 Polesztat, 7 plus 1, Przedpełski 6 plus 3 bonusy, a Paluch 4 punkty. W drużynie rywali zabrakło Frederika Lindgrena. Po 14 biegu w obozie Stali zapanowała euforia, tak mówi Piotr Paluch, menadżer Stali Gorzów.
1: Powiedziałem chłopakom, że jak ten bieg zremisuje, się uklęknę na torze, im podziękuję i to zrobiłem. Tworzymy monolit i to jest jedna wielka drużyna, która uzupełnia się punktami.
0: W niedzielę ostatni mecz pierwszej rundy spotkań w PGE Ekstralidze. GZ Stal zmierzy się na wyjeździe z Toruniem. Początek tego spotkania o 17:00.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Tarzan Boy i promienie 26 stopni, tak, też 26 minut po godzinie 16 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Mówiliśmy o Warcie, czas powiedzieć o Stilonie, który rzutem na taśmę wyszarpał zwycięstwo z Protawia. Szprotawa została pokonana 1-2 w rozgrywkach czwartej ligi. Gorzowianie zajmują drugie miejsce w tabeli, cały czas walczą o awans. Pierwsza połowa bezbramkowa, obie drużyny próbowały szale przechylić na swoją stronę, udało się to w drugiej części meczu. W 52 minucie najpierw Stilon wyszedł na prowadzenie, strzelił Koparecki, rywale odpowiedzieli w 78 minucie, wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem, jednak w 90 minucie Jakub Kaczor dał wygraną niebiesko-białym. Kolejne starcie to będą derby. W piątek Stilon zagrał u siebie z rezerwami Lechi Zielona Góra. Godzina 17. Już teraz zapraszamy.
1: To jest dzień

0: Alok i Ilka Senkan, Don't Say Goodbye. 22 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. A wracamy z Christianem Marci.
1: Reklama. Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
14: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czy ich dał, odkusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Reklama.
0: Konrad Baranowski. GZ Stalgorzów objechała Lublinian. W niedzielę pokonała Orlen Oil Motor 46-44. Sprawa rozstrzygnęła się w 14 wyścigu. Gorzowskim żużlowcom dwukrotnie udało się powstrzymać Bartosza z Marzlika. Sztuka ta w 13 biegu udała się Adamowi Bednarzowi, który zdobył 6 punktów z 3 bonusami. Świetnie spisał się Holder 13, Thompson 10, Polenstadt 7 plus 1, Przedpełski 6 plus 3 bonusy, Paluch 4. W drużynie rywali zabrakło Fredrika Lindgrena. Po 14 biegu w obozie stali zapanowała euforia, mówi Piotr Paluch, menedżer Stali Gorzów.
17: Powiedziałem chłopakom, że jak ten bieg zremisujecie, uklęknę na torze, im podziękuję i to zrobiłem. Tworzymy monolit i to jest jedna wielka drużyna, która uzupełnia się punktami.
0: W niedzielę ostatni mecz pierwszej rundy spotkań w PGE Ekstralidze. GZ Stal Gorzów zmierzy się na wyjeździe z Press Grupa Deweloperska Toruń. Początek o 17:00. Stilon Gorzów rzutem na taśmę wyszarpał zwycięstwo. Sprotawia Szprotawa została pokonana 2-1 w rozgrywkach czwartej ligi. Gorzowianie Rzymianie zajmują wciąż drugie miejsce w tabeli, walczą o awans. Pierwsza połowa bezbramkowa. Obie drużyny próbowały szale przechylić na swoją stronę. Udało się w drugiej części. W 52 minucie Stylion wyszedł na prowadzenie dzięki Kacprowi Kopareckiemu. Rywale odpowiedzieli w 78 minucie. Wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem, jednak w 90 minucie Jakub Kaczor dał wygraną niebiesko-białym. W piątek Stylion zagrał siebie z rezerwami Lechii Zielona Góra. Na termometrach mamy około 25 stopni w Gorzowie, odczuwalna nieco wyższa, trzyma się gorąc naszego miasta. Żeby znaleźć chmurkę na niebie nad Gorzowem, chwilę trzeba się naszukać. Nieco chłodniej ma się zrobić w środę, ale wciąż będzie bardzo ładnie. Dobrze też wyglądają prognozy na kolejny weekend, ale tu już zostało kilka dni, więc za wcześnie, żeby myśleć o konkretach.

Shanghai i Kalima, minu 12 przed 17, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Proszę Państwa, przypominam, jutro dzień mamy i proszę o tym nie zapomnieć. My Wam chcemy pomóc, żeby Wasze mamy docenić. Otóż jutro przejmujecie naszą antenę. W jaki sposób? Otóż będziemy emitować Wasze życzenia dla mamy. Jak można znaleźć się na naszej antenie? Nic prostszego, wystarczy na naszego Facebooka wysłać wiadomość głosową z życzeniami właśnie dla swojej mamy. My każde takie życzenia wyemitujemy w dniu jutrzejszym. Mało tego, będziemy mieć również vouchery do jubilera, piękne bukiety kwiatów, szczegóły na naszym Facebooku Vox FM Gorzów 101,7. Wpadajcie koniecznie. WNW i Fanatic do posłuchania.

0: Olive Arben i René Miller, Body Talk, 4,5 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia.
1: Autopromocja. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach.

0: szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl. Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz Magar.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.
17: Jedna osoba zginęła, pociąg zderzył się z ciężarówką. Ta stanęła w ogniu. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. W wiadomościach też nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Karol Nawrocki, zadecydował. Na koniec jeszcze Poznań, tamtejsza Politechnika uruchamia komputer kwantowy. Posłuchajcie.
18: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 17. Katarzyna Pilewska zaprasza.
17: Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
19: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
17: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służb trwa.
20: Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Kiedy służby zakończą działania ratunkowe, policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
17: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji i dodaje, że siła zdarzenia była tak duża, że dwa pierwsze wagony wypadły z torów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Przypomnijmy, jutro upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym. Ze względu na brak potrzebnego kworum, kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. To świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, podkreśla prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Liczba skarg, które trafiają do urzędu, wzrosła ponad 40% względem poprzedniego roku.
5: Niestety w dużej mierze te incydenty dotykają manipulacji, działań opartych na socjotechnice, phishing wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
17: Eksperci podpowiadają, by zachować większą ostrożność, nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w linki i nie publikować zdjęć dzieci. Rocznie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafia już ponad 20 tysięcy zgłoszeń naruszeń od instytucji i firm oraz ponad 16 tysięcy skarg obywateli. Ważnym narzędziem ochrony jest zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić online przez mObywatela. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu lokalnych mieszkańców przed niedźwiedziami pochodzącymi coraz bliżej domów. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji. Szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
7: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
16: Oczywiście, to tak? Prawda, no, oczywiście.
21: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan to zobaczy.
16: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
22: Pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
17: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na SE.pl. I jeszcze Poznań, tamtejsza Politechnika uruchomiła komputer kwantowy. W tym samym Poznań, zyskując trzecie tego typu urządzenie, stał się najmocniejszym ośrodkiem naukowo-technicznym w tej części Europy. Komputer ma wspierać rozwój badań naukowych i edukację na światowym poziomie. Został kupiony ze środków uczelni publicznych i kosztował ponad 10 milionów złotych.
23: Komputer kwantowy brzmi trochę jak fizyka kwantowa. Fizyka kwantowa brzmi trochę jak rocket science. Na szczęście jest Katarzyna Pielewska, która nam wszystkie, cały wszechświat tłumaczy.
17: Naprawdę? No. A może zatrzymajmy się jednak na mojej wiedzy o pogodzie.
23: Dobra, dawaj
17: co
23: pogodę.
17: Ty na to? Dobrze, 26 stopni w tym momencie w Słubicach. Tam jest najcieplej, w Ustce 18. Duża różnica, ale wszędzie jest przede wszystkim słonecznie.
23: O, i tego
17: dziś
23: się trzymamy.
17: To słonko wszędzie nam przyświeca. Trochę chmur na wschodzie kraju, ale poza tym bardzo dużo tego słońca, no i wysokie temperatury.
23: No i noc jaka ciepła będzie, co?
17: A wtorek jaki ciepły będzie?
24: To jest dzień.
25: To jest dzień.
23: To jest dzień. Zanim wtorek, na razie poniedziałek, 25 maja. Drodzy Państwo, jutro mamy dzień, mamy. Jest co świętować a propos wtorku.
17: Oczywiście, że tak.
23: Przy okazji dajemy mamie odpocząć w Vox FM, słuchajcie. 2000 zł na pobyt w hotelu. Wymarzony wypoczynek cały czas czeka na Waszą mamę. Vox.fm.pl to jest ostatnia szansa, by się zgłosić, bo za moment będziemy dzwonić. Klaudia Wasiuluk, witam ponownie. A Kasia Pilewska wraca za niespełna pół godziny.
17: Tak jest.

To oczywiście Kino Silva, Gratify, Stephen Oaks i Unchained Melody w Vox FM w programie To Jest Dzień. Mamy 10 minut po godzinie 17. Eddie Watts i I Left My People na horyzoncie. After Party jednak wcześniej o pomarańczach, że ona lubi pomarańcze. Ja myślę, że do tych pomarańczy, to te pomarańcze to najlepiej by było jeść na jakiejś rajskiej plaży. Tak przy okazji po prostu odpocząć. W Vox FM dajemy mamie odpocząć. VoxFM.pl, tam jest taki specjalny formularz, który trzeba wypełnić, napisać, dlaczego to akurat wasza mama zasługuje na taki rajski odpoczynek w jakimś wspaniałym miejscu. No a potem trzeba czekać na telefon od nas. Dlaczego to akurat do waszej mamy powinien trafić właśnie odpoczynek od Vox FM? Szczegóły VoxFM.pl i formularz zgłoszeniowy znajdziecie również tam. Czekam na wasze wiadomości. No i bierzcie telefony, gdzieś tam pod ręką trzymajcie, bo za moment będę dzwonić.

0: 18 po minut po 17. Eddie Łata przekonuje I Love My People a propos miłości i człowieka.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Mama. Słowo, które zawiera wszystkie słowa o miłości świata, a najpiękniej o tej miłości właśnie do mamy mówi Agnieszka. Halo, halo, cześć Agnieszka.
2: Witam serdecznie.
0: No to opowiadaj, co to tam się kryje pod hasłem mamo, nie jesteś doskonała, ale jesteś idealna.
2: Tak, moja mama nie jest doskonała, ale doskonale wiem już teraz, że doskonała mama nie istnieje. Sama jestem mamą i wiem, że doskonałych mam nie ma, natomiast moja mama jest idealna. To jest dla mnie taki wzór, że naprawdę nie mogłam wygrać większego losu na loterii niż właśnie moja mama.
0: Pięknie o niej mówisz. Napisałaś jeszcze w zgłoszeniu, że dla ciebie największym komplementem jest to hasło jesteś jak twoja matka.
2: Tak, tak, tak, bo kiedyś wykrzyczałam mojej mamie, jak mam nastolatką, że nigdy nie będę taka jak ty, a w tym momencie zmieniłam zdanie o 360 stopni i największym komplementem, który mogę otrzymać właśnie od swoich dzieci, to, że jestem taka jak moja mama, właśnie taką mamą chcę być.
0: Pięknie mówisz. W jakim wieku masz dzieci, Agunia, powiedz?
2: Mój najmłodszy ma 3 latka skończone, 7 lat i 12.
0: O, wpadają czasami do babci, żeby się nimi zaopiekowała?
2: Ciągle. Mieszkamy po sąsiedku z mamusią, bo się nie możemy od siebie odkleić, więc
0: super.
2: Ciągle są u niej.
0: Jak ma mama na imię?
2: Jola.
0: Jola! Jak nas słyszysz, to po pierwsze gratuluję ci pięknie wspaniałych wnuków, jeszcze bardziej gratuluję wspaniałej córki, a najbardziej to ci gratuluję tego, że teraz od nich wszystkich możesz odpocząć, bo 2000 zł na pobyt w hotelu leci do ciebie. Dajemy ci odpocząć, Jolcia!
2: Na pewno się bardzo ucieszy.
0: Pozdrawiam jeszcze kogo chcesz na naszej antenie, Jola?
2: Oczywiście, pozdrawiam moją ukochaną, wspaniałą mamusię, pozdrawiam moje ukochane dzieci, no i oczywiście tatusia też, no ale od niego niech mama też odpocznie.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy, ekipa.
2: No, dzięki bardzo.
1: Daj mamie odpocząć.
0: No, bo tak właśnie ten prawdziwy odpoczynek wygląda. Wy napiszcie, komu mamy go wręczyć, no a my zrobimy co trzeba. 20 po 17, Ace of Base tymczasem w Vox FM.

0: teraz, jakbyś mnie zechciał, w Vox FM na 29 minut po 17, albo jak kto woli, 31 do 18. To oznacza, że za moment o 17.30 punktualnie wiadomości Vox FM. Kasia Pilewska już w studiu się instaluje, drodzy
1: to
0: państwo.
1: To prawda, jestem.
0: Bądźcie i wy. Teraz chwila przerwy, a po niej wiadomości.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Minęła 17.30, w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pielewska.
8: Duży pożar i akcja straży pod Łomżą. W Starym Cydzynie palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób. Na miejscu cały czas pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej z całego regionu. MSZ sprawdza doniesienia o zatrzymaniu w Libii polskiej obywatelki. Jest delegatką na globalny konwój lądowy Sumut, który analogicznie do flotylli sprzeciwia się blokadzie Gazy i zatrzymaniu pomocy humanitarnej. Z Polką nie ma obecnie kontaktu, a jej stan jest nieznany. Konwój ruszył z Algierii, a grupa, w której znajduje się nasza obywatelka, dołączyła do niego 7 maja w Libii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Duchowny skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mężczyzna spędzi w więzieniu pół roku, zadecydował o tym Sąd Rejonowy w Łomży. Cały proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Wiadomo jedynie, że śledztwo dotyczyło czynu związanego z zachowaniem w sferze seksualnej względem osoby starszej, do którego doszło w 2024 roku. Sąd uznał duchownego za winnego tego, iż wykorzystując bezradność innej osoby wynikającą z zaśnięcia będącego następstwem znajdowania się przez nią m.in. pod wpływem alkoholu, doprowadził tę osobę do poddania się innej czynności seksualnej.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Hubert Hurkacz na korcie. Trwa mecz pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Rywalem polskiego tenisisty jest Jeanne Munar. W tym momencie nasz zawodnik zdecydowanie wygrywa w setach, bo jest 6-6 dwa pierwsze wygrane przez naszego polskiego zawodnika. Ostatni, trzeci niestety przegrany. Więc panowie walczą dalej. My oczywiście za Huberta trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że pójdzie mu tak samo jak jego poprzedniczkom, czyli Maji Chwalińskiej i Idze Świątek, które przeszły już do drugiej rundy turnieju. Liga Narodów w siatkówce kobiet rozpoczyna sezon. Wystartuje 18 drużyn. Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie w tej edycji rozegra w Chinach i pierwszego dnia zmierzymy się z Belgią.
10: To jest ten moment, kiedy mówimy godzinę. To jest 27 minut do 18. Teraz jest następny moment, kiedy mówimy, co gramy.
11: Gramy utwór Poker Face by Lady Gaga.
10: Tak jest. I jeszcze do tego dodajemy, że za niespełna pół godziny kolejna porcja news.
11: To się wszystko zgadza.
10: I jeszcze zaprosi Kasia.
11: Tak jest, zapraszam na newsy o 18.
10: Fajnie. My jesteśmy, wy też jesteście.

0: D-Rexa i Faithless przekonują o nowej religii, New Religion w Vox FM na 20 minut przed godziną 18. To jedyne, co mi przychodzi do głowy, to taka nowa religia pod tytułem Voxizm albo bestlistycyzm. Coś w tym stylu. Bestlistycyzm. O, może to by było lepsze. Udało się wymówić. W każdym razie brawo ja. A teraz, drodzy Państwo, to brawo Wy. Jeżeli wejdziecie na voxfm.pl w zakładkę Bestlista i wrzucicie plusy do swoich ulubionych numerów, minusy do tych, co podobają Wam się mniej, bo są również do Waszej dyspozycji, a Beberexa i Faithless i właśnie New Religion wspomniane i wcześniej usłyszane na naszej antenie, to jest miejsce drugie ostatniego notowania Bestlisty. W związku z tym wchodzimy i głosujemy na swoich ulubieńców, a piątek, godzina 17. Tak, zapraszam na Bestlistę. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
4: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu. Uwaga, ziemianie! Już w sobotę 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL. Gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
3: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? VetArt zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. VetArt, Krótka 6. Wszystko dla Twojego pupila.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027. Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają

0: popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
2: Vox FM, FM Gorzów.
3: Trasa nadal jest zablokowana. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. W wiadomościach też polityka. PiS żąda dymisji szefa. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Piłki Nożnej. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Śmierć na miejscu poniosło kierowca tira. Szczegóły Bartosz Łojewski.
4: Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Tory w tym miejscu są zablokowane przez wykolejony pociąg.
5: Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
4: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ciężarówka stanęła w płomieniach. W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów. Na miejscu interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Akcja służb trwa. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną. Na trasach lokalnych uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
3: Zdaniem służby działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Przyczynę wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. PiS żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. Ma to związek z siłowym wejściem służb do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Doszło do tego, jak się okazało, po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym m.in. pożaru.
6: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
3: Mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo, a mieszkanie, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do członka jego rodziny. Dlatego adres nie był odchnięty ochroną SOP-u. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła prokuratura. Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie.

0: Normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego drogą referendum. Na linii nasz krakowski reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, powiedz, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie?
1: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
2: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
1: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
0: Według naszych nieoficjalnych informacji komisarzem, czyli osobą pełniącą funkcję prezydenta na czas 90 dni może zostać Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie lub Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Decyzję podejmie premier Donald Tusk. Mieszkańcy 5 miejscowości bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów w gminie Puck na Pomorzu wykryto bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia w Leśniewie, Domatowie, Domatówku, Wielkiej Piaśnicy i w osadzie Dąbrowa. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Leśniewie odwołała dzisiaj wszystkie lekcje. Jutro około 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej 2 dni. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
3: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak.
4: No chyba Lewandowski. No, z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
5: No to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
6: Lewandowski.
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk. A w pogodzie dzisiaj same dobre informacje, bardzo wysokie temperatury, około 28-29 stopni dzisiaj nawet. Teraz temperatury już powolutku nam zaczynają spadać, 26 w Słubichycach jeszcze się utrzymuje, w Ustce 17. Noc będzie ciepła, 12 stopni, 13 maksymalnie nawet na południu kraju, a wtorek bardzo ciepły, nawet cieplejszy niż dzisiaj, 29 na zachodzie, deszcz tylko na północnym wschodzie.
7: Visita Harry mi spela lite Dota.
8: Aj, jojo, man.
7: Visita Harry mi spela lite Dota.
8: I feel you, man.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, cieki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl.

0: kupi od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
7: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was

0: popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
3: 18 lat więzienia za atak w kadzidle. Wyrok jest prawomocny. Medycy zgłosili 1000 poprawek do projektu ustawy o zawodach pielęgniarskich. To za chwilę. A na koniec niezwykłe miejsce na mapie Białegostoku. Powstaje nerdoteka. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rosja ostrzega, Kijów odpowiada. Moskwa zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, aby opuścili centrum Ukrainy. Tymczasem z Kijowa płynie jasna deklaracja, nie ma potrzeby ulegania rosyjskiemu szantażowi. Planowane przez Rosję ataki mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobielsku zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Wyższa kara dla sprawcy ataku w szkole w Kadzidle. Sąd apelacyjny w Białymstoku zadecydował, że 21-latek spędzi w więzieniu nie 15, a 18 lat. Przypomnijmy, 2,5 roku temu mężczyzna zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu.
4: Założył rękawiczki i maskę na twarz, trzymając w rękach duży nóż typu Rambo oraz pałkę. Gwałtownie wtargnął do klasy, zadawał ciosy nożem w newralgiczne dla życia części ciała.
3: Opisuje tamte wydarzenia sędzia Janusz Sulima. Sprawca następnie uciekł do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Białostocki sąd argumentował, że Albert G. nie działał impulsywnie, atak planował od dawna.
4: Zaplanował i starannie przygotował się do dokonania krwawej masakry w szkole. Żałował, że nie zdołał zabić innych osób w szkole. Zupełnie nie liczył się z cierpieniem niewinnych osób. Wielkie szczęście mieli pokrzywdzeni, że udało się uratować ich życie, że uciekli.
3: Dzisiejszy wyrok białostockiego sądu jest prawomocny. Samorządowe echa politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie. Dzień po głosowaniu, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, rzeszowski radny Jacek Strojny zgłasza się z pomysłem na takie referendum w stolicy województwa podkarpackiego. O tym Tomasz Widek.
5: Strojny, lider ruchu Razem dla Rzeszowa, ogłosił w mediach społecznościowych, że złoży do Rady Miasta wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Zarzuca mu pogarszający się stan finansów miasta, kontrowersje wokół miejskich działek i inwestycji, a nawet utajnienie planu ogólnego zagospodarowania.
6: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są, a społeczeństwo obywatelskie widać, że jest w stanie wygenerować wysiłek, który jest niezbędny do tego, żeby referendum było ważne.
5: Mówi Jacek Strojny, radny z Rzeszowa. Jednak droga do referendum jest długa. Żeby wniosek w ogóle trafił pod obrady, potrzeba 7 podpisów radnych, a ruch Strojnego ma ich tylko 4.
3: Prezydent Konrad Fiołek odpowiada, że powodów do referendum w Rzeszowie nie ma. Zdaniem prezydenta miasta jest to polityczna gra radnego, który przegrał wybory. W Polsce brakuje około 160 tysięcy pielęgniarek, wynika z najnowszych

0: pierwszego raportu polityki zdrowotnej. W Warszawie omawiali go dziś eksperci i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Na spotkaniu w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego wynikają te braki i jakie pomysły ma środowisko medyczne na poprawę tej sytuacji?
1: Po pierwsze, coraz więcej pielęgniarek przechodzi na emeryturę i brakuje personelu na ich miejsce.
2: Umiejętności, odporność na stres i utrzymujemy się w zawodzie. Nam brakuje mechanizmu mentoringu dla młodych ludzi.
1: Powiedziała mi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Środowisko ma więc kilka pomysłów, między innymi natury socjalnej, by zachęcić do zawodu.
2: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
1: W piątek parlamentarny zespół do spraw pielęgniarek i położnych zajmie się ministerialnym projektem ustawy o tych zawodach. Środowisko zgłosiło do niego ponad 1000 poprawek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. A na koniec jeszcze Podlasie. Nerdoteka w Białymstoku. Nowe miejsce dla fanów fantastyki, gier, komiksów i mangi. Można tu m.in. pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy i planszówki. Jak podkreślają twórcy, to pierwsze takie miejsce w kraju. Nerdotekę znajdziecie w Książnicy Podlaskiej. 26-27 stopni jutro wskażą nam termometry. Będzie bardzo, bardzo ciepło. Pogoda wszędzie bardzo słoneczna. Popadać może jedynie na północnym wschodzie. W innych miejscach kraju będzie bardzo ciepło. Podobnie zresztą jak dzisiejszej nocy. 13 stopni w centrum, 12 na północy i 13 na południu. Będzie to jedna z pierwszych tak ciepłych nocy. W środę nieco więcej deszczu na południu.

0: Reklama.
1: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.

0: prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? VetArt zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. VetArt, Krótka 6. Wszystko dla Twojego pupila.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama. Vox FM. Gorzów.
7: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama. Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.

0: 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl. Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Askana i Park 111 oraz Magar.pl.
1: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM.
3: Gorzów. Gorzów.
5: Ostra odpowiedź Ukrainy na groźby Moskwy. Od tego zaczniemy. W wiadomościach tragedia na przejeździe kolejowym. Sprawą zajęła się Komisja Badań Wypadków Kolejowych. A na koniec jeszcze sport. Polscy tenisiści walczą we francuskim turnieju. Posłuchajcie. Jest 20. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. Na linii Kijów i nasz korespondent Ołech Biłecki. Ołechu, z Kijowa płynie jasna deklaracja.
6: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak dzisiejsza reakcja jak najlepiej udowadnia, że te próby nie są skuteczne. Przypomnę, dzisiaj przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołech Biłecki.
5: Ciężarówka zderzyła się z pociągiem i jedna osoba zginęła, kilkanaście jest rannych. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia zginął kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
7: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
5: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza, a wybrane pociągi Intercity kierowane są przez Bydgoszcz lub Krzyż. Pracownicy Dino domagają się godnych warunków pracy, chcą negocjacji z zarządem. W Krotoszynie przed siedzibą główną spółki rozpoczął się protest pracowników, związków zawodowych i organizacji wspierających. Pracownicy próbowali porozmawiać z zarządem, weszli do budynku, ale do biur nie zostali wpuszczeni.
8: Hajma! Gdzie szacunek?
9: Dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione. Więc dziękuję bardzo. Żadnego dalszego komentarza z naszej strony w tym momencie nie będzie.
10: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne, bardzo bogate buraki.
9: Nie jestem zarządem spółki, dziękuję bardzo.
10: Pani może to przekazać, pani może to zrobić, przekazać bardzo dorodne, bogate buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
8: Ceny rozum!
5: Protest ma potrwać do środy. Samba, cha-cha, rumba, pasodoble, taniec latino to ich pasja i odskocznia od codzienności. Na turnieju w Łodzi formacja Caliente zdobyła Mistrzostwo Polski, a z tancerkami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
11: Gorące dziewczyny z Łodzi, Caliente, wygrałyście.
12: Wytańczyłyśmy sobie tytuł Mistrzeń Polski Formacji Tanecznych w kategorii Latin, dorośli 2, czyli zespół powyżej 30 roku życia. Atmosfera była niesamowita, tysiące tancerzy z całej Polski i każdy przyjechał, żeby walczyć o swoje, a nam się udało.
11: To wasza pasja.
12: Nie jesteśmy zawodowymi, sportowymi tancerkami. Każda z nas jest z zupełnie innego świata.
11: Ty na co dzień pracujesz u nas w radiu, ale swoje umiejętności taneczne wykorzystujesz na naszych eventach.
12: Na naszych akcjach często prowadzę jakieś

0: dziećmi i warsztaty dla słuchaczy uczą się tańczyć czacze albo salsy i wtedy energii jest pełno.
1: Teraz formacja Caliente będzie reprezentowała Polskę na sierpniowych Mistrzostwach Europy w Salonikach.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Hubert Hurkacz wygrał z Jeanem Unarem i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Wcześniej awans walczyły też Iga Świątek, której zajęło to jedynie 60 minut, i Maja Chwalińska, która zaskoczyła wszystkich, pokonując złotą medalistkę z Paryża, Quyen Nguyen Zheng. Jutro o 11:00 walka w meczu pierwszej rundy. Rozpocznie ją Kamil Majchrzak. Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat, w którym nie uznaje on decyzji o degradacji z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Głównym argumentem klubu jest kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN na starcie sezonu za zaległości finansowe, która według Lechii miała kluczowy wpływ na sytuację w tabeli. Klub będzie na bieżąco informować kibiców oraz opinię publiczną o dalszym przebiegu sprawy. Bardzo ciepły tydzień się zapowiada. Poniedziałek bardzo ciepły. Noc z poniedziałku na wtorek również 12 stopni dziś w centrum, 13 na południu kraju i najchłodniej 11 na wschodzie. Ale jak na ostatnie noce, to ta i tak będzie wyjątkowo ciepła, a po niej przyjdzie bardzo słoneczny i ciepły wtorek. Temperatury jutro wskażą nawet 29 stopni. Wszędzie będzie słońce, poza północnym wschodem. Tam popada.

0: to promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Boxfm.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na voxfm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17.

0: jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: PiS żąda politycznych konsekwencji. Sprawa trafia pod lupę prokuratury. Na początek fałszywy alarm w sprawie mieszkania prezydenta. Za chwilę też sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary, a na koniec Bieszczady. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami o strachu przed niedźwiedziami. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
9: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
8: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
10: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
8: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
7: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary wraca do punktu wyjścia. Poznański sąd zwrócił dziś sprawę dwóch oskarżonych prokuraturze w celu uzupełnienia braków w śledztwie. Chodzi m.in. o dokumenty dawnych służb i analizę nagrania jednego ze świadków. Więcej wie Paweł Adamczewski.
11: Sąd zdecydował, że prokuratura musi uzupełnić materiał dowodowy przed dalszym procesem Mirosława R. i Dariusza L. Mężczyźni są oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Jarosława Ziętary. Sędzia wskazał m.in. na konieczność przedłożenia dokumentów dotyczących sprawy, które wytworzył dawny Urząd Ochrony Państwa, a także opinii dotyczącej możliwości odtworzenia ważnego nagrania rozmowy świadków. Przypomnę, Jarosław Ziętara był dziennikarzem Gazety Poznańskiej i zajmował się tematami poznańskiej szarej strefy. Zaginął we wrześniu 1992 roku. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.
7: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. 22-latek z Lublina miał w podziemnym garażu magazyn narkotyków. Policja znalazła na miejscu 13 kg substancji psychotropowych. Mężczyzna złamał też wielokrotne nakazy sądowe. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie Mateusza K., mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: W garażu zabezpieczono też sprzęt do porcjowania narkotyków. Obok wątku narkotykowego oskarżony odpowie za potrójne, rażące zignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
7: Mężczyzna przyznał się do winy. Najbliższe 4 lata ma spędzić w więzieniu, ale o tym zadecyduje ostatecznie sąd. Jesteśmy dalecy od tego, żeby straszyć Bieszczadami, mówią leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłyston szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
13: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
14: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
15: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
16: I co, odważnie pani chodzi po ulicach?
15: Pewnie.
16: Jak wygląda to zwierzę z bliska?
17: Ja czytam też te komentarze, jak piszą, że sobie misiu pluszowy, o jaki ładny. Proszę pana, jak stanie niedźwiadek na dwóch łapkach, to co zdążyłem zauważyć, mnie zamurowało, tylko stałem wpatrzony w niego. Pazury, łapy w górę, to nie jest pluszowy misiu, to nie jest zabawka, proszę pana. To jest naprawdę bardzo wielkie zagrożenie.
7: Usłyszał Mateusz Chłystun od turystów w Poleńczyku i pana Krzysztofa, mieszkańca Bereżnicy Wielkiej, który dwukrotnie natknął się na niedźwiedzia na swoim podwórku. Cały reportaż znajdziecie na se.pl. Bardzo ciepły dzień za nami, bardzo ciepła noc przed nami. 14 stopni na południu kraju, 12 w centrum, 11 na wschodzie. Tak będą wyglądały termometry dziś w nocy. Jutro ponownie bardzo ciepło, 29 stopni na zachodzie, 23 na wschodzie. W

0: centrum około 25. W środę nadal ciepło, choć już nieco bardziej deszczowo i w czwartek 22 i bez deszczu, więc ten weekend, tydzień zapowiada się bardzo ładnie.
1: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam słuchaczy po drugiej stronie odbiorników i dzisiaj skupimy się na tym, co jest najistotniejsze, czyli na zdrowiu człowieka, a dokładnie mówiąc na szczepionkach. Fachowiec opowie po co, na co i dlaczego, ale najpierw zaczniemy od Azorków, czyli naszego gorzowskiego schroniska, bo w najbliższym czasie będzie się działo, już się dzieje, budowa obiektu socjalnego, ale także urodziny i wiele innych przedsięwzięć, ale także problemów. Karolina Mroczkowska, czyli Stowarzyszenie Azel, nasze gorzowskie Azorki, wolontariuszka, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Karolina, no wiadomo, wiosna, lato, po zimie ciągle coś jest na rzeczy i może zacznijmy od tego, co w najbliższym czasie się wydarzy, bo szykujecie się do kolejnych urodzin.
3: Łatwo zapamiętać, bo 7 czerwca, 7 urodziny, także taka data łatwa do zapamiętania. Kolejny raz świętujemy nasze urodziny i robimy to naprawdę z pompą, będzie wiele atrakcji i to są jak zwykle urodziny połączone z Dniem Dziecka, będzie masa atrakcji, nawet przygotowałam sobie ściągawkę, żeby niczego Dawaj. Nie pominąć. Będzie tak, muzyka na żywo, słodki stół, grill, stanowiska gastronomiczne, dmuchańce dla dzieci, koło fortuny, strzelnica, wiele animatorek dla dzieci, warkoczyki, malowanie buzi, wata cukrowa, studio tatuażu, nasze oczywiście stoisko z gadżetami, wielka loteria z voucherami i fotobudka. I to jest tak naprawdę tylko część naszych atrakcji, bo cały czas zgłaszają się do nas firmy, zgłaszają się przedsiębiorcy i tych atrakcji cały czas przybywa, już nam powoli brakuje miejsca. No i najważniejsza atrakcja, czyli spacery z psami, bo liczymy, że im więcej osób przyjdzie, tym większa jest szansa, że ktoś wypatrzy jednego z naszych psiaków, być może się zakocha i skończy się to szczęśliwą adopcją.
2: No właśnie, miałam zapytać, bo zawsze jest ten spacer z czworonogiem. Czy tu właśnie z biegu jak ktoś przyjdzie, czy trzeba gdzieś tam się zgłosić, że na przykład chcemy właśnie wyjść, pospacerować?
3: Nie, tutaj nie trzeba się zgłaszać wcześniej. Można po prostu przyjść, tylko już z doświadczenia wiemy, że jest tak dużo chętnych, że no wszystkie psy wychodzą na spacery, czasami po dwa, po trzy, więc jeśli ktoś jest bardzo chętny na spacer, to lepiej przyjść w tych godzinach wcześniejszych. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 13 i będzie trwała do 17. Także jeśli ktoś planuje spacer z psem, proponujemy przyjść na tą 13 faktycznie, bo podejrzewam, że koło godziny 16 psy już będą po kilku spacerach i nie będą chciały wyjść na kolejne. No tutaj dobro psów jest dla nas najważniejsze i jeśli widzimy, że one są zmęczone, że już nie chcą gdzieś tam na te spacery chodzić, czy będzie bardzo gorąco, tak jak dzisiaj, to no dobro psów na pierwszym miejscu i nie dajemy je na kolejne spacery, jeśli one nie chcą i tutaj no zdarzały się sytuacje, że komuś było przykro, więc jeśli komuś bardzo zależy, no to najlepiej wcześniej lub też w inny dzień, bo my jesteśmy otwarci także w tygodniu, w weekendy, więc nie tylko na takiej imprezie można z pieskiem pospacerować.
2: No właśnie i myślę, że to powinniśmy podkreślić jak najbardziej, bo wiadomo, ten jeden dzień jest bardzo obłożony, a właśnie w pozostałe dni, czy w inne weekendy, no wiadomo, osób i rąk jest mniej do wyprowadzania i wtedy właśnie mieszkańcy by się przydali, żeby właśnie wyprowadzić i trochę wesprzeć.
3: Dokładnie tak. Od wielu lat mamy taką ideę tych wirtualnych opiekunów i spacerów w schronisku, także to naprawdę minimalna ilość formalności. Wystarczy przyjść, zapoznać się z regulaminem, jeśli się zgadzamy, podpisać i tak naprawdę dostajemy taką wizytówkę. Możemy w godzinach otwarcia przychodzić i z pieskiem spacerować. Warunek jest taki, że trzeba mieć skończone 18 lat albo przyjść z osobą dorosłą.
2: Wydarzenie z pompą, 7 urodziny, czy też będą, bo pamiętam jak w poprzednich, że na przykład jakieś porady właśnie dla właścicieli psów, jakiś behawiorysta, czy tutaj też coś takiego będzie?
3: Na tej edycji prawdopodobnie czegoś takiego nie będzie, chociaż jeszcze jest szansa, jeśli ktoś by chciał się zgłosić. Tym razem mamy tyle atrakcji dla dzieci, że już tutaj szczerze mówiąc nie myślę, że tego miejsca może zabraknąć i to już tak wszystko mamy wyliczone, co chwilę zgłaszają się nowe osoby, więc stricte tych porad dla właścicieli psów tutaj raczej nie będzie.
2: Rozumiem, czyli jak coś to trzeba kiedy indziej albo właśnie gdzieś już samemu podpytać. Tak chciałabym właśnie zapytać, bo wiadomo, miejsca może zabraknąć, bo dużo wystawców, ale też macie remont, budowę, To chyba też z tym się wiąże, że gdzieś tam są ograniczone te możliwości terytorialne, że tak powiem.
3: Tak, chociaż nasza impreza odbywa się jakby nie w samym schronisku, nie pomiędzy boksami psów, tylko obok schroniska na wybiegu. Tam mamy dwa duże wybiegi połączone ze sobą. To na czas imprezy jest otworzone i wszystkie stanowiska będą się mieściły właśnie na tym wybiegu, poza strzelnicą, która będzie po drugiej stronie, a tak naprawdę to wszystko będzie się odbywało tam. No i wiadomo, na teren schroniska również można wchodzić, żeby pooglądać pieski, czy żeby zabrać na spacer, ale tak to jakby będzie to obok schroniska.
2: Jasne. Czy a propos właśnie parkowania, tam miejsc wystarczy? Bo wiem, że zawsze to też jest oblegane.
3: Tak, zawsze z parkingiem jest problem, bo tutaj ten przyschroniskowy parking nie jest za duży. Jeśli ktoś ma możliwość przejść się spacerem, to zachęcamy. No, trasa do naszego schroniska jest bardzo fajna, bo to jest przy wale, przy warcie, także bardzo miłe tereny spacerowe. Jeśli ktoś ma możliwość i chęć, można się przespacerować, można próbować też znaleźć miejsce autem, ale nie gwarantujemy, bo często ludzie stają już tam na wysokości garaży, na Fabrycznej, także na początku Fabrycznej, więc warto. Albo można sobie komunikacją miejską podjechać gdzieś tam na pętlę i dojść, to też nie jest daleko, to jest tak około 10 minut pieszo.
2: Można też wykorzystać rower na przykład.
3: Tak, jak najbardziej.
2: I też jest mniejszy, żeby go zaparkować gdzieś.
3: Dokładnie.
2: Dobrze, to teraz jeszcze bym chciała zapytać, jak już trochę nadmieniłam a propos remontu i budowy, to jak wy sobie tam radzicie? Jak to teraz to wszystko wygląda? Jak działacie w ogóle?
3: Działamy bez zmian tak naprawdę. Aktualnie trwa budowa tych pomieszczeń socjalno-biurowych, także mamy wszystko przeniesione do takich kontenerów budowlanych. No i tam bez zmian wszystko się dzieje. Adopcje, wszystko tak, jak tak naprawdę było, jakoś sobie radzimy. Wiemy, że żeby mieć te lepsze warunki, to musimy troszkę, że tak powiem, przecierpieć i czekamy na to, żeby przede wszystkim dla psów coś też się zmieniło. My jako stowarzyszenie też tutaj taki drobny remoncik robimy boksów i mamy nadzieję, że zaraz ruszy to dalej i będziemy mogli jak najwięcej boksów zrobić takich ocieplanych dla psów, no bo jednak te warunki, jakie są obecnie, no to są dość ciężkie i chcielibyśmy, żeby pieski przebywały szczególnie zimą, latem w boksach zamykanych, gdzie nie będą narażone na warunki atmosferyczne.
2: No tak, bo to jest najważniejsze w tych porach roku. A jeśli chodzi o właśnie budynek, to już mamy co? Już mamy mury? Czy fundamenty? Jak to wygląda?
3: Tak, już są mury, już widać zarys, tak, już widać zarys budynku, także no pnie się do góry. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się tam przenieść. Będzie też, co jest bardzo fajne, czego nie było wcześniej, taka salka edukacyjna dla dzieci, więc będziemy mogli zapraszać szkoły, przedszkola na różnego rodzaju prelekcje, edukacja tutaj dzieci, młodzieży jest bardzo ważna, ponieważ zwiększanie tej świadomości może wpłynąć na to, że ta bezdomność zwierząt będzie mniejsza.
2: Dokładnie. Tak jeszcze do tej budowy chciałam wrócić, bo no wiadomo, tam też pojawiają się, wiadomo, pracownicy, budowlańcy, ale też właśnie jakiś pewnie sprzęt przyjeżdża i to wszystko jakoś sobie tam funkcjonujecie, radzicie. A jak psy jakby na to reagują, bo to też chyba dla nich dosyć nowa sytuacja.
3: Psy radzą sobie całkiem dobrze. No staramy się, żeby gdzieś nie były za mocno zestresowane. Jeśli coś jest głośniejszego i trzeba na przykład pieski przenieść na dalszą część schroniska, to też staramy się to robić, ale raczej jest to na ten moment cicho. Panowie murują, także tam takiego hałasu nie ma. Czasami jak jakiś cięższy sprzęt przyjechał, na przykład jakiś beton, coś, to chwilę było hałasu, ale tak naprawdę nie ma tutaj tragedii.
2: Rozumiem. Pełną parą działacie, bez ograniczeń. Wspomniałyśmy już właśnie o warunkach pogodowych. Ja bym chciała zapytać, no bo już mamy namiastkę lata i ciepła i te temperatury już są wysokie. Czy tutaj właśnie też jakoś, no, w takich warunkach, jakich możecie właśnie, żeby te psy nie nagrzewały się, co jakieś są opcje, możliwości?
3: Robimy, co możemy, na ile tutaj nam to wszystko, co zastaliśmy, że tak powiem, pozwala. Przede wszystkim psiaki mają ocieplane budy, izolowane, które też one chronią przed zimnem, ale też chronią przed ciepłem, tak jak nasze mury w domach, więc tutaj te budy. Druga sprawa, staramy się zakładać siatki zacieniające, żeby tego cienia jednak pieski miały jak najwięcej. Wychodzić na spacery, mamy blisko warte, więc też psy mają możliwości wykąpania się. Takie największe upały zakładamy też kurtyny wodne, no i jak już wiemy, że będą takie temperatury bardziej upalne, to rozstawiamy też psom baseniki z wodą. Wodę na bieżąco tam wymieniamy, więc mają możliwość schłodzenia się w takich basenikach. Oczywiście nie wszystkie lubią, ale niektóre uwielbiają i przesiadują w tych basenikach.
2: Jasne. No właśnie, no bo tak te temperatury nam rosną. Jest bardzo ciepło. No lato jeszcze w sumie za pasem, ale wiadomo, że trzeba być przygotowanym. Karolina, to powiedz mi jeszcze teraz tak. Czy urodziny, 7 czerwca przypominamy, czy coś właśnie jeszcze będzie się działo? Jakieś akcje, jakieś działania, jakieś zbiórki? Jak to w ogóle właśnie wygląda na ten moment?
3: Na ten moment zbieramy jeszcze vouchery na tą loterię fantową, która będzie na naszych urodzinach. Oczywiście wszystko to jest charytatywne, tak jak wszystko, co dzieje się na naszej imprezie. Wszystkie pieniążki, które gdzieś tam zbierzemy do puszek, wszystko będzie przekazane tutaj dla schroniska na poprawę jakości życia naszych psiaków. I zbieramy te vouchery, jeśli będzie ich bardzo dużo. A wszystko na to wskazuje, to być może zrobimy też, tak jak w ubiegłym roku, taki urodzinowy, specjalną edycję urodzinowego bazarku. No i na ten moment skupiamy się na imprezie, chociaż mamy już tam takie małe plany, bo po imprezie będziemy gdzieś tam w szkole, akcja edukacyjna. Prawdopodobnie pojawimy się też na urodzinach miasta, także, ale to na razie takie plany. Na razie się skupiamy na tej jednej imprezie, bo to jest dość duża impreza, wymaga dużego nakładu jakby pracy. No i tutaj jak się zakończy ta impreza, będziemy myśleć dalej. Super. Zarysy są, ale wszystko na spokojnie.
2: Super, plany są jak najbardziej. A z tych voucherów możemy coś powiedzieć, coś jest takiego nietypowego albo takiego fajnego? Coś, żebyśmy tak zachęcili, żeby ludzie przyszli.
3: Mamy same wspaniałe vouchery. Mamy na różne zabiegi beauty, na masaże, kosmetyczki, na paznokcie, rzęsy. Mamy do naszych wspaniałych tutaj gorzowskich restauracji. Mamy na weekend, na wynajęcie auta, na weekend. Także naprawdę są to fajne, wartościowe vouchery, czy na siłownię. Takie o wartości kilkudziesięciu na pewno, albo kilkuset złotych, więc warto, a będzie to naprawdę niewielka jakaś cegiełka i będzie można takie fajne rzeczy wygrać.
2: No super, bo właśnie o to chodzi, żeby jakby datki były jak największe, właśnie żeby móc zasilić większą kwotą nasze schronisko. No myślę, że gorzowianie zawsze mają te otwarte serca właśnie i portfele też, bo jak wiemy, poprzednie działania, akcje, zbiórki to zawsze się włączają i tutaj nie możemy narzekać, prawda?
3: Tak, jeśli chodzi tutaj o gorzowian i oczywiście okolice, bo nie tylko gorzowianie nas odwiedzają, to mają bardzo otwarte serca, chętnie pomagają, nigdy nie możemy narzekać. Jeśli cokolwiek potrzebujemy i wrzucamy na naszą stronę, że jest potrzeba, nie wiem, czy specjalistycznej karmy, czy mamy jakieś fajne gadżety zrobione, to zawsze jest masa chętnych. Tak naprawdę nigdy się nie zawiedliśmy i zawsze mamy masę pomocy. Czasami nawet się boimy prosić, bo jak to jest jakaś tam, że tak powiem, taka pierdółka, bo boimy się, że zaraz za dużo osób się zgłosi i będziemy musieli komuś odmawiać, więc no to jest naprawdę coś wspaniałego i myślę, że to jest taka rzecz no niezwykła, tak? Jeśli chodzi tutaj o Gorzów, że potrafimy się tak zmobilizować i mimo, że wszyscy mówią, że jesteśmy takim miastem mocno narzekającym, że zawsze coś jest nie tak, to tutaj same plusy naprawdę.
2: Tak, trzeba, że tak powiem, odpukać właśnie, że gorzowianie jak najbardziej tutaj się włączają w różne takie przedsięwzięcia i bardzo dobrze, bo lepiej mieć więcej niż mniej.
3: Dokładnie.
2: Karolina, powiedz mi teraz tak, przechodząc już do czworonogów i do psiaków, ile teraz tam na stanie jest tych zwierzątek?
3: Około 80 teraz mamy.
2: Bo widzę też, że te adopcje ciągle trwają, to wiadomo, też jest cel schroniska, żeby zachęcać ludzi. Są kolejne wpisy na Facebooku, opisujecie tak jak zawsze danego psiaka. Jak to jest? Jest więcej, jest mniej, stabilniej? Jak to wygląda?
3: Na chwilę obecną psiaków jest mniej w schronisku. Adopcji jest tak jak zawsze, myślę, ale psiaków jest zdecydowanie mniej, co nas bardzo cieszy. Jest mniej takich piesków, które są gdzieś tam oddawane, ale zdarza się często, że są znalezione na ulicy po prostu i nikt ich nie szuka, co nas bardzo dziwi, bo często trafiają do nas psy, które są zadbane, wyglądają jakby po prostu komuś uciekły, a nikt ich nie szuka i my je wystawiamy gdzieś na naszej stronie, robimy im posty, opisujemy i po prostu nie ma odzewu, a przecież nawet jeśli właściciel nie szuka, no to jacyś sąsiedzi, ktoś, no przecież wiemy jakby, jakie pieski mieszkają dookoła nas.
2: No tak, zgadza się.
3: Więc widząc takiego psa, od razu bym powiadomiła sąsiada, że twój pies jest na przykład w schronisku, albo zadzwoniła do schroniska. A tutaj no, było ostatnio sporo takich sytuacji, że fajne, naprawdę przyjazne, zadbane pieski i nikt ich nie szuka.
2: No nie wydaje mi się też z drugiej strony, żeby mogły na przykład gdzieś być z jakiegoś dalszego zakątka, no bo też by inaczej wyglądały, tak? W sensie po jakichś leśnych, że tak powiem, podróżach i tak dalej. No faktycznie to trochę dziwi. Czyli adopcje. Ludzie mogą się zgłaszać, opisujecie. Ten proces jakby bez zmian jest. Czy coś doszło nowego?
3: Nie, proces jest bez zmian. Tutaj no, są procedury, bo muszą być. Czasami tutaj jest nam zarzucane, że po co w ogóle procedury, że ja chcę dać dom, to powinniście dać psa. No właśnie...
2: Nie, też się nie zgadzam z tym, że to tak powinno wyglądać, nie.
3: Tak, pies to nie jest zabawka, to jest żywe stworzenie, często po jakichś przejściach, dlatego my musimy dobrze poznać dom, do którego idzie pies, żeby dobrać do tego domu odpowiedniego pieska. To, że ktoś sobie wybierze pieska, bo jest na przykład malutki, to wcale nie znaczy, że on się nadaje na przykład do dzieci czy do mieszkania w mieszkaniu. Są pieski, które na przykład są bardziej zalecane do życia w mieszkaniu, a są takie, które bardziej na przykład odnajdą się w domu, bo całe życie na przykład mieszkały gdzieś tam na podwórku i boją się bardzo schodów, klatki schodowej, boją się zgiełku miasta. To nie jest też tak, że my dajemy pieski tylko do domów albo tylko do mieszkań, bo też takie rzeczy słyszeliśmy. My po prostu dobieramy indywidualnie pieska do danej rodziny i staramy się, żeby to nie było tylko kierowane wyglądem, no bo wygląd tak naprawdę nie ma nic wspólnego z charakterem, bo
2: no,
3: tak się przyjmuje.
2: To miałam to samo powiedzieć.
3: Tak się przyjmuje, że mały biały piesek będzie spokojny, a duży czarny będzie na przykład agresywny albo energiczny. Nic bardziej mylnego.
2: Dokładnie, zgadzam się, bo no, nie powiem, że agresywny, ale mam małego, który jest aktywny. Zresztą no, Jack Russell Terriery są takie, które są bardzo aktywne i nie dadzą, że tak powiem, usiąść. No wiadomo, z biegiem lat troszkę się to zmienia, ale mimo wszystko i tak myśli, że jest największym psem ze wszystkich, które widzi, więc to też jest zabawne, jak spotyka właśnie wilczura albo jakiegoś innego większego kolegę, no to jest takie no śmieszne, ale no tak jest właśnie, charakter to podstawa, dokładnie. Więc nie macie co się, że tak powiem, obrażać mieszkańcy, jak właśnie tutaj wolontariusze próbują nakierować na odpowiednią rasę, czy po prostu pieska, który będzie do was pasował. Czy właśnie interwencje? Wiem, że ostatnio, jak jeszcze sobie patrzyłam na Facebooka, były też kotki, ale były też jakieś maluszki. Tu jak sytuacja wygląda, bo one są gdzieś pod opieką, prawda? Opowiedzmy trochę.
3: Tak, trafiły pod naszą opiekę szczeniaki, które zostały porzucone w lesie, właściwie na skraju lasu i pola i one gdzieś tam przez wiele miesięcy mieszkały, bo teraz mają około 6 miesięcy. Zaczęły się pokazywać, bo przestały już być karmione przez matkę, zaczęły szukać pokarmu, więc gdzieś tam wychodziły, szukały po śmietnikach. No trafiły pod naszą opiekę razem z matką i okazało się po paru dniach, że szczeniaki niestety są chore na parwowirozę. To jest taka bardzo śmiertelna choroba wśród szczeniąt i niezwłocznie musieliśmy je zawieźć, to było właściwie w nocy. Jechaliśmy do kliniki w Szczecinie całodobowej, żeby udzielić im jak najlepszej pomocy. No tutaj koszty leczenia są bardzo duże, bo tam doba w klinice to już jest kilkaset złotych, a jeszcze do tego badania krwi, jakieś tam wiadomo żywienie, leki, sama koszt surowicy dla takich zwierząt to jest ponad 2000.
2: No kwoty wiem, że są zabójcze. Właśnie też wiem, że jest zbiórka.
3: Tak, jest zbiórka. Ona na początku tak nam trochę przystopowała, ale teraz ruszyła z kopyta i już tam niedużo zostało, ale najważniejsza informacja, tak naprawdę w tym całym ratowaniu zwierząt pieniądze są drugorzędne. Najważniejsze, my najpierw ratujemy, a później myślimy, co to będzie i jak to uzbieramy. Więc najważniejsza informacja jest taka, że psiaki już są w schronisku, już są stabilne. Oczywiście jeszcze muszą
2: wróciły
3: być...
2: już.
3: Tak. Już wróciły,
2: super.
3: Muszą być pod obserwacją, ale no już wskazuje na to, że wszystko będzie dobrze, już rozrabiają, także myślę, że niebawem będą do adopcji. A ich mama już przeszła też sterylizację, już jest zaszczepiona. Co się okazało, to była też szczenna, tego nie wiedzieliśmy. I okazało się, że już kilkutygodniowa ciąża. Także gdyby nie to, że została odłowiona, urodziłyby się kolejne szczeniaki i kolejne być może że gdyby, bo w tym samym miejscu był znaleziony też miot martwych szczeniąt. Później te też były chore, więc też prawdopodobnie by nie przeżyły i urodziłby się kolejny miot. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak te sterylizacje są ważne, bo tak naprawdę ile zwierząt cierpi później. Ktoś myśli, a no ja nie dopuszczam suczki, no to jaki to problem? No ale wystarczy, że suczka ucieknie albo ktoś ją wywiezie. No różne są naprawdę różne sytuacje, z różnymi sytuacjami się spotykamy i później ile zwierząt cierpi za taką decyzję, tak?
2: No właśnie, bo tu no, możemy tak domniemywać, jak było w tym przypadku, że ten pies był gdzieś to pod Gorzowem, gdzieś w jakimś lesie?
3: Tak, tak, w Gorzu, na granicy Gorzowa.
2: Aha, na granicy. Właśnie, że gdzieś ten właśnie piesek sobie biegał, że tak powiem, samopas, czy był czyjś? No właśnie, gdzieś no pewnie suczka, komuś...
3: Tak, ta suczka jest przekochana, więc na pewno miała kontakt z człowiekiem, uwielbia się przytulać, najchętniej nie schodziłaby z kolan, ma takie odruchy, jak na przykład gdzieś się uderzy, to strasznie piszczy, więc nie wiem, czy nie była gdzieś tam bita, natomiast człowieka kocha, jest w niej, nie ma ani grama agresji i nie ma takiego smaczka, który by ją przekupiło, najważniejsze to jest przytulenie człowieka, wystarczy, że ktoś na nią spojrzy, a jej ogonek już po prostu macha.
2: Niesamowite to jest. Karolina, a powiedzmy o szczeniaczkach. Ile ich jest? Jakiej, że tak powiem, płci?
3: Mamy piątkę szczeniąt i to są wszystko suczki. I mają około 5-6 miesięcy i tak naprawdę, jeśli ktoś by był zainteresowany adopcją, to już można składać takie ankiety i będziemy, jeśli już będziemy mieli potwierdzone przez weterynarza, że na pewno już mogą iść do domu, to będziemy rozpatrywać ankiety i będzie można pieski adoptować.
2: Jasne, super sprawa. Najważniejsze właśnie, że wyleczone zostały, są zdrowe i mogą no, rosnąć i rozwijać się.
3: To się tak naprawdę nieczęsto zdarza, że z całego miotu, jeśli cały miot jest chory na parwowirozę, to przeżywają wszystkie, bo to jest naprawdę choroba, która ma ogromną śmiertelność.
2: No to wiemy, że są poważne choroby. Tak jak już jesteśmy, może przy tym też właśnie widziałam, że to też nie całkiem dawno się zadziało a propos kleszcza i też właśnie takiego weterana ze schroniska z naszych tutaj Azorków, że już też niestety z nami go nie ma. I też o tym mówiłyśmy, poprzednio była też wolontariuszka właśnie, że na te kleszcze potrzebne są te właśnie leki i że to naprawdę jest bardzo ważne, żeby szczepić i ta systematyczność i ciągłość.
3: Tak, profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. U nas pomimo tego, że nasze pieski są zabezpieczane cały czas i my tego bardzo pilnujemy, bo chodzą na spacery tutaj przy warcie, tam jest masa kleszczy, to jednak jakoś ten jeden kleszcz, no wiadomo, żaden preparat nie daje 100% pewności, jakoś ten kleszcz jeden musiał przeważyć o tym, że steward został zarażony i niestety no to był piesek już wieloletni, on miał około 12 lat. Był leczony, ale i wszystko było bardzo szybko wykryte, bo my tutaj jesteśmy uczuleni na te pierwsze objawy tych chorób odkleszczowych, gdzie często zwykła osoba, która nie ma z tym do czynienia, gdzieś to bagatelizuje, to niestety no, nie udało się go uratować. To była taka odmiana tej choroby odkleszczowej, która praktycznie w ogóle nie reagowała też na żadne leki, na antybiotyki i po kolei najpierw i wątroba, no i wszystko po prostu. Piesek miał anemię, wątroba, siadła trzustka, wszystko, wszystkie organy po prostu po kolei. Ale jedyna tego taka jakby dobra strona. Jedyne, co jest w tym wszystkim pocieszające, że chociaż na ostatnie tygodnie swojego życia Stuart został adoptowany i spędził te ostatnie dni z rodziną, która go kochała.
2: No i to jest właśnie pozytywne i pocieszające właśnie, żeby no dawać właśnie, nawet jak są te seniorki psy, o których też mówiliśmy kiedyś wcześniej, które też potrzebują tego ciepła i domu. I właśnie jeszcze podkreślmy, Karolina, właśnie, żeby właściciele patrzyli, obserwowali, sprawdzali psy po spacerach. Nawet nie chodzi o to, że jedziemy do lasu na spacer, bo nawet w miejskiej, że tak powiem w cudzysłowie, dżungli, trawka, krzaczek, są te kleszcze, one gdzieś tam się czają i trzeba reagować.
3: Nawet w prywatnych ogrodach to już się zdarza. Tych kleszczy naprawdę jest mnóstwo. Czy na osiedlach, czy tutaj u nas nad Wartą, ale w prywatnych ogrodach też. I właśnie to sprawdzenie też jest bardzo ważne. Akurat Stewart był takim pieskiem, który nie lubił gdzieś tam dotyku i on miał swoje zasady. Przyszedł, dał się pogłaskać, ale tak nie lubił za dużo, więc nie było opcji, żeby go przełożyć na przykład na plecki i mu obejrzeć, czy gdzieś tam nie ma kleszcza, a kleszcze uwielbiają się wpijać w miejscach takich jak na przykład pachwiny, gdzieś pod pachami, gdzieś na karku, w takich miejscach, gdzie jest odsłonięta na przykład skóra. I w takich miejscach, gdzie pies łatwo sobie tego sam nie zdrapie. Także warto pieska po spacerze obejrzeć. Są też naturalne preparaty, które można gdzieś tam przez internet kupić z jakimiś olejkami różnymi, które nie są szkodliwe dla zwierząt i też na przykład przed spacerem spsikać pieska, a tylko proszę nie używać ofa, mugi i takich rzeczy.
2: To muszą być specjalne, tak? Przeznaczone dla zwierząt.
3: Tak, bo takie ludzkie, no to niestety, jeśli wiadomo, pies gdzieś tam się liże i to mogłoby mu bardzo zaszkodzić, także takich rzeczy nie robimy, ale specjalne preparaty dla zwierząt.
2: Dokładnie. A powiedz Karolina, czy to właśnie u was też potrzebujecie takich właśnie preparatów a propos kleszczy i tak dalej, czy jakby to macie zabezpieczone?
3: Zawsze potrzebujemy takich preparatów na kleszcze, ale tutaj najlepiej zadzwonić do nas i zapytać się, jaki konkretny preparat, bo one są podzielone, no są różne firmy i są też na pieski o różnej wadze. My wiemy na dany moment, jakich piesków mamy najwięcej. Zawsze jest mało tych malutkich piesków, tych 2-4 kilo i też mniej jest tych dużych powyżej 40, raczej mamy większość średnich, dlatego lepiej zadzwonić, najpierw zapytać się, jakie preparaty by były potrzebne, na jakie psy i my wtedy powiemy, co i jak najlepiej kupić.
2: Jasne. No, bo to, co jest potrzebne na dany moment, prawda? Bo no, bywa tak, że pewnych rzeczy możecie mieć więcej i mniej, dlatego lepiej zapytać. To samo też pewnie dotyczy, to już o tym też kiedyś mówiłyśmy, a propos szkół czy zbiórek właśnie, co jest potrzebne, żeby te braki zabezpieczyć.
3: Tak. Teraz mamy też taką fajną, można powiedzieć, umowę z firmą, że aby nie przechowywać bardzo dużej ilości karmy, bo gdzieś tam czasami się zdarza, że myszy wejdą do tego magazynku, jak ta karma długo leży i gdzieś tam te worki mogą być uszkodzone. Jak mamy dużo karmy, a ktoś chce zrobić zbiórkę, to może też nam zakupić voucher do hurtowni z artykułami zoologicznymi i na konkretną kwotę na przykład nam przekazać, a my wtedy, jeśli karma nam się będzie kończyła, to możemy sobie z tej hurtowni tą karmę zakupić dzięki temu voucherowi, albo na przykład jakąś karmę specjalistyczną, bo okaże się, że mamy chorego pieska, który potrzebuje na przykład karmę wątrobową albo jakąś tam dla alergików, to wtedy też możemy sobie te vouchery realizować na takie konkretne cele. To jest dla nas też bardzo, bardzo fajna forma pomocy.
2: No ja myślę, że to jest takie najlepsze rozwiązanie, no bo to już jest docelowo faktycznie na to, co potrzebujecie wykorzystać. Coś jeszcze potrzebujecie z jakichś może innych rzeczy? Czegoś brakuje?
3: Zawsze powtarzam, że potrzebujemy rodzin adopcyjnych. To jest najważniejsze. No, marzy nam się, żeby schronisko było puste, żeby wszystkie psiaki poszły do domu i to jest taki dla nas priorytet.
2: Dokładnie. Ja właśnie tak zapytałam o tą liczbę piesków, bo pamiętam, że zawsze było tak mniej więcej około setki w schronisku, a tu 80, no to już jest całkiem taka liczba spadkowa, całkiem
3: tak,
2: fajna.
3: Tak, tutaj możemy się pochwalić, że jest to poniekąd wynik naszej akcji, tej zimowej, seniorkowej. Co każdej zimy robimy taką akcję, żeby zabierać seniorki na zimę do domu. To są zwykle te psy, które mają najmniejszą szansę na adopcję i tej zimy, dlatego że ten mróz też był taki długo trzymał i był tak potężny, to zgłosiło się do nas masę rodzin tymczasowych. Niektóre deklarowały, że prawdopodobnie piesek zostanie, niektóre mówiły, że nie, na pewno nie zostanie, a skończyło się tak, że tak naprawdę jeden piesek wrócił, a cała reszta została.
2: No to niesamowite.
3: Tak, więc naprawdę pieski, które siedziały też lata w schronisku, które nie miały szans, bo były starsze, bo były gdzieś tam duże, no znalazły te swoje domy i to jest też fajne, bo to pokazuje ludziom, że nie powinni się bać adopcji tych starszych psiaków, bo niektórzy mówią, a starszy to się niczego nie nauczy, albo że chce szczeniaka, żeby sobie od podstaw wychować, a to nie do końca jest tak. Adoptując szczeniaka nie wiemy, jaki on będzie miał charakter. Wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Może się okazać, że jak dorośnie, to będzie małym łobuzem, luzem i może się wtedy okazać, że a to nie lubi dzieci, a to na przykład ma jakieś tam problemy, a jeśli pies jest starszy, to my często już wiemy, jaki jest jego charakter, jaki jest jego temperament. Dlatego tutaj nie ma się co bać adopcji tych starszych psiaków i jak widać w takich starszych psiakach też można się zakochać i też no, to najlepiej widać na tych przykładach, że rodziny nie chciały tych piesków już z powrotem oddać.
2: No dokładnie, no zwierzę są przekochane, wiadomo, mają różny temperament, ale są sposoby i metody, żeby to wszystko jakby ogarnąć i normalnie funkcjonować i żyć. A powiedz Karolina, jak się sprawdza właśnie ten wybieg dla psiaków? Bo tam też są jakieś te przeszkody, nie przeszkody, jakieś takie fajne rzeczy. Jak to funkcjonuje?
3: Wybieg funkcjonuje bardzo fajnie. Nawet jeśli są dni, gdzie jest mniej wolontariuszy, to możemy zrobić tak, że wszystkie pieski wyjdą na te spacery, bo część wychodzi z pracownikami, z wolontariuszami, część jest wypuszczana na wybieg i sobie tam może pohasać. To jest dla psów super taka odskocznia, no bo... Jak przy dużej ilości psów czasami nie ma możliwości, żeby pracownik był w stanie wyprowadzić wszystkie psiaki. A jeśli on może wypuszczać je na taki wybieg, żeby pies sobie pohasał, poganiał, to jest coś fajnego, że nie siedzi zamknięty w tym boksie, tylko ma ten spacer, no wybieg. To jest duży wybieg, więc spokojnie może sobie tam pokopać dziury, pobiegać, no pobyć psem, poczuć się chwilę tak jak pies w domu.
2: Czy tam jeszcze jakieś dojdą właśnie przedmioty, sprzęty, jakieś urządzenia, coś tam jeszcze się pojawi?
3: Tak, będzie się tam pojawiało. My to też musimy gdzieś tam ściągać, konserwować. To musi być też takie łatwe w rozmontowaniu, jak na przykład odbywają się takie imprezy, żeby to nam gdzieś tam nie przeszkadzało. To wszystko musi być w granicach takiego rozsądku, żeby pieski sobie krzywdy nie zrobiły, jak są tam same, bo tam takie harce się nieraz odbywają, jak...
2: Szał.
3: Tak. No, jak dzieci na placu zabaw.
2: Super. To tak zapytam, bo właśnie wolontariusze są, ale czy potrzebujecie jeszcze, żeby właśnie ktoś zgłosił tych rąk właśnie, żeby było więcej?
3: Oczywiście, nawet na taką imprezę naszą jest potrzebne bardzo dużo osób. To jest też taki czas, kiedy dużo osób gdzieś tam wyjeżdża i część z naszej takiej stałej ekipy osób też nie będzie, więc jeśli ktoś ma czas 7 czerwca, chciałby zrobić coś dobrego dla zwierząt, jest osobą zorganizowaną, odpowiedzialną, no to też może przyjść pomóc nam na przykład rozstawiać stanowisko, czy też stanąć na jakimś stanowisku razem z naszymi wolontariuszami. Jeśli ktoś ma jakieś na przykład takie predyspozycje, że lubi pracować z dziećmi, to też można gdzieś tam na takich stanowiskach, gdzie są dzieci. Na pewno ręce do pracy się przydadzą, można się do nas odezwać na Facebooku i wtedy będziemy myśleć, gdzie taką osobę w tym dniu umieścić. No na pewno jest masa noszenia, składania później tego wszystkiego. To jest coś, czego nie widać, ale przed taką imprezą i po takiej imprezie my naprawdę parę godzin spędzamy na sprzątaniu, na noszeniu tego wszystkiego i po tych kilku godzinach stania jeszcze na tym festynie, to my naprawdę odchorowujemy ten dzień później przez cały tydzień.
2: No dokładnie, bo to wszystko trzeba przecież zorganizować, przygotować. Samo się nie zrobi, jak to mówią.
3: Tak.
2: Ale na dłuższą metę też potrzebujecie właśnie wolontariuszy?
3: Na dłuższą metę też, z tym, że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i od razu zostaje wolontariuszem,
2: jasne,
3: bo wolontariusz to jest taka odpowiedzialna, już samodzielna funkcja. Nasi wolontariusze mogą przychodzić też, gdy schronisko jest zamknięte i jest pracownik w środku, ale schronisko jest już zamknięte dla odwiedzających, po to, żeby pomóc pracownikowi na przykład. Mogą sami podpinać pieski i wychodzić z nimi na spacery, czego nie mogą robić na przykład ci wirtualni opiekunowie, bo oni przychodzą tylko w godzinach otwarcia, pieska daje im pracownik, dobiera do odpowiedniej osoby pieska, tak, żeby nie był to za silny. Natomiast wolontariusze też pracują z psami, socjalizują, psy czasami potrzebują właśnie, żeby była cisza na schronisku, żeby nikt się nie kręcił, żeby móc popracować z psem, żeby go czegoś nauczyć, więc tutaj to już takie bardziej samodzielne. No i też to jest branie udziału w różnych akcjach, eventach, robienie postów, robienie zdjęć pieskom, więc to już jest takie bardziej odpowiedzialne i żeby zostać tym wolontariuszem, trzeba najpierw trochę do nas poprzychodzić, pokazać,
2: że się ktoś
3: jest...
2: wykazać.
3: Tak, trzeba pokazać, że się jest osobą odpowiedzialną, sumienną i jeśli się już pozna pieski, no to wtedy taką umowę z nami można podpisać.
2: Jasne. Wspomniałaś o wirtualnych nie wolontariuszach, tylko opiekunach. Ile macie tych właśnie wirtualnych opiekunów?
3: To właśnie ciężko powiedzieć, bo często jest tak i dlatego też nie podpisujemy między innymi tych umów wolontariackich, bo często jest tak, że ktoś chce bardzo, ale ma słomiany zapał i na przykład podpisze dokumenty i przyjdzie raz. I tutaj jeśli chodzi o tych wirtualnych opiekunów, to też się często tak zdarza, że ktoś przyjdzie raz, czy przyjdzie dwa razy, albo jest przejazdem w Gorzowie, gdzie się zapisze i później nie przychodzi, dlatego to jest ciężko zliczyć, kto jest takim jakby aktywnie działających, nie?
2: Rozumiem,
3: ale
2: rozumiem.
3: Takich osób, takich stałych twarzy, które się pojawiają, przewijają w ciągu tygodnia, to myślę, że spokojnie z 50 osób jest.
2: Czyli to też nie najgorsza, nie najmniejsza liczba, może tak powiem.
3: Tak, a do tego jest jeszcze około 30 wolontariuszy, więc robi się tutaj całkiem ładna frekwencja, plus osoby, które mówię, przyjdą do nas raz, przychodzą do nas też szkoły, zakłady pracy, więc naprawdę mamy ruch. Czasami jak ktoś przyjeżdża, to się dziwi i mówi, o Boże, w tygodniu wszystkie miejsca parkingowe zajęte, jakaś impreza tutaj jest, a po prostu no, coraz więcej osób uważa to za fajną formę spędzenia czasu, bo jest to ruch na świeżym powietrzu, jeszcze można zrobić coś dobrego, dać szczęście psu i cieszymy się, że tutaj w tą stronę to idzie.
2: Dokładnie, efektywne spędzanie czasu.
3: Dokładnie tak.
2: Super. A powiedz mi jeszcze, Karolina, też akcja, którą macie już jakiś czas, to są ci tacy sponsorzy boksów. To ciągle funkcjonuje?
3: Tak, to ciągle funkcjonuje i jeśli są jakieś firmy, które chciałyby takim sponsorem boksu zostać, to zachęcamy. To polega na tym, że podpisuje się z nami umowę, to można sobie odprowadzić od podatku. Od razu mówię, że nie jestem księgową i to trzeba by porozmawiać ze swoją księgową, jak to zrobić, ale jesteśmy organizacją pożytku publicznego i to sobie można później tam odpisać i przekazuje się comiesięczną kwotę na pieska w danym boksie i na tym boksie też my zawieszamy taką dużą tablicę informacyjną, kto jest sponsorem psiaka w danym boksie. Umieszczamy też informacje na naszym Facebooku oraz stronie internetowej.
2: Myślę, że to jest super sprawa, też takie obopólne są korzyści, bo ta firma jest widoczna, prawda? Że tutaj wspiera i pomaga. Dużo już takich firm jest?
3: Tak, jest dużo firm. Podpisujemy zwykle umowy na pół roku lub na rok, w zależności jak kto chce i tutaj też się zmienia, ale to jest około 10-15, to tak mówię, w zależności od tego, jak tam się komu umowy pokończą, czy ktoś chce odnowić, czy nie chce, bo to różnie bywa, ale jak ktoś by jeszcze chciał, to boksów jeszcze mamy sporo wolnych, zachęcamy.
2: Super. No to trzeba się kontaktować z naszymi Azorkami. Karolina, czy coś jeszcze o czymś chcemy powiedzieć, co nie było poruszone, jakiś problem albo coś pozytywnego, co będzie, nie wiem, w najbliższym czasie, albo na coś chcemy zwrócić uwagę?
3: To trudne pytanie.
2: Trudne pytanie. Tak. Nie wiem, czy jest czegoś dużo, czy może nie ma i jakby chyba, nie wiem, czy większość tematów. A powiedz mi jeszcze o jeden temat, który też za każdym razem pytam. Podrzucone czy zostawione pieski, ale interwencje, jak to wyglądało w ostatnim czasie? Mieliście jakieś przypadki, wydarzenia?
3: Tak, interwencje to jest coś, co się nie kończy, co cały czas gdzieś tam jest przewijane i no są różne, niektóre interwencje są bardzo ciężkie i to co zobaczymy, na przykład sytuacja, która miała miejsce z pieskiem Puszkiem, które tutaj będziemy w sądzie tutaj walczyć o sprawiedliwość, bo pani miała pieska właściwie za swoim oknem, który żył z łańcuchem przyrośniętym do szyi. I to nie, że miał po prostu łańcuch zamiast obroży, ten łańcuch mu się wbił w szyję, wrósł mu po prostu w mięso.
2: To było w Gorzowie, pod Gorzowem?
3: Tak, to było w Gorzowie.
2: Ale na podwórku jakimś, tak?
3: Tak, nawet na podwórku. No to jest coś strasznego, jak takie obrazy się widzi, to jest dla nas niezrozumiałe, a pani później się tłumaczyła, że ona ma ważniejsze sprawy, ona ma tam kogoś chorego w rodzinie, a w ogóle to jest jej pies, jej byłego partnera i jakby o co nam chodzi, nie? To jakby nie przerażało ją to, że ma psa z wrośniętym kawałkiem metalu do skóry, że tam zaraz też muchy jakieś złożą jaja, że ten pies umrze, tak? I każdy tak naprawdę ruch tego psa, jak on coś zobaczył, chciał podejść i pociągnął ten łańcuch, to za każdym razem rwało mu tą skórę, nie? W środku.
2: Och, to naprawdę dramatyczne i to, bo rozumiem, że to się zadziało jakiś czas temu.
3: Tak, to już się zadziało jakiś czas temu, to akurat była jedna z takich ostatnich drastyczniejszych interwencji. Mieliśmy też interwencję z pieskiem, który przymarzł do beczki. Miał koło budy taką beczkę metalową, do niej po prostu przymarzł, jak wstał, to po prostu miał jakiegoś guza z tyłu i ten guz pękł, wszystko tam się rozlało, więc takie dramaty spotykamy, ale spotykamy też takie, można powiedzieć, ładne, jednorodzinne domki z ładną teoretycznie budą, ale pies ma kojec, z którego nie wychodzi przez całe życie, gdzie po kostki praktycznie są odchody, gdzie są puste miski i oni twierdzą, że przecież oni są, nic krzywdy nie robią, tak? Bo nie biją pieska.
2: No, jak wiemy, nie tylko biciem można skrzywdzić zwierzę, prawda?
3: Więc utrzymywanie psa w rażącym niechlujstwie, zaniedbywanie go, to, że pies nie ma wody, to już jest znęcanie się nad zwierzętami. Nie trzeba psa bić, żeby się nad nim znęcać. Wystarczy to, że żyje we własnych odchodach i to już jest znęcanie.
2: Dokładnie. No straszne właśnie, jak opowiadasz te warunki. A powiedz mi jeszcze, wracając do tego puszka, to coś właśnie w najbliższym czasie, właśnie w sądzie coś będzie się już działo konkretnie?
3: Tak. Wszystko jest już złożone do sądu i mamy nadzieję, że tutaj konsekwencje będą wyciągnięte odpowiednie. Ostatnia nasza przełomowa sprawa z Dobermanem przywiązanym do drzewa skończyła się dla nas bardzo pomyślnie, więc mamy nadzieję, że tutaj sąd też potraktuje bardzo poważnie tą sprawę.
2: Jakaś data już jest, czy jeszcze nie ma daty rozprawy?
3: Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, czy jest data. Musimy się tam skonsultować z naszą panią adwokat, ale no, na pewno papiery już poszły i teraz czekamy na dalszy rozwój sytuacji.
2: No to co, możemy zaapelować do słuchaczy? No ja myślę, że większość traktuje odpowiednio swoje psiaki czworonogi, ale ci, co właśnie mają gdzieś w kojcach przywiązane, nie wypuszczają. No ja myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak byśmy my poczuli się w takiej sytuacji, gdyby nas zamknięto, właśnie przywiązano i zero ruchu, no zero czegokolwiek, tak?
3: Ja zawsze podkreślam, że nie ma obowiązku posiadania psa. W ogóle nie wiem, po co takim ludziom są zwierzęta. Jeśli nie masz czasu, nie umiesz się nim zajmować, to po co jest ten pies? Po co brać sobie na głowę? No to jest problem, tak? Trzeba sprzątać, trzeba karmić, trzeba dbać. Jeśli nie masz czasu, nie masz warunków, to nie bierz. Nie ma takiego obowiązku. A to, że pies szczeka, bo tak często nam jest tłumaczone, że pies jest potrzebny, bo szczeka, no to można sobie zamontować alarm równie dobrze, tak? Jeśli ktoś by chciał kogoś okraść, no to wrzuci jakąś trutkę dla psa i ten pies i tak nic nie pomoże. Albo dla bezpieczeństwa. Jak pies może być dla bezpieczeństwa, jeśli on jest w kojcu czy na łańcuchu? A tak naprawdę szczeka nawet jak przebiegnie lis czy kot. Więc skąd ktoś będzie wiedział, czy to jest włamywacz, czy to kot przebiegł?
2: No to jest prawda, więc myślę, że w kontekście takim przyszłościowym możemy na to spojrzeć i inaczej reagować, a faktycznie, jeżeli jest to ciężar, no bo to w takim razie jest ciężar dla takiego człowieka, że tak traktuje psa, to pomyśleć i tak do schroniska oddać, bo faktycznie jak ma takie mieć życie, to nawet nie mam słów, powiem szczerze, jak to podsumować, ale myślmy, tak? I bądźmy empatyczni. Tak na zakończenie. Karolina, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Ja właśnie jeszcze dokładnie przypomnę, moim gościem była Karolina Mroczkowska ze Stowarzyszenia Azyl, nasze gorzowskie Azorki, schronisko Wolontariuszka. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
2: Do usłyszenia.
1: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
2: Na coś jeszcze pić i czy w ogóle warto? Dzieci są szczepione, rodzice powinni pomyśleć także o sobie. Im zalecane są szczepienia przeciwko grypie, COVID-owi czy na choroby tropikalne wyjeżdżające do ciepłych krajów. Zagrożenie stanowią także nowe technologie, uzależnienie od czynności czy zaburzenia w odżywianiu. Jak można temu przeciwdziałać? Gdzie udać się po pomoc? Wskazówki w rozmowie z Magdaleną Kubasiewicz z wojewódzkiego sanepidu w Gorzowie.
4: Stan uodpornienia uzyskuje się przez wiele lat. Nie jest to działanie jednorazowe, które właściwie po pierwszej wizycie u lekarza już możemy powiedzieć, że jesteśmy odporni, bo sami rodzice przede wszystkim wiedzą, że maluszki tych wizyt mają kilkanaście. Natomiast również osoby dorosłe powinny jednak przyjmować dawki przypominające. Także o szczepieniach trzeba mówić, myślę, że w każdym wieku, z każdym odbiorcą, zdrowym, chorym, bo one są wskazane właściwie dla każdego.
2: I teraz tak właśnie, bo te szczepienia, jak pamiętam, mając kiedyś malutką córkę, że tych szczepień wiadomo jest bardzo dużo dla właśnie dzieci nowonarodzonych. One mają tam całe te pakiety i rozumiem, że to ciągle tak samo jest.
4: Tak, szczepienia dla dzieci, czyli i młodzieży właściwie, osób od 0 do 19 roku życia, są jak gdyby powielane w schematach szczepień ochronnych, które są opracowywane na podstawie danych epidemiologicznych, no i oczywiście dostępnej wiedzy, bo wiadomo, że szczepionki zmieniają się, zmienia się ich skład, dochodzi wiele szczepionek wieloskładnikowych, czyli możemy podać jedno wstrzyknięcie, a uodpornić na kilka chorób. Natomiast jak gdyby taki szkielet, ten schemat wielodawkowych szczepień jest od wielu lat taki sam.
2: Szczepimy maluchy, ja pamiętam pneumokoki, ale też właśnie świnka, różyczka. Czy tutaj coś się zmieniło, bo że pojawiają się jakby w cudzysłowie stare choroby wracają?
4: Tak, coraz częściej możemy notować nawet takie regionalne ogniska zachorowań. Co prawda w naszym kraju jeszcze nie ma takich jakby dużych, nie notujemy takich dużych wzrostów zachorowań na odrę. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko odrze, to ostatnia zmiana w tym szczepieniu była w 2016 roku, kiedy to drugą dawkę przypominającą, bo to jest szczepienie dwudawkowe, przesunięto z 10 roku życia na 6 rok życia, żeby dodatkowo jak gdyby uodpornić dzieci, które rozpoczynały naukę w szkole. Pierwsze szczepienie jest tam w 13 miesiącu, kiedy maluszki tuż przed pójściem do żłobka bądź później w wieku przedszkolnym, żeby miały tą odporność. Natomiast druga dawka została przesunięta na 6 rok życia.
2: Szczepimy maluchy, zresztą mamy cały wykaz, rodzice dostają, pilnujemy, ale właśnie jak to jest z tymi szczepieniami, jakbyśmy tak po kolei zaczęli właśnie u dzieci najpierw. Jest tych szczepień więcej? Czy widzicie, że jednak jest spadek, bo są wiadomo różne zdania, różne głosy?
4: Znaczy tak, kalendarz czy program szczepień ochronnych jest modyfikowany w zależności, tak jak powiedziałam, od tego, ile jest zachorowań na konkretne choroby. I jest to proces bardzo złożony i długotrwały. Do kalendarza szczepień wchodzą dodatkowe szczepienia typu na przykład przeciwko pneumokokom, czy w 2021 roku znów rozszerzono program szczepień o szczepienia przeciwko biegunkom rotawirusowym u niemowląt. Natomiast wszystko to wynika z aktualnej sytuacji, z długoletnich analiz związanych z tym, jak i w jakim stopniu te choroby się pojawiają i w jakich grupach najczęściej, na jakie szczepy dzieci chorują, bo wiadomo, że drobnoustroje są mądrzejsze niestety od ludzi i szybciej potrafią rozwijać swoje zdolności jak badacze w laboratoriach, tak można kolokwialnie powiedzieć.
2: Ale jakbyśmy mieli, pani Magdaleno, tak powiedzieć, jakie na przykład pojawiały się choroby i na przykład jakie było zainteresowanie? Czy rodzice właśnie szczepią, czy bardziej, nie wiem, są ostrożni, no bo mają takie nie najlepsze doświadczenia po COVID-zie niestety?
4: Znaczy spadki szczepień, które notowaliśmy w latach pandemicznych, stopniowo wydaje się są wyrównywalne, bo pomimo, że ogólna wyszczepialność jak gdyby spadła w porównaniu do roku ubiegłego, to jednak w tych młodszych rocznikach rodzice są dość zdyscyplinowani, nie da się ukryć. Gorzej jest z dziećmi starszymi już. Ostatnia dawka na przykład szczepienia przeciwko błonicy tężcowi krztuścowi przypada w 19 roku życia. No i tutaj jak mamy do czynienia z młodymi dorosłymi, to już jest trudniej, bo rodzice jak gdyby już nie mają nad nimi władzy, oni sami nie mają czasu, żeby o szczepieniu pomyśleć, a to jest właściwie ostatni moment, kiedy można to szczepienie wykonać bezpłatnie. Szczepienia przeciwko akurat krztuścowi, bo dlaczego tak tego krztuśca się przyczepiłam, bo trochę tych zachorowań jednak było i również w naszym województwie. I tak jak analizowaliśmy te przypadki, to w większości te osoby, które zachorowały, miały jakieś opóźnienia w szczepieniach. Nie mówię, że to były osoby całkowicie nieuodpornione, ale z różnych przyczyn miały opóźnienia w szczepieniach. No i jednak niestety, ale uległy zakażeniu. Także jest to ostatni moment, kiedy ten 19-latek może się nieodpłatnie uodpornić, ponieważ później już szczepienia są również zalecane w różnych grupach, na przykład paniom planującym ciążę, czy będących już w ciąży, ale są to szczepienia zalecane, które niestety musi sfinansować osoba zainteresowana.
2: Rozumiem, ale właśnie te bezpłatne szczepienia, czy też jeżeli są refundowane na przykład przeciwko grypie, jak to u nas właśnie w regionie wygląda?
4: Szczepienia przeciwko grypie, jeżeli mówimy o tym, cieszą się coraz większą popularnością, szczególnie w grupie seniorów. Myślę, że jest to związane właśnie z tym, co pani powiedziała, z refundacją i jakby z ułatwieniem dostępu, bo wiemy, że szczepienia te też weszły do aptek. Więc nie trzeba całej tej procedury związanej z umówieniem się do lekarza, wykupieniem recepty, powrotem do tej przychodni, czyli jakby ta droga została uproszczona. Myślę, że gdyby szczepienia jak gdyby ogólnie zostały w uproszczony sposób ich przyjmowania, to byłoby jeszcze większe zainteresowanie. Najmniejszym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, niestety cieszą się osoby w wieku produkcyjnym, czyli 25 do 60 roku życia. Również się zdarzają, ale jest to niski odsetek w porównaniu do całej populacji w tym wieku. Natomiast jeżeli mówimy o innych szczepieniach zalecanych, to dużą popularnością też się cieszą szczepienia wśród osób wyjeżdżających, podróżujących do różnych egzotycznych krajów. Wiemy, że coraz więcej osób i coraz dalej podróżuje i te szczepienia jak gdyby cieszą się coraz większą popularnością. Tutaj są specjalne punkty dla osób podróżujących. Zresztą biura podróży, które organizują takie wycieczki, również mają w swoich ofertach informacje, w jaki region świata, na jakie choroby warto się zaszczepić.
2: I teraz tak, właśnie, Pani Magdaleno, bo tak, szczepimy się podróże, no tu nieraz bywa, że one są też wymagane przez kraje, do których jedziemy. Ale wiadomo, że jak są to choroby takie, które no, na co dzień spotykamy, tak, już takie nasze zadomowione, że tak powiem, no to tu z tym jest gorzej. Dlaczego powinniśmy pójść i zaszczepić się?
4: Korzyści wynikające ze szczepień są wielorakie, w zależności na jaki aspekt tego zjawiska spojrzymy, bo no, zdrowotne przede wszystkim dla nas, zdrowotne dla naszego najbliższego otoczenia, bo przypuśćmy, wróćmy do tego krztuśca, o którym mówiłam wcześniej. Dziecko pierwszą dawkę krztuśca dostaje w drugim miesiącu życia, natomiast jeżeli matka przyjmie dawkę przypominającą w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, to ona ma świeże przeciwciała, które z mlekiem to dziecko otrzymuje i jest duża szansa, że nie zachoruje, nie przeniesie mu starsze rodzeństwo z przedszkola, czy dziadek z babcią, którzy go akurat odwiedzą, nie będą przecięte te drogi przeniesienia zakażenia. Także tutaj jest to taka zdrowotny aspekt. Kolejnym aspektem jak gdyby korzyści wynikających ze szczepień jest korzyść finansowa. Bo wiadomo, że pieniążki wszyscy my liczymy i lepiej jest poddać się profilaktyce, niż później ponosić skutki również finansowe leczenia niektórych chorób. No i korzyść dla pracodawców, jeżeli tutaj mamy na myśli na przykład grypę albo szczepienie przeciwko COVID. Wiadomo, że jeżeli się nie zaszczepimy, to będziemy dyspozycyjni i nie będzie strat związanych z obciążeniem budżetu pracodawców.
2: No tych korzyści jest sporo, no więc to powinno trafić do słuchaczy, aczkolwiek wiemy, że są też takie skrajne myślenia właśnie o szczepieniu, że to jednak szkodzi, że nie wiadomo, co wpuszczamy do swojego organizmu i tak dalej, i tak dalej. I jak na to fachowcy mają, że tak powiem, odpowiedź?
4: Ja myślę, że podeprę się tutaj takim mądrym stwierdzeniem, które kiedyś przeczytałam, no zgłębiając wiedzę na temat szczepień, że szczepienia są jak gdyby własnego sukcesu takim, no uległy jak gdyby porażce poprzez własny sukces. Z tego względu, że wiele chorób zostało wyeliminowanych, bądź jest faktycznie w takich ilościach rejestrowanych, że potencjalni obywatele nie mają styczności z tymi przypadkami, więc czasami jak rodzice nawet pytają, dlaczego mam szczepić dziecko na polio, a kto ostatnio widział polio. No te przypadki polio zdarzają się na świecie i nie można powiedzieć, że na przykład przez podróże nie zostaną zawleczone. Także szczególnie młodzi rodzice właśnie mają taki argument, że przecież tych chorób nie ma, to po co się na nie szczepić. Te choroby są i właśnie po to się szczepimy, żeby tą naszą odporność utrzymać.
2: Dokładnie, to jest bardzo ważna rzecz. Szczepienia darmowe, bezpłatne, ale oczywiście są też te, które są zalecane i wtedy jakby już z własnego budżetu i sami decydujemy o tym. Są cywilizacyjne czy nowoczesne zachorowania, choroby, ale też, co już mówiłyśmy, te, które kiedyś były. Wspomniała już Pani o odrze, ale gdzieś tam mi się pojawiła gruźlica, gdzieś jakieś takie inne rzeczy, szkarlatyna podobno. Czy tutaj też my mamy taki gdzieś w naszym rejonie, czy nawet w kraju, jakieś takie zwiększone zachorowania?
4: Szkarlatyna akurat jest chorobą, na którą nie ma szczepionki, bo to jest zakażenie paciorkowcowe. Natomiast jeżeli chodzi o gruźlicę, to w związku z ruchami migracyjnymi, które coraz częściej się pojawiają i których jesteśmy jakby świadkami na bieżąco, to faktycznie te przypadki są rejestrowane. Natomiast w naszym kraju jest dość wysoka wyszczepialność. Dzieci są szczepione na gruźlicę w pierwszej dobie życia. Taki ten trend sprzed kilku lat, gdzie rodzice, a dlaczego od razu w pierwszej dobie, a nie wiadomo, czy to jest potrzebne, przecież nikt z nas nie choruje na gruźlicę w danym środowisku tego dziecka, jak gdyby został stłamszony tym, że te przypadki gruźlicy jednak się zaczęły pojawiać i zaczęto o nich mówić. W związku z tym ta wyszczepialność na gruźlicę no, u nas całkiem dobrze wygląda, bym powiedziała.
2: By nie zapeszyć, oby było tak dalej, to teraz jeszcze grypa COVID.
4: Testy tak zwane potrójne, które przy jednym wymazie właściwie diagnozują nam i zakażenie na grypę, na COVID bądź na wirusa RSV. I faktycznie w okresach jesienno-zimowych tych porad, szczególnie u dzieci do lat 5, było bardzo dużo. Natomiast z diagnostyki różnicowej już wynikało, że właściwie przeważały zakażenia grypowe i grypopochodne. Zdarzały się również zakażenia covidowe. No i u osób powyżej 60 roku życia i u maluszków również wirus RSV. Nie mamy zgłoszeń lekarzy, którzy podejrzewają na przykład zachorowanie, no bo przy podejrzeniu nie jest się w stanie potwierdzić, czy jest to zakażenie grypowe, czy covidowe, tym bardziej, że właściwie te objawy teraz już są bardzo podobne, a z drugiej strony też bardzo zróżnicowane, bo u niektórych dominują objawy ze strony przewodu pokarmowego, u niektórych z układu oddechowego, czasami w ogóle bardzo niespecyficznie przebiegają jako takie jakieś drobne przeziębienia, natomiast przypadki, które rejestrujemy, są zawsze potwierdzone badaniami. Szczyt zachorowań był tak jak zwykle na przełomie lutego i marca.
2: Chciałam jeszcze zapytać w przypadku właśnie tych testów combo, jak to ładnie się nazywa, i mamy tam te trzy możliwości, ale bywa, że nie wykaże nam żadna. I wtedy co to oznacza? O co chodzi?
4: Prawdopodobnie jest to innego typu zakażenie wirusowe, być może jakimś wirusem paragrypy, bądź no, tych wirusów są setki, tysiące, nie jesteśmy ich w stanie nawet policzyć, które dają podobne objawy. Natomiast testy, te kasetkowe combo, o których pani mówiła, one mają konkretne przeciwciała, które wykrywają tylko przeciwko tym wirusom, więc jeżeli test wyjdzie negatywny, a objawy ewidentnie wskazują, to prawdopodobnie jest to jakieś zakażenie pseudogrypowe albo przeziębieniowe po prostu.
2: Szczegółowe informacje

0: Żona Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
1: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone migające światło na przejazdach.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
5: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
5: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków, innymi słowy. Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
6: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
7: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
6: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak

0: miejsce zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
1: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
0: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
1: Znaczy, myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
0: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki. O nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
1: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
0: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą. To znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z Wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet, wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama Pełna Mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizażystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać. To jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
8: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
2: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
8: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
2: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobranie odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z wiejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
10: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, pora na magazyn informacyjny, gorzowski. No i w nim to, co najważniejsze z ostatnich dni, a dokładnie mówiąc z niedzieli, co się dzieje po pożarze hali Trampolin, jak działają inne firmy, biura, policja, inspektor nadzoru budowlanego. Będzie także o pijanym agresorze na kwadracie. Oczywiście nie zabraknie również sportowych informacji. Zaczynamy.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
10: Emocje były ogromne, mówi właścicielka kwieciarni, która sąsiaduje ze spaloną halą przycytargowej w Gorzowie. Dzień po pożarze obiekt otoczony jest ogrodzeniem. Biegli badają jego stan, liczone są straty. Sąsiadująca z halą kwieciarnia pracuje normalnie. Jej właścicielka była na miejscu, kiedy trwała akcja gaśnicza, mówi Wioletta Legan-Karlicka.
11: W naszym budynku na szczęście się nic nie wydarzyło, ale było groźnie. Byłyśmy tu po 6 rano, żeby obserwować to wszystko, także emocje były tragiczne. No ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę i można było już spokojnie oddychać. Ale tragedia była w oczach, w sercu, wszędzie. Jakoś szybko się dowiedzieliśmy, bo siostra ma psa i musiała z nim wyjść, wiadomo, nie? I szybko po prostu przybyłyśmy na miejsce, żeby to wszystko zmonitorować naocznie. Tym bardziej, że nasza kwiaciarnia jest usytuowana, że jeszcze jest jedno pomieszczenie, także jesteśmy kawałeczek dalej, nie?
10: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura. Tymczasowo mieści się obok w Gocie, mówi Maksymilian Hryckiewicz z GRH.
12: Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tak naprawdę na obecną chwilę zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. I to tak naprawdę tyle. Tak jak powiedziałem, sytuacja jest dynamiczna. Są nowe ustalenia, nowe instrukcje dostajemy. Także działamy tutaj wspólnie z Urzędem Miasta, z innymi służbami. Jedyne, co na tą chwilę mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, w imieniu spółki, że po prostu bardzo dziękujemy wszystkim służbom, które były wczoraj, dzisiaj zaangażowane w gaszenie pożarów, w organizację tego wszystkiego, bo naprawdę wykonali świetną robotę. robotę, świetną pracę i to jest główne, co chcielibyśmy w tym momencie podkreślić, to bardzo podziękować, bo mogło się to różnie skończyć, a skończyło się tak, że udało się jakby ten pożar zatrzymać, żeby nie przeniósł się na sąsiadujące hale i budynki.
13: Gdzie teraz Gierka się mieści? No bo wiadomo, że nie u siebie.
12: Na razie się Gierka nigdzie nie mieści. Dzięki uprzejmości naszych sąsiadów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego zatrzymaliśmy się chwilowo u nich i mówię, sytuacja jest dynamiczna. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Ryneczek działa tak jak normalnie, natomiast tutaj obok hala numer 2 sklepy na razie są wyłączone z użytku. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd, jak tam wyglądają te wszystkie sieci elektryczne, więc na razie póki co te sklepy obok są też zamknięte, ale ryneczek przy Jerzego funkcjonuje bez zmian, także serdecznie zapraszamy.
13: A jak długo mogę tam
12: Nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo. Wszystko się dzieje z godziny na godzinę, tak powiem, etapami, falami, kolejnymi jakimiś sukcesywnymi krokami staramy się po prostu jakoś odgrzebać.
10: W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało, działa.
14: Spalony budynek przy Targowej w Gorzowie do uratowania? Policja zbiera materiał dowodowy, by ustalić przyczynę pożaru w hali trampolin. Na zmianę pracują inspektorzy i śledczy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego rozpoczął techniczną akcję ratowania zabytkowej hali. Cztery podpory od frontu mają zabezpieczyć ścianę przed zawaleniem. Część została już rozebrana. Chodzi o to, by ochronić trafostację, która znajduje się obok. Działania prowadzą też śledczy, a te nie należą do łatwych, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
15: Do tej pory nie mogliśmy tam wejść, bo stan techniczny tego obiektu nie pozwala na to. Nie ma zgody na wejście nasze, na jakieś tam dłuższe czynności. To, że tam zajrzeliśmy na chwilę, tylko jakby na potrzeby chwili i tego, żeby nie musieć później pewnych rzeczy odtwarzać, bo jak tam coś się zawali, zapadnie, to nie da rady tego nagle cofnąć. Biegły był, takie wstępne czynności wykonał, ale żeby szerzej tutaj w większej skali to wykonywać, to musi być bezpiecznie, a tam nie jest bezpiecznie. Czekamy na informacje. Jest zarządca budynku, jest inspekcja, więc to oni będą decydować, tak? Oni odpowiadają za budynek. My mamy zrobić swoją pracę, ale my nie będziemy robić pracy, kiedy jest zagrożenie.
14: Przypomnijmy, to skutki pożaru, do którego doszło w niedzielę wcześnie rano. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych. Pijany agresor zaatakował seniora, został ujęty przez świadków zdarzenia. 40-latek trzeźwiał w areszcie, w poniedziałek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 22 przy Chrobrego w pobliżu kwadratu. 65-latek wyszedł na spacer z psami, zwrócił uwagę mężczyźnie, który głośno się zachowywał. Ten zaczął go szarpać i grozić. Senior przewrócił się. Napastnik oddalił się, ale przy torowisku doszło do kolejnej awantury z grupą świadków zdarzenia, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
15: Policjanci otrzymali informację o awanturze. Okazało się, że mężczyzna szarpał się z jednym z mieszkańców, a także mu groził. Później poszedł w inne miejsce, gdzie wywiązała się kolejna awantura między nim a grupą osób. Ostatecznie ta grupa osób obezwładniła tego człowieka. Na miejsce przyjechali policjanci. Ten mężczyzna został przez nas zatrzymany. On usłyszał dwa zarzuty, jeden związany z uszkodzeniem ciała, natomiast drugi związany z groźbami. Zatrzymany przez nas mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wstępne badanie wykazało, że ma ponad 2 promile.
14: Po zebraniu całego materiału sprawa trafi do sądu, który ukaże agresora.
10: 30 pijanych kierowców na lubuskich drogach podczas weekendu. To niechlubny bilans działań policjantów podczas kontroli. Wszyscy stracili prawa jazdy i staną przed sądem. Lubuscy policjanci od piątku do niedzieli intensywnie działali na drogach. 28 osób kierowało w stanie nietrzeźwości, a 2 osoby w stanie po użyciu alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a nawet zrekwirowanie samochodu, gdy stężenie w organizmie przekroczy 1,5 promila. Policja apeluje, nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu.
14: Konflikt na drodze i 2 różne wersje krewkich kierowców. 33-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Nie przyznaje się do potrącenia, które miało miejsce w niedzielę w Gorzowie. Według śledczych podczas jazdy podejrzany wykonywał agresywne manewry, nagle hamował i przyspieszał. 42-latek z Forda zatrzymał się i wysiadł, by porozmawiać z kierowcą Mazdy. Wtedy 33-latek ominął pojazd i potrącił go, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
16: Doszło do konfliktu 2 kierowców na tle drogowym. Do tej pory ustalono, że że podejrzany kierującym pojazdem Mazda utrudniał jazdę pokrzywdzonemu kierującemu pojazdem marki Ford, stosując agresywne manewry, takie jak nagłe hamowanie i przyspieszanie bez uzasadnionej przyczyny. Po zatrzymaniu się pojazdów na skrzyżowaniu pokrzywdzony wysiadł z auta i podszedł do pojazdu sprawcy. Wówczas podejrzany gwałtownie ruszył i najechał na pieszego, uderzając go lewą stroną swojego pojazdu. Pokrzywdzony w wyniku tego zdarzenia odniósł obrażenia ciała, które naruszyły funkcję jego narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jeśli chodzi o postawę podejrzanego, to nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, podając swoją wersję zdarzeń, twierdząc, że to pokrzywdzony zachowywał się agresywnie, a uderzenie było przypadkowe. Wersja ta będzie weryfikowana w czasie dalszego postępowania. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty, prokurator przesłuchał go i zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. W sprawie przesłuchano świadków i planowane są dalsze czynności procesowe, które pozwolą na ustalenie pełnego przebiegu zdarzenia i podjęcie decyzji o dalszym biegu postępowania. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w typie podstawowym. Jednakże prokurator uznał, że należy go zakwalifikować również z artykułu 57a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tak zwany występek chuligański. I to oznacza, że dolna granica zagrożenia ustawowego jest podniesiona o połowę, czyli mówimy o karze od 4,5, a w związku z tym, że karę pozbawienia wolności wymierza się w pełnych miesiącach, to od 5 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności. Przy obecnej kwalifikacji oczywiście.
14: 42-latek z urazem głowy trafił do szpitala, a 33-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i chuligańskiego wybryku. Dostał dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczenie majątkowe.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
10: Szykujcie się na imprezę. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dywesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. 3-dniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim. Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
17: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Zjednoczone Siły Kultury, wszystkie instytucje kultury, wszystkie siły i środki skierowane są na potężny festiwal różnorodności, który rozpoczynamy w czerwcu, kończymy na koniec sierpnia. Tak naprawdę ilość wydarzeń w ramach koncertów jest oszałamiająca. To jest ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach czy ponad 10 miejscach, scenach w mieście. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Dni, nasze urodziny miasta chcemy w tym roku zorganizować właśnie tutaj, w Parku Górczyńskim, w dniach 3, 4, 5 lipca. Przede wszystkim dlatego, żeby przyjść bliżej mieszkańców. Dzisiaj będziemy w miejscu, te urodziny miasta będą na największym osiedlu w Gorzowie. To jest osiedle Górczyn, Manhattan. Osiedle, które skupia blisko 40 tysięcy mieszkańców. Więc tak naprawdę sami mieszkańcy Górczyna, zakładając kapcie, mogą przyjść tutaj na fantastyczną zabawę, a będziemy bawić się naprawdę porządnie w pięknym miejscu. To też jest ważne, że Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim instytucjom, które włączyły się i organizują to fenomenalny festiwal. Tak naprawdę i Dobry Wieczór Gorzów, i Wartownia, Zjednoczone Siły Kultury w swoich instytucjach, teatr imienia Jurysza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, naprawdę kawał dobrej roboty.
18: Tak naprawdę na Górczynie nie było jeszcze w historii nigdy tak dużej imprezy. Tak naprawdę mamy 40 tysięcy mieszkańców, którzy mogą po prostu ubrać kapcie i wyjść ze swojego domu.
17: chcemy to miejsce przetestować, sprawdzić, chcemy w innym miejscu się tym razem pobawić, a centrum miasta oczywiście będzie tętniło życiem, bo przecież mamy cały cykl Dobry Wieczór Gorzów. To miejsce na jakiś czas będzie takim miejscem dla urodzin. Zobaczymy jak ta impreza się sprawdzi, czy będzie dobry odbiór, czy będziemy wracać do centrum, czy może właśnie inna siedla. Scena będzie mniej więcej w tym obszarze, za tyle garaży, także będzie amfiteatralnie. No, mnóstwo atrakcji, mnóstwo punktów handlowych, ale też zapraszamy do współorganizacji wszystkiego, wszelkiej maści, organizacje pozarządowe. Będzie duże miasteczko PZU z atrakcjami. Na pewno będą instytucje, takie jak Policja, Straż Pożarna. Naprawdę będzie się dużo działo, warto będzie przyjść.
10: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
14: Kolejna mobilna zbiórka tekstyliów, tym razem samochody na odpady, pojawią się w 6 miejscach w Gorzowie. Akcja przeprowadzona zostanie 20 czerwca. Podzielono ją na dwie części. Od godziny 8 do 11 stare ubrania, buty, obrusy i inne tekstylia można przynosić do Inneko przy Teatralnej, Parku Handlowego S1 przy Górczyńskiej i na parking przy Rondzie Myśliborskim przy Chińskim Markecie. Natomiast między 11.30 a 14.30 na parkingu Gorzowskiego Rynku Hurtowego, parking Intermarché przy Taczaka i parking przy Biedronce na ulicy Olimpijskiej. Więcej o akcji na stronie MOKU.
10: Konkurs plastyczny i kasa do wygrania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zabawę organizuje gorzowski MCEK. Uczestnicy muszą zobrazować hasło Ekologia w kulturze. Należy pokazać związki między ekologią a kulturą, na przykład tradycję, styl życia, sztukę inspirowaną naturą. Można zgłosić jedną pracę w rozmiarze maksymalnie A3, wykonaną dowolną techniką. Autorzy najwyżej ocenianych dzieł otrzymają 500 zł za pierwsze miejsce, 300 za drugie i 200 za trzecie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gorzowskiego MCEK-u. GZ Stal Gorzów lepsze od wicemistrzów Motora Lublin. W niedzielę u siebie pokonała go 46-44. Mecz trzymał w napięciu do biegów nominowanych. Dwa razy gorzowscy rzeszowcy wyprzedzili Bartosza Zmarzlika. Udało się to Adamowi Bednarowi, który zdobył 6 punktów z 3 bonusami. Świetnie spisał się Holder, 13 oczek, Thompson 10, Holsztat 7+1, Przedpełski 6+3 bonusy, Paluch 4 punkty. W drużynie rywali zabrakło Lindgrena. Sensacyjna wygrana zamknęła czwartą rundę spotkań w PGE Ekstralidze. Kolejne starcie w niedzielę z KS Toruniem.
14: Stilon Gorzów rzutem na taśmę wyszarpał zwycięstwo. Sprotawiarz Protawa została pokonana 2-1 w rozgrywkach czwartej ligi. Gorzowianie zajmują wciąż drugie miejsce w tabeli, walczą o awans. Pierwsza połowa bezbramkowa. Obie drużyny próbowały szale przechylić na swoją stronę. Udało się w drugiej części. W 52 minucie Stilon wyszedł na prowadzenie dzięki Kacprowi Kopareckiemu. Rywale odpowiedzieli w 78 minucie. Wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem, jednak w 90 minucie Jakub Kaczor dał wygraną niebiesko-białym.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
14: Rozpieszczone zetki w wojsku? Pokolenie Z? Nie takie straszne, jakie malują. Wbrew opiniom w internecie reprezentanci tej generacji nie są wcale mniej zdyscyplinowani, a jedynie bardziej rozbiegani. To już kwestia większego przebodźcowania w tych czasach, uważa emerytowany major z Gorzowa. Radosław Trzaskowski jest nauczycielem akademickim i szkolnym. Jak mówi major, do pokolenia Z równać powinni starsi i bardziej doświadczeni.
19: My dajemy nie tylko tą taką naukę, kolokwialnie mówiąc, czyli nie tylko to siedzenie w ławkach, ale dajemy również przygodę, dajemy coś takiego, że młodzież może się realizować, może przeżyć przygodę. Nie nudzi się po prostu. Ja oczywiście nie mówię, że się nudzi w innych szkołach, absolutnie. Jestem daleki od takich stwierdzeń, natomiast my dajemy łyk adrenaliny z poczuciem przygody i dodatkowo w to wszystko jest wplecione właśnie w naukę. Każde lata mają jakby swoje wymogi i swoje pokolenie. My byliśmy wychowywani troszeczkę inaczej. Ja jestem z pokolenia, które było wychowane na czterech pancernych, klosie i tak dalej, więc mieliśmy inne wzorce. Inaczej patrzyliśmy na to wszystko, więc tak naprawdę inaczej podchodziliśmy i być może łatwiej nas było wciągać jakby w tą dyscyplinę czy funkcjonowanie właśnie takie typowe w wojsku. Proszę pamiętać, że lata 90., 80., bo ja zaczynałem służbę w 80. latach, to są lata, kiedy funkcjonowała służba zasadnicza. To wojsko też niekoniecznie było lubiane. No bo panowie szli na 2 lata, ja jeszcze pan, jak ja zaczynałem, to jeszcze była służba 2-letnia, zasadnicza. Panowie tam szli, to było przeświadczenie, że zabiera im się 2 lata życia. I tam jakby system kształcenia wojskowego, on był całkiem inny i czego innego oczekiwał, czego innego wymagał. Te czasy...
20: Już to... nie mówiąc o czasami bardziej się sprawdzającej, czasami mniej czarnej legendzie o fali, prawda?
19: Tak. Natomiast te czasy pokolenia Z, ta młodzież jest po prostu inna. To tak naprawdę wszyscy próbują jakby narzucać i zrzucać odpowiedzialność właśnie na nich, na to, że są pokoleniem Z. No, ja mam troszeczkę inne podejście do tego. To my jesteśmy dorośli, my mamy doświadczenie, my przeszliśmy te lata i na podstawie naszego doświadczenia, naszych lat funkcjonowania, to my się powinniśmy dostosować do nich i znaleźć takie możliwości, takie źródła i takie narzędzia dydaktyczne, aby do nich dotrzeć. Czy oni są mniej zdyscyplinowani? Nieprawda. Może są bardziej rozkojarzeni, może są bardziej rozbiegani.
20: Ale też więcej bodźców mamy w tych czasach.
19: Tak, no? I to właśnie przez to przebodźcowanie takie z otoczenia, oni mają są więcej, tak jak powiedziałem, rozkojarzeni. Trzeba dłużej, więcej czasu poświęcać na to, żeby ich, przepraszam za kolokwializm, poukładać. Niemniej jednak to nie są inni ludzie. Oni są tacy sami jak my, na miarę tych czasów, w których my żyliśmy, a w których żyją oni. Po prostu. Także sądzę, że jeżeli i większość moich kolegów i koleżanek, z którymi pracuję i z którymi w tej chwili rozmawiam, oni starają się dostosowywać do tych czasów. Proszę zobaczyć na TikToki, które są nagrywane.
20: Staram się nie patrzeć osobiście, ale...
19: A ja powiem, że szczerze, że pierwszego TikToka nagrałem z młodzieżą, to znaczy nagrałem, młodzież nagrała ze mną, o tak powiem, dałem się namówić z ogromnym jakby dystansem, bo strasznie się bałem, co oni będą wyprawiać, chyba 4 tygodnie temu dopiero. I jak zobaczyłem to, z jakim smakiem to zrobili, z jakim fajnym flow, z takim uśmiechem, nie mam nic przeciwko temu, dlatego starajmy się ich poznać, a nie oceniajmy i nie nastawiajmy się na zasadzie takiej, że to jest pokolenie Z, bo ja już słyszę wszędzie w przestrzeni.
20: Jacy to ani nie są, ale to w każdym pokoleniu, prawda?
19: Tak. Więc nie mówmy o pokoleniu, tylko mówmy o tym, jak my z tym pokoleniem możemy żyć i współpracować i współdziałać.
21: A my przypomnijmy, pokolenie Z to osoby urodzone w latach 1997-2012.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
10: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Witam serdecznie.
22: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
10: Panie komendancie, to bym zapytała o te wraki. Czy jeszcze ciągle one zalegają? Jeszcze ciągle są z tym problemy? Jest mniej tego?
22: To znaczy, mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły.
10: Konstans.
22: Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich. Czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących wraków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 wraków zostały z terenów Gorzowa odholowane. No to jakby już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że żeby jednak zainteresowali się nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nie używanie, to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, to często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują w ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo, że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdu w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, no to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak no jeżeli w szczególności sytuacja jest taka z pogranicza, bo to przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie wstępne etapy takiego nieużywania, wskazuje jego stan, no to próbujemy dotrzeć do właścicieli, no ale czasami niestety zdarza się, że ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli tego nie możemy, no jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
0: No stan i przy nieużywania, tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
22: No to są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów. Te rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, no to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
0: ogromne,
22: bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień też będzie około 1400 zł. Także przypomnę również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany. Wygląda jak brak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto, metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsca do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
0: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
22: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła. Warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierzamy użytkować, ważne co z nim zrobić. Żeby coś z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji do montażu, jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakichś wezwań czy pukał do drzwi.
0: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
22: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
0: Dokładnie. Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo wartownia wraca nam na wał okrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
22: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy, nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba w którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
0: Dokładnie.
22: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkim dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i no, chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, możemy starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety. A tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. Na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować się pod naszymi oknami we własnym zakresie. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, przy całym szacunku i wrażliwości dla tych osób, które mogą jakiś dysonans z tego tytułu odczuwać.
0: No ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy, ale tak sobie chciałam jeszcze zapytać, że właśnie ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
22: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
0: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
22: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
0: Scena przy katedrze.
22: Mamy spotkania teatralne. No, pikniki szopenowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
0: Ale latem właśnie gdzieś te patrole...
22: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swoje siły musimy także zlokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie Dobry Wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń, będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy impreza poczuci się kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
0: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa, pomysł prezydenta. Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
22: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadzała Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. No i trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Można powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, no ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no ale byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. Te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno, bo często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Górczyn, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa, na wyciągnięcie ręki, nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
0: Ewentualnie czy z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać właśnie do parku.
22: I tak by musieli dojechać do centrum
0: Górczyńskiego, ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie, jak będą takie gwiazdy jak Roxy Węgiel, Skolim, Markowska i jeszcze wielu innych, czy faktycznie to się pomieści? Bo tam mamy też infrastrukturę, tam jest, są te punkty gastronomiczne, siłownia chyba, jak dobrze pamiętam, taka na świeżym powietrzu. No jest też sporo terenu, ale tak sobie myślę, czy to wszystko się...
22: Zapewniam panią, że Park Górczyński jest 10 razy dłuższy niż Stary Rynek, a w przypadku organizacji Dni Gorzowa na Starym Rynku też się wszyscy uczestnicy pomieścili. Uczestnictwo ma różny charakter. Nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter. To nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kindersztuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
0: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
22: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niestety zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
0: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać, policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci, czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
22: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmiećmi co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, to spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do przoków, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisk w roku strażnicy znajdują i są wyciągane konsekwencje prawne. No tutaj, bo to jest jakby oczywiste, to, wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Muraw wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów gwiazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast no, te osoby, które tam przebywają w celach rekreacyjnych, spacerują, no, ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No, muszę powiedzieć, napomknęła Pani o Potopułapkach, na terenie Gorzowskich Muraw jest takie jedno miejsce, które pozostało, w które łatwe dojechać i jest ono skryte. W zeszłym roku, jeśli Fotopułapka pracowała tam przez 2 miesiące, to żaden przypadek nie został ujawniony. To znaczy, że te takie działania zapobiegawcze przynoszą efekt, co wcale nie znaczy, że w terenie okolającym jest już tak dobrze.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać, czy były jakieś grube tak zwane przypadki, że właśnie ktoś wywalił gruz, nie wiem, po remoncie gdzieś centralnie.
22: No najgorszy przypadek no niestety jest taki, że no, taka osoba bezdomna, która zamieszkała na terenie prywatnym, no, terenie zalesionym prywatnym, znaczy no, powiedzmy na pograniczu terenu prywatnego i miejskiego, ale poza Gorzowskimi Murawami, no, stworzyła sobie śmietnisko tej ilości, tam można mierzyć metrami sześciennymi, a może nawet dziesiątkami metrów sześciennych.
0: Znosiła te wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy?
22: Znosiła. No my ze swojej strony zrobiliśmy to, co było przewidziane w kodeksie postępowania do wcześniejszych, skierowaliśmy wniosek do sądu, ale tutaj mimo wydanego orzeczenia o karze, no ta osoba nie jest zainteresowana, no i obawiam się, że tutaj obowiązek uprotnięcia tych śmieci spadnie jednak na miasto.
0: Ale to rozumiem, jeszcze nadal one tam zalegają i nadal są?
22: Tak, na dzień dzisiejszy są. Tutaj czekaliśmy na orzeczenie sądu. No teoretycznie z punktu widzenia prawa w przypadku, gdyby miasto dokonało uprzątnięcia, w związku z tym, że w wyniku naszego postępowania został ustalony sprawca i stwierdzona jest wina konkretnej osoby, miasto ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym. Czy ono będzie skuteczne, no to już jakby jest sprawa indywidualna.
0: Rozumiem. No, czyli no, mimo wszystko no, są takie różne przypadki, a takie właśnie centralnie, że ktoś gdzieś wyrzucił spore ilości jakichś tam śmieci, odpadów, coś takiego...
22: No zdarzają się, no z zeszłego roku chyba możemy powiedzieć, to był zeszły rok, a może już wiosna tego roku. Pojawiły się trumny na jednym z osiedli przy pojemnikach na odpady, przy altanie świetnikowej, kilka trumień pustych oczywiście.
0: O mój Boże, właśnie chciałam zapytać.
22: tak, były puste. Tutaj podjęliśmy czynności no, zmierzające do ustalenia sprawcy. No i po kilku godzinach od podjęcia tych czynności, to było różnego rodzaju czynności, rozmowy z właścicielami poszczególnych zakładów pogrzebowych i wywiady, te trumny zniknęły. Do końca nie udało nam się ustalić, kto przypisać winy konkretnej osobie, no ale no, należy domniemywać, że niestety no, pochodziły one z którego jest zakładów pogrzebowych. Trumna jednak jest towarem dosyć specyficznym.
0: No dokładnie i nie powiem, żeby się nie rzucała w oczy.
22: No rzucała się w oczy, oczywiście, że się rzucała, no ale po kilku godzinach od pojęcia przedmiotowości ta osoba, która tego dokonała, jednak doszła do wniosku, że jednak chyba warto to zabrać i
0: ale co w ogóle kierowało, że ktoś te trumny w ogóle wystawił i przy śmietniku takim centralnie osiedlowym?
22: No muszę powiedzieć, że nie będę bawił się psychologa.
0: No dziwna sprawa zupełnie. A jakie to osiedle było?
22: Osiedle Górcze.
0: Aha. No to naprawdę dziwne, no różne rzeczy się widzi na śmietnikach, ale powiem szczerze, że trumny tak do tej pory nie zdarzyło mi się zobaczyć.
22: No tak, to była taka, było to też zainteresowanie mediów, ale krótkotrwałe, bo tak jak powiedziałem, w wyniku tych podjętych przez nasze czynności pewnie potencjalny sprawca się przestraszył i no te trumny zniknęły.
0: I
22: nie pojawiły się nigdzie indziej w przestrzeni publicznej, co ważne.
0: Ach jej, no to faktycznie, no dziwnie są. No trzeba odpowiedni sprzęt właśnie, pszoki, nie pszoki, no tutaj jeśli chodzi o zakłady, to one w ogóle mają jakieś swoje procedury i tak dalej, więc to oni chyba muszą też stosować je.
22: Jeśli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, no to są dodatkowe obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach. Te odpady powinny być rejestrowane i te firmy powinny podpisać umowy z firmami zajmującymi się wywoz odpadów i to są jakby odpady niezależne od odpadów komunalnych. To są zupełnie dwie inne grupy odpadów.
0: Rozumiem. To jeszcze chciałam zapytać, czy pan się cieszy, że będzie taki fantastyczny monitoring na Dominancie, na naszym pająku, w planach jest, nie wiem, czy pan słyszał, specjalna kamera 360, która ma też
22: każde narzędzie
0: alarmować o pewnych zachowaniach chuligańskich, czy wybrykach właśnie policji, bo to wszystko ma być jakoś tam, wiadomo, połączone. Nie wiem, czy też właśnie strażnicy miejscy będą w to zaangażowani.
22: No nie, system monitoringu w Górze działa w ten sposób, że jest to system miejski, który pod względem administracyjnym jest obsługiwany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Natomiast jest jakby, proszę nie łapać mnie za słowy, ale dla czytelności przekazu powiem, jakby wydzierżawiony, przekazany do dyspozycji, do użytkowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. To jest rozwiązaniem bardzo słusznym. To Centrum Monitoringu, jeśli chodzi o pracę operatorów, ono znajduje się bezpośrednio przy stanowisku kierowania, tam gdzie pracują oficerowie dyżurni. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wszelkie informacje, które są wyłapywane przez operatorów monitoringu dotyczące naruszeń prawa mogą być bezpośrednio przekazywane do oficera dyżurnego i to bardzo skraca czas na podjęcie interwencji, czyli to jest rozwiązanie dobrze i również ta kamera na Dominancie będzie wpięta w ten system.
0: Ona jest faktycznie potrzebna w tym miejscu?
22: Będą pozwalały na obserwację, bo warto, wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne narzędzie.
0: Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.
22: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
0: Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Do usłyszenia.
1: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox.

0: autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
2: Autopromocja.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji TIR nie

0: Powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz Michale, jak Pałac uzasadnia tę decyzję?
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
2: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnych rządzących.
1: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
2: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
1: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
3: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
4: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
4: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa, chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
5: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
6: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, i to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
5: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
6: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
5: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jakoś tak się składa, że głównie z obozu nierządowego.
6: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia

0: poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
0: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet, wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizażystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam 2 niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka. matka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko, i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany. Z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
8: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
2: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
8: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
2: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobranie odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
1: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
0: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jakoś tak się składa, że głównie z obozu nierządowego.
1: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
0: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. To dobrze, że weszli.
1: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
0: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane. Proszę pana, dzień bez Przemysława Czarnka, chyba się obaj zgodzimy, to dzień stracony, więc dopuśćmy go na chwilę do głosu.
2: Tusk udaje Greka, zwołuje naradę rządu w tej sprawie, żeby przeciwdziałać prowokacjom. Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
0: I powiem panu, że zupełnie się nie zgadzam z kandydatem na premiera, a więc prawdopodobnie również z panem, dlatego że dla mnie w ogóle ten pomysł reakcji politycznej, że jak coś się wydarza, co nas wzburza, bo ktoś być może zawalił sprawę, to do dymisji, natychmiast, do dymisji, już. No jakbyśmy, wie pan, czasami jest tak, że w klubach piłkarskich dochodzi do częstych zmian trenera w czasie sezonu i zazwyczaj prezesi, którzy dokonują tych zmian, są wyśmiewani wśród braci kibicowskiej.
1: Jeśli stosować już tą analogię piłkarską, to zdecydowanie pewnie, jak zapytamy kibiców danej drużyny, jeżeli ta drużyna nie wygrywa regularnie, to wtedy najczęściej jednak pojawia się zarzut wobec trenera. Ale tutaj, w tym przypadku, no to mamy sytuację, w której naprawdę brak działań państwa, wyśmiewanie tych ataków, że jest to tylko i wyłącznie, bym powiedział, o charakterze politycznym, takie podejście po prostu zdecydowanie małostkowe, które jest nieodpowiedzialne, dlatego że jeżeli polskie państwo ma równo traktować wszystkich obywateli, to zdecydowanie wtedy, kiedy dochodzi już do nasilenia tych nielegalnych, bo bym powiedział, to są fałszywe zgłoszenia o potencjalnych incydentach, polskie państwo powinno działać. Od tego mamy służby specjalne, od tego mamy policję.
0: Ale może działają, proszę pana. Może po prostu to jest tak, że tu się czeka tygodniami, aż sprawca popełni błąd, bo dopóki jest bezbłędny,

0: to faktycznie jest fantomasem ze starych kreskówek i filmów.
1: Ale tutaj mamy systemowe błędy popełnione już na etapie planowania budżetu. To warto przy okazji tej serii incydentów przypomnieć, że budżet polskiej policji jest mniejszy w 2026 roku niż ten, którym dysponowała policja w 2025 roku. Jeżeli spojrzymy na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, bo one pojawiły się w oficjalnym komunikacie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która uznała, że brakuje kilkuset milionów złotych, prawie 500 milionów złotych. Dzisiaj po uchwalonym budżecie możemy powiedzieć, że brakuje 255 milionów złotych dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która również ma bardzo ważne zadania kontrwywiadowcze, czyli również sprawdzanie, czy na przykład za tą serią incydentów nie ma wątków, bym powiedział, ze strony innych państw czy innych obcych służb specjalnych. Mówię o tym dlatego, panie redaktorze, że to są strategiczne błędy, za które ponosi pełną odpowiedzialność premier Donald Tusk i koalicja 13 grudnia.
0: Wie pan, jak to jest dowód przez anegdotę, to jest oczywiście najsłabszy dowód, jaki istnieje na świecie, ale zostają one w pamięci. W szkole, w której pracowałem, czy pracuję nawet, mieliśmy kłopot z fałszywymi alarmami w sprawie matur. One się powtarzały w najlepszych latach rządów Zjednoczonej Prawicy. I w końcu, wie pan, żeśmy, pani dyrektor wymyśliła taką oto procedurę, która jest skuteczna, że po prostu przed dzień matur przyjeżdża odpowiednia służba policyjna, rzeczywiście. Plombuje ona z nami do spółki wszystkie pomieszczenia, w których ma się odbyć matura. No i następnie szkoła jest zaplombowana, aż do momentu, kiedy ją my sami otwieramy, żeby zrobić matury. I w razie czego, nawet jeżeli jest jakiś telefon, no to traktujemy go jako przecież fałszywy alarm, bo wszystko było sprawdzone i zapieczętowane. No tak, można sobie z tym poradzić, ale złapać sprawców się nie udało.
1: I to jest naprawdę podstawowe pytanie. W tej sprawie powinna być pilnie zwołana Komisja do Spraw Służb Specjalnych oraz dodatkowo Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. To jest kwestia tego, co zrobiło polskie państwo od samego początku, kiedy ustalili, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, która była wymierzona w pierwszej kolejności w dziennikarzy Republiki, a w drugiej kolejności pojawiają się już konkretne adresy, gdzie powiedzmy sobie, panie redaktorze, tak, nikt z naszych widzów nie zna adresów prywatnych nieruchomości, a osoby, które stoją za tą całą zorganizowaną akcję,
0: jakoś znają. No.
1: Mają nie tylko adresy, ale wiedzą też, jak tak naprawdę doprowadzić do gubienia śladów. A to powoduje, że właśnie to nie jest kwestia tego, że my unikniemy na przyszłość, że na przykład służby rosyjskie nie będą dokonywały takich zgłoszeń, bo ja sam pamiętam, 8 lat pracowałem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i były dokładnie koordynowane takie działania ze strony wschodnich służb specjalnych. Ale to szczególnie właśnie miało dotyczyć paraliżu, jeśli chodzi o szpitale, o szkoły, dlatego że jeżeli wyobraźcie sobie państwo, na przykład wpływa informacja, że w 100 placówkach w całym kraju, prawda, dojdzie do na przykład wybuchu bomby, no to to jest kwestia po pierwsze sprawdzenia, a po drugie też zweryfikowania, na ile jest to prawdopodobieństwo zdarzenia. I naprawdę rozmawiałem też z policjantami, którzy dokonują dokładnie takiej oceny ryzyka. To jest bardzo odpowiedzialna praca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli polskie państwo ma pokonać zagrożenia również hybrydowe, które uderzają właśnie w to poczucie bezpieczeństwa obywateli właśnie poprzez psucie relacji między obywatelem a państwem, bo każdy z nas się później zastanawia, czy to zgłoszenie jest wiarygodne, prawdziwe, czy jest po prostu kolejnym głupim żartem, bo tu już nawet nie mówiłbym o głupich żartach. Tu mówimy o zorganizowanej akcji, która uderza w konkretne osoby najbardziej, jeżeli mówimy nawet o prezydencie Karolu.
0: Ale czy, nie przeszacował trochę Jarosław Kaczyński, który napisał na platformie X, gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody. Prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin, zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Wie pan, no właśnie to jest tak, że zaatakowali ludzie z zewnątrz jednak. To, co robi, no tak staram się zachowywać dziennikarski obiektywizm, ale moim przekonaniem to jest obiektywna refleksja. To, co robi rząd, podśmiewając się trochę z tych historii w jakikolwiek sposób, jest całkowicie idiotyczne. To znaczy każdy polityk obozu rządzącego, który wyraża pewnego rodzaju rozbawienie, jeżeli coś jest na rzeczy z zagrożeniem miru domowego, bezpieczeństwa w opozycji, no to jest moim zdaniem skrajnie niewyedukowany albo czy jest człowiekiem złej woli. Zdarzają się błędy, lepiej z niej wychodzić. Niemniej samo stwierdzanie, że działalność służb, no jakoś zgodna z pewnymi procedurami, to są najścia, nie? To mi się wydaje, jak już będą najścia, to zabraknie nam słownika. Już wtedy będziemy musieli mówić to samo.
1: Ale teraz tak, panie redaktorze, jeżeli mówimy o procedurach po tym spotkaniu, które tutaj pan redaktor przypomniał, że Donald Tusk, prawda, zwołał nocne, znaczy to już w dniu wczorajszym było to spotkanie, ale po tym spotkaniu zostały przekazane nowe wytyczne, procedury, jak postępować, żeby no, nie dochodziło do ośmieszania polskiego państwa. No to mamy sytuację, w której naprawdę można to było uczynić 2 tygodnie wcześniej i zdecydowanie zgadzam się z panem redaktorem, że pewną aberracją jest postawa wielu polityków, może bym nawet powiedział większości polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy podchodzili do tego właśnie z takim trywializowaniem sprawy i że polskie państwo nic tutaj nie ma do dodania. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, po to jestem w polityce, żeby budować silne, sprawne państwo. Jeżeli moi konkurenci wychodzą z założenia, że oni nic nie muszą, to naprawdę obawiam się o tego zwykłego Jana Kowalskiego, bo to jego może dotknąć najbardziej, bo to on wtedy po prostu nie nagłośni sprawy, ale będzie po prostu ofiarą takiego fałszywego zgłoszenia.
0: Wie pan, co najbardziej zdenerwowało ludzi w Krakowie? I dlatego doszło do tych przetasowań politycznych. Był taki sondaż zrobiony przez ogólnopolską grupę badawczą Stan 360 dla Polsatu News. I jeśli dobrze teraz, jeżeli nie pomyliłem, przepraszam, tych instytucji, które robiły to badanie, ale procenty są twarde. Wprowadzenie strefy czystego transportu, to jest numer jeden, 28% ludzi, to akurat uznało za najbardziej wzburzające. Poziom zadłużenia miasta 22%, sposób zarządzania spółkami miejskimi 14%, rosnące koszty życia w mieście 10%, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta też 10%. Zaciekawiły mnie takie pozycje jak strefa czystego transportu, że ona tak ludzi wkurza, a wydaje mi się, że jest bardzo zdroworozsądkowa i jakby świat idzie w tę stronę, oraz koszty życia w mieście, tak jakby to była akurat kwestia wybitnie zależna od prezydenta czy Rady Miasta.
1: Znaczy tutaj zawsze możemy sięgnąć po opłaty lokalne, które kształtuje Rada Miasta, ale ja zwracam uwagę na to, że tutaj tą czarą goryczy była strefa czystego transportu i to wprowadzenie na dużym obszarze Krakowa strefy czystego transportu, czyli powiedzmy wprost strefy wykluczenia komunikacyjnego, bo to tak naprawdę jest też pytanie o wolność.
0: No, ale jeździł pan po centrum Krakowa?
1: Tak, jeździłem.
0: No to jest koszmar zupełnie.
1: Mimo tego, że jestem warszawiakiem, bardzo lubię Kraków i naprawdę znam tam wiele osób, które są świetnymi naprawdę krakowianami, ale chodzi mi o to, że po prostu naprawdę też muszę powiedzieć, że te 2 lata od wygranej pana Miszalskiego narastało rozczarowanie i takie poczucie, że po prostu nie tego mieszkańcy oczekiwali po zwycięstwie kandydata Koalicji Obywatelskiej. I myślę, że to również jest kwestia negatywnej oceny spraw, które są odpowiedzialne ze strony rządu, czyli tak naprawdę te koszty życia, to tak naprawdę dużo większy wpływ ma premier Donald Tusk niż prezydent Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa.
0: Tak, i czy to właśnie nie jest dla was coś na kształt światełka w tunelu?
1: Znaczy myślę, że jest to początek większych problemów Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska, ponieważ widać, że nawet to ich podejście do tego referendum krakowskiego było takie, że jak przemilczymy, to mieszkańcy nie pójdą, nie będzie frekwencji, czyli to była postawa całkowicie antyobywatelska. To była po raz kolejny postawa taka, jaką obserwowałem w 2013 roku, wtedy, kiedy doprowadziliśmy razem z Piotrem Guziałem do referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz jako ówczesnej prezydent Warszawy. I to tak naprawdę już wtedy Donald Tusk namawiał, nie idźcie do referendum.
0: No, wtedy
1: kompletnie nie angażujcie się w sprawy miasta. I to była naprawdę sprawa absurdalna. Dla wielu nawet tych wtedy członków Platformy Obywatelskiej dość trudna do wytłumaczenia, bo wcześniej zachęcali do postaw obywatelskich. Tutaj zastosowano ten sam manewr, oprócz tego, że na ostatniej prostej jednak uznano, że Donald Tusk nie będzie tu wsparciem dla pana Miszalskiego i dlatego on się tam nie pojawił w Krakowie, ale to wszystko doprowadziło, że mieszkańcy Krakowa wzięli sprawę w swoje ręce i myślę, że bardzo dobrze, bo niezależnie od tego, kto wygra wybory na prezydenta Krakowa, będzie musiał wykazać więcej pokory niż przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej do tej pory.
0: Proszę pana, mam jeszcze jeden sondaż, chociaż przyznam, że on nie jest aż tak poważny jak ten poprzedni, bo jest zrobiony na bazie 800 internautów. No, zwykle się uważa, że poniżej 1022 to są tak rzeczywiście sondaże próbne. Natomiast ciekawy był temat tego badania, więc już nie będzie moja strata. SW Research, tu jestem akurat pewien, że to właśnie oni zrobili, na szkolną szóstkę oceniło generała Kukułę 2,6 uczestników badania, a 8,7 dało mu ocenę bardzo dobrą. No taką czwórkę szkolną ponad 20%, 16,7% trójkę. Mierną, to jest szkolna dwójka, dzisiaj jeszcze promuje, ale powiedzmy z pewnym trudem, to jest 10% i 4% dało mu jedynkę. I teraz proszę pana, ostatnia liczba, która tutaj padnie, to jest taka liczba z gatunku kto by pomyślał. 37% badanych nie ma zdania w tej sprawie. To znaczy, proszę pana, że 63% ma zdanie w sprawie tego, jak działa generał i szef sztabu generalnego. Wie pan, to jest bardzo taka insajderska wiedza. Jak ktoś nie jest żołnierzem zawodowym, to ma z tym po prostu bardzo mało do czynienia. Nie, 67% Polaków, przynajmniej z tych 800 internautów, uznało, że ma swoje zdanie o generale Kukule. To jest szóstka, czwórka, piątka, trójka lub dwójka. Dwójka bardzo mało, szóstka prawie nikt.
1: Panie redaktorze, jeżeli zapytamy, prawda, tych respondentów, to może oni jednak mieli poczucie takiego wymuszenia, że muszą jednak jakoś ocenić generała Kukułę, którego ja oceniam pozytywnie. Uważam, że naprawdę polskie wojsko naprawdę zdecydowanie się zmieniło na dobre i na pewno wzrosła wartość taka bojowa, jeśli chodzi o możliwość odstraszania Federacji Rosyjskiej, ale wynikiem tego były działania polityczne, bo tak naprawdę ta decyzja o ustawie o obronie ojczyzny z 2022 roku doprowadziła do tego, że po pierwsze polskie państwo musiało znaleźć środki na modernizację armii, jak i z drugiej strony to, że przyleciały do Polski pierwsze samoloty F-35, to była kwestia roztropności i odpowiedzialności za państwo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, w czasach, kiedy ministrem obrony narodowej był minister Mariusz Błaszczak. A my tworzyliśmy budżet jako parlamentarzyści. Mówię o tym dlatego, że to nie jest tak, że można kupić samoloty wielozadaniowe dzisiaj i one jutro po prostu przylecą do Polski, ale trzeba było podejmować takie decyzje wtedy, kiedy jeszcze nie było pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy byliśmy przed tą agresją wojsk Władimira Putina i to wtedy właśnie zapadły decyzje odnośnie Patriotów, Hajmarsów, F-35, dzięki którym dzisiaj staliśmy się państwem silniejszym militarnie.
0: Zręcznie pan przesterował naszą rozmowę na to, jak zapisu było dobrze i jak będzie znowu, jak rozumiem, jak wrócicie. Tak. Ale ja bym chciał tylko dopytać.
1: To są same fakty, panie redaktorze. Tutaj nie będziemy się spierać.
0: Czy nie uważa pan, że po prostu Sławomir Mentzen spowodował znaczący wzrost rozpoznawalności marki? Że w ogóle większość Polaków dowiedziała się, że istnieje taki generał, a potem, no nie chcę, wiecie, może się tutaj mylę, ale myślę, że sporo ankietowanych tak trochę na czuja strzelało, prawda? Jak lubi bardziej Mentzena, to prawdopodobnie niższe oceny postawiło generałowi. Jak uważa Mentzena za fajtłapę, no to temu generałowi trochę dołożyli. Tak sądzę, prawda?
1: Według mnie ta wypowiedź Sławomira Mentzena była po prostu głupia. Znaczy, to nie jest kwestia polityków, że poprzez takie wypowiedzi budują silne i sprawne państwo. W momencie, kiedy jeden z liderów partii politycznej obraża de facto najważniejszego żołnierza Rzeczypospolitej. No to powiem państwu tak, no to nie tędy droga. Znaczy, albo chcemy zbudować naprawdę silne państwo po to, żeby Polacy przez najbliższe najbliższe 10 lat zastanawiali się, gdzie chcą pojechać na wakacje i żebyśmy nie musieli martwić się, gdzie mamy najbliższy schron albo gdzie po prostu odbywa się wojna z udziałem polskich żołnierzy. Dlatego naprawdę myślę, że dzisiaj to jest ten moment, kiedy potrzebujemy więcej odpowiedzialnych polityków, a nie tych, którzy po prostu chcą zabłysnąć, żeby zrobić zasięgi w internecie, bo to nie tędy droga do tego, żebyśmy po prostu czuli się obywatelami właśnie silnej Rzeczypospolitej.
0: Zróbmy taki układ. Ja pana zapytam, kto będzie prezydentem Krakowa, przynajmniej kandydatem z państwa strony, a w zamian za to zmienimy temat rozmowy na Niemcy.
1: Ja mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o kandydatów, to tutaj nie ma jeszcze oczywiście takiej decyzji, ale mamy świetne osoby, które naprawdę, czy Małgorzata Wasserman, czy pan senator Marek Pęk, to są osoby, które naprawdę są bardzo zaangażowane, identyfikują się jako osoby, które na pewno chcą rozwoju Krakowa, ale kto będzie naszym kandydatem, decyzja dopiero przed nami, bo tak naprawdę sprzed chwili mamy te najnowsze oficjalne wyniki dotyczące odwołania prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że kto zostanie następnym prezydentem Krakowa, będzie bardziej troszczył się o wspólnotę, o której dopiero w ostatnim twicie pisał pan Miszalski, że liczy na to, że Kraków dalej pozostanie wspólnotą. No, szkoda, że dwa lata zapomniał o tym i o swoich kolegach pamiętał, a o wspólnocie mieszkańców Krakowa widocznie zapomniał.
0: Nie uważa pan, że byłoby rozsądne, żeby jednak wystawiła ta koalicja PiS plus nie PiS?
1: Ja myślę, że...
0: Albo nawet niepartyjnego
1: to jest
0: PiS plus nie PiS?
1: Najlepsze rozwiązanie,
0: tak
1: takie, które będzie skuteczne. Jeżeli będzie taka decyzja, żeby był jeden kandydat, tutaj bym powiedział opozycyjny, zdecydowanie szanse na sukces wzrosłyby. Ale jaka będzie decyzja, to dopiero dzisiaj mogą ruszyć rozmowy i myślę, że no, ja będę trzymał kciuki tutaj za moje koleżanki i kolegów z Krakowa, jako warszawiak też. Chętnie naprawdę pojadę do Krakowa, który będzie lepiej zarządzany i będzie po prostu miastem, które się będzie szybciej rozwijało niż do tej pory.
2: Niepopularnie spuentuję, chociaż mam nadzieję, że zostanie strefa czystego transportu jako element walki też o po prostu centrum wolne od nieustannych korków. Ale wie pan, to już będzie wewnątrzkrakowska ostra dyskusja, w której weźmie udział cały kraj, głównie za pośrednictwem sondaży. Ja bym chciał na te Niemcy obiecane przejść. Zacznijmy od cytatu, bo cytat, wiadomo, z rana jak śmietana. Marek Cichocki, no, wybitny publicysta, profesor, a też przez dobrych parę lat współpracownik Lecha Kaczyńskiego, uczestnik do pewnego stopnia życia politycznego w tamtych czasach. Niemcy są kluczowe. W czerwcu Berlin i Warszawa podpiszą nową umowę, jednak papier nie wystarcza. Konieczna jest realistyczna ocena Niemiec jako kluczowego sojusznika. No, dalej można czytać Marka Cichockiego już w programie Marek Cichocki opowiada, jeśli tak jest, bo on prowadzi podcast, to prawda, nie wiem tylko, czy będzie czytał własne teksty. Natomiast wie pan, moim zdaniem to jest strasznie zdroworozsądkowa, płynąca z prawicowego rdzenia refleksja, że nie tego nie napisał Marek, to już ja dodaję. Nie wystarczy mówić ludzie Berlina, agenci z Niemiec, Niemcy, czterej pancerni i PiS, że to wszystko jest niewystarczające, bo naprawdę mamy do czynienia z jakąś wielką zmianą w Niemczech i musimy na tę falę po prostu wejść, a nie się wyśmiewać, że a to hełmy tam przekresowali, a to coś tam brezą, a to AfD ma 30%, ha, ha, ha, dopiero im dołoży. To są wszystko, myślę, takie na niższy sort, prawda, wyborców obliczone wypowiedzi, a teraz na ten wyższy sort. Co mamy im do powiedzenia? Prawica pana, którą pan reprezentuje.
1: Jeśli chodzi o Niemcy, no to jest oczywistość, jeśli chodzi o kwestię strategicznego podejścia, dlatego, że jest to jeden z najważniejszych, a tak naprawdę patrząc choćby na wymianę handlową, wymianę gospodarczą, no to jest to najważniejsze państwo, jeśli chodzi o polski eksport. Mamy tutaj sytuację, której my przede wszystkim jako politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślamy, że mamy polską rację stanu, Niemcy mają swoją rację stanu. I to, że Niemcy są dzisiaj największym państwem tworzącym Unię Europejską, powoduje, że politycy niemieccy najczęściej wykorzystują Unię Europejską do wprowadzania swojego punktu widzenia i narzucania pozostałym państwom Unii Europejskiej swojego punktu widzenia. Tak naprawdę tu nie chodzi o tylko punkt widzenia. Tu chodzi o ich żywotne interesy, gospodarcze. I tak naprawdę, jeżeli...
2: Panie pośle, ja to rozumiem.
1: Tak,
2: ja brałem udział w wielu rozmowach na ogół z młodszymi ode mnie prawicowcami i oni właśnie mi tłumaczą rzeczy, które 30 lat temu miałem przyjemność pisać czy mówić, a wtedy to oznaczało trochę rodzaj marginalizowania, bo jak wtedy człowiek mówi, słuchajcie, niemiecka polityka to też jest polityka i sama przyjaźń nie wystarczy, to oznaczało, że prawdopodobnie był ksenofobem, niemcofobem i przeciwnikiem Unii Europejskiej. Dzisiaj jest dużo większa, na szczęście, pakieta możliwości wypowiadania swoich refleksji. Ale wie pan, nie wystarczy mówić, że Niemcy mają interesy. To już, moim zdaniem, ta lekcja jest odrobiona. Kto tego nie pojął, to jest już beznadziejny przypadek.
1: Ja myślę, że warto jednak apelować o pewien pragmatyzm do polskich parlamentarzystów. I to robię również poprzez rozmowy kuluarowe, dlatego że to nie jest kwestia emocji, tylko to jest kwestia po prostu samych faktów i tego, w jaki sposób Polska może wykorzystać najbliższą dekadę do tego, żeby zbliżyć poziom życia przeciętnego Polaka do poziomu życia przeciętnego Niemca. Czyli mamy tak naprawdę bardzo poważne wyzwania, co zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej. I teraz mamy sytuację również dotyczącą współpracy z partnerem w Berlinie, jeśli chodzi o kwestie choćby Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tutaj wiadomo, że dominującym podmiotem są Stany Zjednoczone Ameryki, ale jeśli chodzi o Niemcy, no to my i jesteśmy i zawsze za tym byliśmy, żeby rozmawiać, ale żeby ta rozmowa też nie była taka poddańcza, czyli nie
2: to,
1: mówię
2: to rozumiem, to odtrakowane.
1: Tak. I dlatego, i powiem tak, to jest kwestia z jednej strony, o której warto pamiętać, ale z drugiej strony to nie dotyczy samych Niemiec, nie dotyczy samej Francji czy samych Stanów Zjednoczonych, ale podstawowym problemem według mnie dzisiejszej polityki zagranicznej jest kwestia tego, że my często, mówię o polskich parlamentarzystach i politykach, koncentrujemy się na emocjach, ładnych słowach wypowiadanych pod naszym adresem ze strony naszych partnerów, zamiast patrzeć na słupki, patrzeć na dokładnie kwestie, kiedy my możemy wykorzystać pewną przewagę, na przykład świetnych jakościowo, ale tańszych produktów, po to, żeby eksportować je do innych państw Unii Europejskiej. I to mnie interesuje jako parlamentarzystę. I tak podchodzę również do choćby relacji bilateralnych.
2: Wie pan, bo ja myślę, że to są ważne rzeczy, o których pan mówi, tylko, że taka strategiczne zadanie dla Polski jest takie, jak Niemcy tak ugruntować na wschodzie, a nie trzymać z daleka od nas, bo ta wschodnia flanka NATO wydaje się, że będzie tą flanką odstukać w niemalowane 30 razy, najbardziej narażoną na rzeczywisty atak, a nie tylko na atak dyplomatyczny i twitterowy. I to się udało, niech pan zwróci uwagę, po II wojnie światowej z Niemcami na zachodzie, one się tak zakorzeniły na zachodzie, że nie możemy sobie wyobrazić, prawda, demokratycznego świata zachodniego bez Niemiec. Teraz to nie jest dla nas łatwe, bo mamy polskie doświadczenia z Niemcami. Trzeba ich zakorzenić też na wschodzie, żeby nie było w ostateczności tak, że będzie jedno NATO lepsze, atlantyckie i drugie gorsze, bałtycko-adriatyckie.
1: Znaczy tutaj dochodzi do pewnych przeobrażeń na niemieckiej scenie politycznej, tak. Bo tak naprawdę według mnie, obserwując i czytając wiele materiałów na temat tej sytuacji bieżącej politycznej w Niemczech, to dochodzę do wniosków, że niestety nadal duża część mieszkańców Niemiec jest prorosyjska. Mówię o tym, że oni tak naprawdę chętnie by wrócili do Nord Stream 1, do Nord Stream 2 i do tej użyteczności biznesowej z Federacją Rosyjską. Taką, jaką ona jest, cytując klasyka. Czyli mamy tutaj tak. Sytuację, która jest na pewno z punktu widzenia Polski niepokojąca, bo to są środki, które przysłużyły się Władimirowi Putinowi do wybudowania kolejnych rakiet i kolejnych czołgów, którymi później zaatakowali niepodległą Ukrainę. I tutaj tak naprawdę to jest kwestia na pewno długotrwałego też wpływu i pokazywania, czym jest Federacja Rosyjska. A pamiętajmy o tym, że to właśnie w Niemczech na przykład były manifestacje uliczne, które nawoływały do tego, żeby zdjąć sankcje z Federacji Rosyjskiej i zupełnie pomijały te osoby po prostu kwestie ludobójstwa i zabójstw dokonywanych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy.
2: Proszę pana, robicie coś dobrego w Libanie, to chyba zakończymy puentą optymistyczną.
1: Tak, muszę powiedzieć, panie redaktorze, że możemy powiedzieć o takiej skuteczności działań bilateralnych, jeśli chodzi o grupę parlamentarną polsko-libańską. I tutaj działamy ponad podziałami politycznymi. Pamiętajmy o tym, że Liban jest wyjątkowym państwem na Bliskim Wschodzie, ale dzisiaj ponad 1 200 000 mieszkańców Libanu, tego południowego Libanu, musiało uciekać przed wojną ze swoich domów. domów. I to powoduje, że też postanowiliśmy uruchomić działania, które będą skutkowały przekazaniem dużej pomocy humanitarnej dla Libanu. To będzie pomoc medyczna, która zostanie uruchomiona w najbliższych dniach przy współpracy z administracją rządową, z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Więc mówimy tutaj o takich dobrych uczynkach, które ponad podziałami politycznymi, wtedy, kiedy możemy po prostu pomóc też innym. Bo pamiętajmy o tym, że Liban pomagał historycznie też Polakom w czasie II wojny światowej. I dzisiaj możemy też pomóc ludziom, którzy cierpią i którzy naprawdę potrzebują choćby podstawowych lekarstw.
2: Oby więcej takich wiadomości o współpracy i niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Jarosław Krajewski nam tę puentę optymistyczną zapewnił z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
3: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja.